0: Nie jest za rogiem, jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
4: To jest Radio.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
6: Radio SK. Mówię to kolejny raz. Nie jestem już pewna ilości.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
6: SK Śląsk News.
7: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś zajrzymy do Mysłowic. Tam szydełkowe robaczki pomagają choremu Bartusiowi Bańskiemu. Czterolatek walczy z dystrofią mięśniową Duszena. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o nieswoistych zapaleniach jelit, bo właśnie na te zjawisko choruje coraz więcej młodych osób. Materiał za moment. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
5: SK Śląsk.
7: Warto łączyć siły. Stowarzyszenie Aniołów Stróżów ze specjalną instalacją, która ma motywować do bezinteresownej pomocy najsłabszym. Każdy chętny otrzymuje wstążkę, przechodzi specjalną drogę, odpowiadając m.in. na pytania: skąd pochodzisz, kim jesteś, co możesz dać od siebie innym. Jak działa instalacja? To sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz.
8: Może też pomóc w tym, aby rzeczywiście włączyć się w takie wspólne działania i wspierać m.in. Dom Aniołów Stróżów. Także serdecznie zapraszam. Tak, można wybrać sobie kolor wstążeczki i po kolei przejść. Panie prezydencie?
9: Prezydent Katowic Marcin Krupa.
10: Może być żółta?
11: Może być żółta, bo to kolor miasta.
8: O, kolor proszę
11: miasta,
8: bardzo.
11: Niebieski jest kolorem miasta, tak więc...
8: Nie mamy takiej super...
11: Rozumiem, że się może wpiąć, co robisz, tak? Pracuję na etacie, no pracuję jeszcze.
8: I?
11: Mieście ponad, tak jest. Moja piłeczka jest tutaj, czyli no żółtego, tak? Tak.
9: Panie prezydencie, przeszedł pan swoją drogę do pomagania.
11: Tak, przeszedłem tą drogę do pomagania. Ona, wbrew pozorom, jest bardzo prosta. Nie można jej porównać do niczego innego, tylko do dobrego serca i szczerych chęci.
9: Te pytanie, jak pan ocenia?
11: Bardzo dobre. One rzeczywiście się opierają na tym, tym bardziej, że jeszcze jest możliwość, na przykład, że jeszcze nie pomagałem, że chcę pomagać, będę pomagał. A więc nie tylko dotyczy się tych, którzy już coś w swoim życiu robili dla drugiego człowieka, ale też takich, którzy mogą dopiero rozpocząć od dzisiaj, patrząc właśnie na tą wspaniałą drogę, która tutaj jest poprzez te kolorowe wstążki wytyczona.
9: Bo jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Tego typu instalacje, one mają pobudzać do działania, do pomagania?
11: Tak, przede wszystkim no, biznes jest zawsze połączony z działalnością społeczną i dobrze by tak było i to wielu przedsiębiorców robi, że pomaga również nie tylko instytucjom różnym, ale bezpośrednio nawet osobom potrzebującym. Tak więc to jest bardzo fajna sprawa, że potrafimy się dzielić. Jeżeli mamy cokolwiek do podziału, to chętnie to robimy i tak się dzieje w samorządzie, tak się dzieje właśnie w biznesie.
9: No właśnie, pani prezes, pamiętam, że w zeszłym roku były układane puzzle. Dzisiaj w 2026 roku na Kongresie Gospodarczym, Europejskim Kongresie Gospodarczym, nowa instalacja. Jaka?
12: A w tym roku szukamy swojej drogi do pomagania, bo myślę, że warto zachęcać każdego, niezależnie od tego, skąd jest, bo ta droga tutaj tego nie widzimy, prawda, teraz, ale my tutaj na miejscu wiemy, jak to wygląda. Zaczynamy od tego, że jest takie pytanie, co robisz? Czy pracujesz na etacie, czy prowadzisz firmę, uczysz się, czy szukasz swojej drogi? Więc to pokazuje, że my tutaj na Kongresie Gospodarczym gospodarczym spotykamy się w gronie bardzo zróżnicowanych osób. Zresztą jak popatrzymy na te siemki przywiązane, które się tutaj pojawiają, to rzeczywiście no, nie ma tak, że to są tylko osoby pracujące na etacie albo tylko prowadzące firmy. Mówimy o tym, z jakich jesteśmy miast, miasteczek, małych miejscowości. Czy pomaganie jest częścią naszego życia? Czy ktoś z nadawania obsłużył, to oczywiście dla nas też jest ważne. I mówimy, jakie mamy supermoce, bo każdy z nas ma coś, czym może się podzielić z drugim człowiekiem. I to jest taki przekaz, który chcemy tutaj, żeby wybrzmiał, że właśnie nieważne skąd jesteśmy, to jesteśmy ludźmi, którzy mogą coś dać od siebie. I ta droga potem prowadzi, tak, czy ja lubię działać z ludźmi, czy na wydarzeniach, czy z zaplecza. Więc to też pokazuje, że czasem jest tak, że ktoś sobie wyobraża, że kurczę, ja to niewiele umiem, niewiele wiem, albo nie mam za dużo pieniędzy, to może nie ma sensu, nic nie mogę zrobić. Trochę to, co my tutaj robimy, pokazuje, że jest bardzo wiele możliwości i że w zasadzie nie ma osób, które nie mogą się czymś podzielić. Mogą się podzielić swoim dobrym sercem, swoim czasem, oczywiście funduszami, co pewnie tu na kongresie jest dość częste, bo mamy jednak tutaj podmioty gospodarcze. No i na koniec trochę prosimy, pytamy o taką deklarację, czy ktoś jest chętny się w coś z Domem Aniołów zaangażować, choć jest oczywiście opcja, też jeszcze nie zdecydowałem, także tutaj nikogo nie przymuszamy do takich deklaracji, ale od lat, od 13 lat jesteśmy partnerem społecznym Europejskiego Kongresu Gospodarczego i od lat promujemy społeczną odpowiedzialność, bo jesteśmy przekonani i mogę to powiedzieć po tych wszystkich latach, bo jestem tutaj też obecna przez te wszystkie wydarzenia, że ta świadomość społeczna rośnie, z czego się ogromnie cieszę, że biznes, którego oczywiście celem jest zarabianie pieniędzy, zaczyna dostrzegać, jak dużym kapitałem są ludzie, jak dużym kapitałem jest bycie odpowiedzialnym społecznie. I jeśli jeszcze mówimy o dzieciach, którym się zajmuje Dom Aniołów Stróżów, no to jest nasza przyszłość. I nawet jeżeli nie jesteśmy bardzo filantropijni, to myślę, że jeżeli chcemy żyć w bezpiecznych, dobrych czasach, w dobrym społeczeństwie, to inwestowanie w tych, którzy doświadczają deficytów, ma sens.
7: Szydełkowe robaczki pomagają choremu Bartusiowi Bańskiemu. 4-latek, mieszkaniec Mysłowic, walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Trzeba zebrać 17 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy Mysłowic na Szydełku robią robaczki i razem z informacją o zbiórce rozwożą je po całej Polsce. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
10: Sonia Hanf. Jesteśmy w stowarzyszeniu Alternatywa dla Mysłowic, które udostępniają nam swój lokal do robienia robaczków, które mają pomóc Bartusiowi.
13: W jaki sposób robaczki pomogą Bartusiowi?
10: Robaczki pomogą w taki sposób, że pakujemy robaczki do takich foliowych kopert razem z kartką, z kodem QR, który jest praktycznie na całą kartkę. Odbierają je ode mnie ludzie, idą w całą Polskę. Ja prowadzę salon fryzjerski, po prostu moi klienci, gdziekolwiek wyjeżdżają, czy nad morze, czy do Zakopanego, na jakieś właśnie wycieczki, to je odbierają i po prostu rozrzucają po całej Polsce.
13: Czyli takie robaczki można później spotkać wszędzie?
10: Tak, w całej Polsce. A nawet i wiem, że mój kolega jechał do Czech i tam też można spotkać przy granicy nawet.
13: Czyli co, wystarczy przestawić później telefon?
10: Wystarczy przestawić telefon do kodu QR, od razu nas przekierowuje do zbiórkę dla Bartusia Bańskiego.
13: Dlaczego akurat pomagacie Bartusia?
10: Mama Bartusia Bańskiego jest moją koleżanką. Bartuś jest naszym klientem. Znamy się od dawna tak naprawdę. No są nam bliscy i po prostu kupa kasy jest do zebrania, bo aż 17 milionów i wiem, że im więcej ludzi się w to zaangażuje, tym jest to możliwe. Mysłowice na pewno nie dadzą rady, więc postanowiliśmy z tym wyjść na całą Polskę.
13: Widzę, że tu tłok, czyli chętnych nie brakuje na robienie robaczków.
10: Na szczęście nie. To przerosło moje oczekiwania.
13: Dlaczego tak jest, że ludzie chcą pomagać? Jak to się dzieje?
10: Nie wiem. Bardzo się z tego cieszę, ale to zaangażowanie ludzi naprawdę przerosło moje oczekiwania, bo na początku chciałam po prostu dołożyć swoją cegiełkę jakby w postaci moich znajomych, mnie, ale to ile ludzi chce się w to zaangażować. Robaczek stał się po prostu symbolem tej akcji, że wszyscy do niego lgną jakoś i naprawdę dostaję codziennie mnóstwo wiadomości od ludzi, którzy chcą pomagać i chcą albo szydełkować robaczki, albo po prostu roznosić je po całej Polsce.
13: Dlaczego akurat robaczki?
10: Ogólnie robaczek wywodzi się od tego, to się nazywa Worry Worm, czyli taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby po prostu ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. Ja dostałam parę takich robaczków od młodzieży z liceum numer 1 i jak dostałam te robaczki, to dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartusiowi.
14: Nazywam się Gabriela Styrkowicz, jestem prezeską Stowarzyszenia Alternatywa dla Mysłowic i razem z naszymi członkami i członkiniami postanowiliśmy dołączyć się do akcji, którą zapoczątkowała Sonia, by szydełkować wspólnie w tej wspólnej przestrzeni te właśnie robaczki, małe potworki dla Bartusia. I gdyby ktoś chciał pomóc w akcji, wesprzeć ją, zrobić robaczki w domu, przynieść nam jakąś włóczkę, przynieść nam jakieś materiały do tego, to zapraszamy. Jesteśmy tutaj zawsze we wtorki na Katowickiej 3 w Mysłowicach od godziny 17 do 19.30.
13: A ile do tej pory tych robaczków powstało?
14: O, myślę, że kilka tysięcy już na pewno. Chcemy tym zalać całe Mysłowice, cały Śląsk, także potrzebujemy tego bardzo dużo. Polskę, tak.
13: Dlaczego zaangażowaliście się w pomoc?
14: Stworzyliśmy to miejsce jak z myślą o takiej oddolności, z myślą o tym, żeby służyło ono właśnie różnym akcjom społecznym, także możliwości spotkania się wspólnie, nieformalnie, po godzinach, by móc czasem tworzyć jakieś kreatywne rzeczy, czasem pograć w planszówki, czasami porozmawiać o mieście, o sztuce, a także właśnie łączyć się razem w siły i tworzyć jakieś dobro dla tego świata.
13: Czym wy się tu zajmujecie, oprócz takich akcji jak ta dzisiejsza?
14: Wyrośliśmy z tego, że chcieliśmy rozmyślać o tym, jak tworzyć dobre miasto. Zrozumieliśmy, że brakuje takiej oddolnej przestrzeni, gdzie blisko, w środku miasta, blisko sąsiedztwa, w którym moglibyśmy wniknąć w tą tkankę miejską i współdziałać, współtworzyć to miasto, stworzyć taką spokojną, bezpieczną, przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, naszych sąsiadów, przyjaciół.
13: To jest takie miejsce, gdzie można fajnie spędzić czas, nie być samotnym na przykład?
14: Tak, zdecydowanie. My wszyscy pracujemy na swoich etatach poza tym miejscem, dlatego ono jest otwarte nieregularnie, głównie popołudniami, czasami w weekendy. Jeśli ktoś chciałby się do nas wybrać, to polecamy najpierw zerknąć na social media czy na stronę Google, tam wszystko jest napisane.
13: Takie miejsca, one są potrzebne w dzisiejszym zabieganym, zwariowanym świecie, żeby nawet usiąść i pograć w gry planszowe.
14: Zdecydowanie. Sądzę, że widzimy postępującą cyfryzację, pracujemy zdalnie i brakuje nam takiej przestrzeni spotkania. Często, przynajmniej w naszym mieście, mamy taki problem, że zamykają nam się kawiarnie, zamykają nam się restauracje i brakuje nam przestrzeni do tego, żebyśmy mogli wspólnie się spotkać. A w szczególności brakuje miejsc w takim niekomercyjnym sensie, byśmy mogli się spotkać i być razem, porozmawiać, wypić kawę, zrobić razem, wyhaftować coś, czy po prostu porozmawiać o tym, co nas trapi.
13: Jak takiego robaczka zrobić? Jak zaczynamy?
15: Zaczynamy od magicznego kółeczka.
13: Jestem Danuta.
15: Ja robię osobiście półsłupki nawijane, potem słupki dookoła tych półsłupków nawijanych, to powstaje główka. Później robię 32 oczka łańcuszka i z powrotem w każde oczko łańcuszka po 3 słupki. I wtedy wychodzi nam taki kręcony robaczek. I dokładamy oczka tylko poprzyklejać, wychodzi robaczek.
13: Czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, już umieć na szydełku robić, żeby takiego robaczka stworzyć, czy nie?
15: Nie. No, trzeba mieć troszkę pojęcie o tym, jak zrobić słupek, jak półsłupek i tego, ale reszta to jest bardzo prosta i bardzo szybko się robi i ładnie efekt wygląda takich robaczków.
13: A ile powstaje taki robaczek? Jak długo?
15: To w zależności jak kto robi, to z 10 minut, 10-15 minut z oczkami więcej nie.
13: Czyli tak przez 2 godziny to pani tu tych robaczków trochę stworzy?
15: Tak, jak się nie rozmawia i się tylko patrzy w to, to na pewno dużo się zrobi. W zależności jaka włóczka, jak jest taka cienka włóczka, to jest troszkę gorzej, a jak jest taka grubsza włóczka, to jest dużo i szybciej się robi.
13: One są jednokolorowe czy wielokolorowe?
15: Można robić różne kolory, to w zależności jaka jest włóczka. Bo tu potrzeba przynajmniej i kolorowych i takich no, różnokolorowych. Wielkościami też mówią tu pani, że mogą być obojętnie i większe, i mniejsze.
13: Jak to się stało, że pani się zaangażowała w te robaczki?
16: Znalazłam na internecie, że akcja na Bartusia, którego bardzo wspomagamy w każdej sytuacji. Teresa jestem. No i mówię, spróbuję w domu te robaczki robić. Już córka się śmieje, że nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, no robię robaczki. Zrobiłam cały woreczek robaczków, no bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje. To jest dla przyjemności trochę i okazję, żeby znowu spotkać inne osoby tutaj.
13: No właśnie, bo to można powiedzieć dwa w jednym. Przyjemne, spożyteczne.
16: Tak, tak. My się tu już znamy, bo chodzimy do Urban Lab jako heklowaczki. To też właśnie
13: robimy. Co to znaczy heklowaczki?
16: No robienie na szydełku. heklowaniu. O, heklowanie to jest robienie na szydełku.
17: Czyli panie już są specjalistkami w heklowaniu.
16: No, można powiedzieć, to jest taka specjalistka. Danusia jest specjalistka, Ewa jest specjalistka, Ruzia jest specjalistka.
15: Ale po prostu uczymy się same, albo podglądamy gdzieś na internecie, na YouTubie, są różne wzory, różne tego. I jak coś fajnego, to potem się dzielimy tymi wzorami i robimy.
16: Zeczki z kwadracików, jedni robią, żeśmy mieli koleżanki z Koniakowa, żeśmy bransoletki robili z koronki koniakowskiej. Myśmy też byli w Koniakowie, ale tam żeśmy nie oglądali, ale w Urban Labie żeśmy robili te koronki te koniakowskie, nie?
17: Czyli co, już sobie panie w domu zrobiłeś te jakieś szaliki, serwetki, a teraz czas pomagać innym, co?
16: Bluzeczki, nie bluzeczki, wszystko bierzesz.
15: Różne obrusy, różne rzeczy.
16: Rzeczki na choinkę, bombki, jajka na Wielkanoc.
17: Pani jakiś problem sprawia ten robaczek, czy nie?
16: Nie, żadnego problemu, to jest bardzo prosta rzecz.
17: Czyli każdy może takie robaczki przyjść i tutaj...
16: Pani tu z nami siadła i pani też by to zaraz zrobiła z nami.
17: Dałabym radę.
16: No, lekko.
17: Dlaczego pani zdecydowała się tu dzisiaj przyjść?
18: Rozalia, no to tak jak nasza koleżanka powiedziała, jesteśmy z jednej parafii i popieramy tego i Bartusia i córka moja też tam wysyłamy takie rzeczy, nie? Czy na ta dziewczynka, co my robiły, nie? To też takie rękawiczki robiła mnie i no, także wspomagamy.
17: Czyli to nie jest pierwsza akcja, podczas której pomagacie, panie?
18: Nie, nie.
17: Trzeba pomagać, prawda?
18: Trzeba.
16: Kiedyś nam będą potrzebne jakieś akcje i nas wspomoże ktoś, nie?
17: Tutaj w przypadku Bartusia niewyobrażalna kwota do zebrania, prawda?
16: No, 10 milionów, nie? A na razie jest 5 chyba, nie? Także to jest straszna kwota.
15: Pomoc była dla niego z różnych przedsiębiorstw, nawet każda osoba prywatna, jak zobaczy takiego gdzieś robaczka, nawet jakby leżał, no to się zastanowi, pomogę, tam wrzucę jakieś parę groszy i to jak grosz do grosza, to jak się mówi, to się uzbiera zawsze coś.
17: Macie takie, panie, poczucie tego, że robicie coś fajnego, coś dobrego?
15: Tak, to jeżeli to przyniesie korzyść, to jak najbardziej. To jak najbardziej, niech to po prostu ludzie się trochę też wspomogą tego małego chłopczyka.
19: Z racji tego, że szydełkuję i gdzieś tam lubię takie różnego rodzaju właśnie prace manualne, no to się zdecydowałam, skoro mogę kogoś wspomóc, no to czemu?
17: No właśnie, ta pomoc tu jest chyba najważniejsza, prawda?
19: No tak, to właśnie o to chodzi, jest i okazja pomóc, i też spotkać się i poznać ludzi, którzy się też zajmują podobnymi rzeczami.
20: Bartosz Bański z Mysłowic choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Ona polega na tym, że po prostu zanikają mu mięśnie i z czasem może już samodzielnie nawet nie oddychać. Zbieramy 17 milionów na operację, którą najlepiej działa, jeżeli jest zrobiona no jak najwcześniej. Bartuś ma 4 lata, no i idealnie by było, gdyby ona po prostu była zrobiona do 5 roku życia. Dlatego oczywiście ten czas jest ważny. Są też na grupie na Facebooku licytacje dla Bartusia. Jest taka specjalna grupa stworzona, gdzie wystawiamy różne rzeczy i można oczywiście licytować. No i oczywiście główna zbiórka nas się pomaga, do której jest z przekierowania z robaczka Bartosz Bański.
6: SK Śląsk.
7: Stale rośnie liczba chorych na nieswoiste zapalenia jelit, w tym głównie na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę leśniewskiego krona. Eksperci wskazują, że diagnozę coraz częściej słyszą ludzie młodzi, przy czym około 70% pacjentów to osoby przed 35 rokiem życia. Pomocą dla cierpiących mogą okazać się powstające w kraju nowoczesne zespoły gastroenterologiczne. Mają już je m.in. takie miasta jak Warszawa i Katowice. Na szczegółach w materiale Darka Brombosza.
21: Nazywam się Magdalena Gawrąpisz. Jestem specjalistą gastroenterologii, pracownikiem oddziału gastroenterologii i hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. W mojej codziennej lekarskiej pracy zajmuję

0: jego chrona stale rośnie. Bardzo często są ludzie młodzi, przy czym około 70% pacjentów to osoby przed 35 rokiem życia. Proszę powiedzieć, czy ten obszar medycyny, w którym leczycie tych pacjentów, się rozwija i oni mogą liczyć na jakieś nowe metody leczenia?
1: To jest obszar gastroenterologii, który w ostatnich latach niesamowicie się rozwija. To jest obszar, w którym proponujemy pacjentom leczenie takie jak cały świat, w którym wiele możemy zrobić, wiele poprawić. To jest obszar, gdzie filozofia postępowania z pacjentem zmieniła się w ostatnich latach. Od prostego podawania podstawowych leków do takiej filozofii podejścia holistycznego, wielopłaszczyznowego, do takich haseł, które w anglojęzycznym świecie są promowane jako IBD goes home, czyli leczenie, które ma poprawić jakość życia chorego, spowodować, że chory na co dzień będzie więcej w domu, mniej obciążony wizytami szpitalnymi czy ambulatoryjnymi, gdzie jego jakość życia wróci do poziomu sprzed choroby. I drugie hasło, ostatnio bardzo modne w filozofii leczenia chorób zapalnych jelit, to you are not alone, nie jesteś sam. Nie jesteś sam jako pacjent i nie jesteś sam jako lekarz, bo to postępowanie to przede wszystkim praca zespołowa.
0: To powiedzmy może, na jakie leczenie konkretnie mogą liczyć wasi pacjenci Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach?
1: W naszym oddziale i w naszej poradni w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach od lat prowadzimy leczenie biologiczne pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Jesteśmy jednym z większych ośrodków w Polsce zajmujących się tym tematem. Mamy ogromną liczbę chorych, zarówno leczonych innowacyjnie, jak i leczonych, powiedzmy, podstawowymi, konwencjonalnymi terapiami. Leczenie operacyjne w przebiegu chorób zapalnych jelit to jest pewien etap. W tym momencie wiedza medyczna nie pozwala na wyleczenie tych chorób. Pacjent od momentu rozpoznania cierpi na tą chorobę do końca życia. A zatem bardzo ważne jest takie kompleksowe postępowanie i takie leczenie, które ma plan nastawiony długoterminowo na unikanie powikłań, na przywrócenie jakości życia sprzed choroby, na myślenie o tym nie tylko co tu i teraz, ale o tym, co będzie dalej, co będzie, jaki lek wybierzemy później, kiedy zrobimy operację. I tak jak powiedziałam, operacja jest pewnym chirurgiczna, jest pewnym etapem, do którego chcemy chorego jak najbardziej przygotować.
0: I rozumiem, że przy tych chorobach istotną rolę odgrywa też to, że musicie współpracować z innymi lekarzami, no, którzy też pomagają opanowaniu tych chorób związanych.

pacjentów, ale mamy też chirurgów, mamy anestezjologów, mamy specjalistów różnych dziedzin, neurologii, alergologii, onkologii.

0: w ciągu życia ma wiele rozpoznań i my musimy w pewien sposób nawigować jego leczeniem, postępowaniem, no tak, żeby te wszystkie schorzenia i leczenie, które proponujemy, no jak najbardziej ze sobą współgrało.
1: W tym roku powstał też specjalny zespół. Powiedzmy, co to za zespół i jakie ma zadanie?
0: W tym roku w naszym szpitalu powstał też taki specjalny zespół, grupa ludzi, która szczególnie będzie zajmowała się właśnie takim wielopłaszczyznowym postępowaniem. To tak z angielska IVDP. To jest w ogóle taka metoda działania ośrodków zajmujących się leczeniem innowacyjnym chorób zapalnych jelit, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że tworzy się takie teamy, takie zespoły różnych specjalistów właśnie zajmujących się tymi chorobami. Bardzo ważną rolę pełnią tam też tak zwane IBD nurse, czyli pielęgniarki, które są pierwszą osobą niejako, która kontaktuje się z chorym, która wiele też może pacjentowi doradzić. Bardzo ważna jest rola dietetyków, bardzo ważna jest rola psychologów. No i ten nasz IBD team będzie dalej działał, rozwijał ten obszar, no i mamy nadzieję na bardzo owocną współpracę z poradnią rehabilitacji.
2: To ratunek dla pacjentów z genetycznie wysokim cholesterolem. Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jako pierwsi w kraju skutecznie zastosowali lek w leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej. Stosowany raz w miesiącu w postaci wlewu dożylnego pozwala znacząco obniżyć poziom cholesterolu, niezależnie od mechanizmów receptowych. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Maligówka. Jestem lekarzem oddziału chorób wewnętrznych farmakologii klinicznej i pracuję też w poradni metabolicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
1: To proszę powiedzieć, z jakim sukcesem teraz mamy do czynienia?
3: Mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, gdyż udało się dla naszej pacjentki z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną uzyskać refundację na terapię lekiem po raz pierwszy w Polsce. Lek to jest przeciwciało, nazywa się Evinacumab i służy do leczenia wysokich stężeń cholesterolu.
1: Proszę powiedzieć, ten lek czym różni się od tych leków wcześniejszych podawanych na tę chorobę, o której Pan wspomina?
3: Jest to lek podawany dożylnie. Pacjentka wymaga jednodniowej hospitalizacji w naszym oddziale. Natomiast jego siła jest dużo większa niż pozostałych leków. Pacjentka jest w tej chwili na 4 lekach hipolipemizujących i właśnie ten nowy w postaci dożylnej jest tym przełomem, który pozwolił uzyskać optymalne stężenie cholesterolu LDL-u pacjentki. Wyjściowo stężenie cholesterolu u pani Janiny to było około 650 mg na decylitr. W tej chwili w terapii nowym lekiem w połączeniu z innymi mamy stężenie około 50 mg na decylitr, więc no ponad 10-krotny spadek. Tak, o frakcji, która nas jako lekarzy najbardziej interesuje, bo stanowi ona cel terapeutyczny dla pacjentów z hipercholesterolemią, czyli cholesterol tak zwany zły, cholesterol LDL.
1: Czy to jest przypadek pierwszy w Polsce udokumentowany, jeżeli chodzi o ten lek?
3: Tak, z informacji z firmy farmaceutycznej na Śląsku, tutaj u nas w Katowicach, udało się po raz pierwszy ten lek uzyskać. Podwyższony cholesterol to nie jest sytuacja rzadka, natomiast rzadką jest przypadłość genetyczna, to znaczy uwarunkowanie tego wysokiego cholesterolu związane z tym, że występuje mutacja w genach odpowiedzialnych za metabolizm cholesterolu i w związku z tym to stężenie jest dużo wyższe u pacjentów, którzy mają problem genetyczny. Dieta i styl życia mogą sytuację pogarszać, natomiast nawet jeśli pacjent by był w 100% zgodny z zaleceniami dietetycznymi, to i tak cholesterol w sytuacji choroby genetycznej byłby wysoki.
1: A proszę powiedzieć, czy to jest rzadki przypadek?
3: Opisuje literatura, że jest częstość mniej więcej 1 na milion, także mamy bardzo niewielu pacjentów w ogóle w Polsce z rozpoznanym problemem. Hipercholesterolemia rodzinna w wariancie homozygotycznym, czyli tutaj oba geny odpowiedzialne za metabolizm są uszkodzone. Częstszym przypadkiem jest hipercholesterolemia heterozygotyczna, tutaj to jest około 1 na 250 do 300 pacjentów, natomiast no oba allele uszkodzone, oba geny, to jest sytuacja skrajnie rzadka. Pacjentka otrzymała wstępnie zgodę z NFZ-u na 3 dawki, w związku z tym, że uzyskaliśmy sukces terapeutyczny, mamy zgodę na kolejne 3 wlewy. Sytuacja z cholesterolem jest na tyle skomplikowana, że jeśli przerywamy terapię, to cholesterol znowu by był wysoki, więc leczenie jest nieskończone, do końca życia planowane leczenie. Terapia kosztuje miesięczna około 100 tysięcy złotych. Tak, w tej chwili terapia nie jest refundowana, my korzystamy z takiego elementu w możliwości terapii w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych i tam w ramach tego dostępu dostajemy zgodę na 3 miesiące na razie. Być może w przyszłości kiedyś się to zmieni. Co miesiąc jest to wizyta. Co miesiąc, natomiast w związku z tym, że te stężenia cholesterolu są ekstremalnie wysokie, jest to w tej chwili jedna z niewielu terapii bezpiecznych i rekomendowanych przez Towarzystwa Europejskie i Światowe. Wysoki poziom cholesterolu nieleczony wiąże się z powikłaniami sercowo-naczyniowymi i stanowi przyczynę zgonów pierwszą w tej chwili na świecie, to znaczy powikłania miażdżycowe, zawały serca, udary, niedokrwienie kończyn. Rejestracja, o ile się nie mylę, była w 2021 roku, natomiast w Polsce ten lek jeszcze nie jest oficjalnie zarejestrowany, my go ściągamy specjalnie dla pacjentki z zagranicy.
1: Chciałem dopytać, panie doktorze, bo statyny dosyć, no nie są takie popularne wśród pacjentów, widać to na forach, że pacjenci się tutaj straszą, żeby najlepiej nie brać. Czy może pan rozwiać jakieś takie wątpliwości związane ze statynami?
3: Plotki i niepotwierdzone informacje dotyczące statyn to jest nasz powszechny problem, spotykamy się z tym na co dzień w poradni metabolicznej, natomiast staramy się pacjentów przekonywać do stosowania tych leków, gdyż one zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe i towarzystwa europejskie i miażdżycowe i światowe zalecają terapię wysokich stężeń cholesterolu właśnie zaczynając od statyn, no gdyż są to leki sprawdzone, dobrze przebadane, które również mają działania niepożądane, ale możemy je monitorować i bezpiecznie prowadzić terapię. Niestety bardzo jest trudna odpowiedź na takie pytanie, gdyż to zależy od ryzyka sercowo-naczyniowego pacjenta. Młoda, zdrowa osoba może mieć cholesterol LDL trochę wyższy, natomiast ktoś, kto jest po zawale czy po stentowaniu tętnic wieńcowych, ten cholesterol powinien mieć bardzo obniżony. W sytuacji takich pacjentów bardzo wysokiego ryzyka to cholesterol LDL powinien być nawet poniżej 55 mg na decylitr. Z tym mamy bardzo duży problem, gdyż pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną, homozygotyczną jest bardzo mało. Mamy dostępny w programie lekowym lek o nazwie Lomitapid, natomiast jego stosowanie ograniczają działania niepożądane. Natomiast to też zależy od samej mutacji genu. U niektórych pacjentów jest ten lek skuteczny i mniej mają działań niepożądanych, natomiast w tej chwili jakichś innych, nowszych, dostępnych leków nie mamy. Stosujemy to, co medycyna dała nam najlepszego.
1: Proszę powiedzieć, panie doktorze, jak rozpoznać, że mamy ze złym cholesterolem podwyższonym z powodu złego trybu życia, diety, a mamy do czynienia z rodziną hipercholesterolemią?
3: Takim punktem odcięcia, który służy nam do rozpoznawania wedle skal, czy to holenderskiej, czy innych skal, to jest cholesterol LDL powyżej 190 mg na decylitr, więc to czy dla lekarzy rodzinnych, czy dla internistów powinien być taki sygnał, żeby pacjenta kierować do poradni metabolicznej, po oczywiście wykluczeniu przyczyn wtórnych, bo trzeba pamiętać, wysoki cholesterol może być również związany z chorobami wątroby, czy na przykład z niedoczynnością tarczycy, która jest w populacji bardzo powszechna.
4: Janina Sierka, Dąbrowa Górnicza. Powiem szczerze, że bardzo dobrze się czuję. Gdybym nie wiedziała to, co mam, no to mogłabym żyć jak wróbelek po prostu, a przez te 45 lat to cały czas jak mi słoń na głowie siedział, no bo nie było żadnej poprawy, nie? No, leki, a po lekach czasem bywało tak, że nagle wysoki wzrost tego cholesterolu, no i to najgorszy, bo ciężko było dopasować leki, nie? Znaczy czułam na takiej zasadzie, że bóle głowy, zawroty, ból nóg, takie drętwienie, to było takie bardzo denerwujące.
1: A może pani powiedzieć, kiedy pani dowiedziała się w ogóle o tej chorobie?
4: O tej chorobie się dowiedziałam 45 lat temu, dokładnie w roku 1980 i od tego roku zaczęłam intensywnie walczyć z tym cholesterolem. Ale prawda taka, że no wtedy, te 45 lat do tyłu, to nie każdy lekarz przywiązywał aż tak szczególną wagę, jak to jest na dzień dzisiejszy, no taka prawda. I głównie tylko patrzyło się na ten cholesterol całkowity, natomiast na te LDL i HDL, to już glicerydy, to już tak inaczej. No, a wtedy miałam 500 jednostek w 80 roku.
1: A w rodzinie ktoś wcześniej chorował?
4: To znaczy w rodzinie, jeżeli chodzi o rodziców świętej pamięci, mamusia, bo tatuś jeszcze żyje, 92 lata, ale z kolei ma cholesterol taki najwyższy, to miał chyba 310, a mamusia miała tak 240 górnie. A ja akurat tak wyskoczyłam z taką bombą, że no niestety walczę, ale dziękuję, że teraz akurat mam. No tak, właśnie chciałam podziękować serdecznie całemu zespołowi lekarskiemu za opiekę nade mną, a w szczególności panu lekarzowi, panu doktorowi Malibówce, lekarz prowadzący, który bardzo wnikliwie zaangażował się w moje leczenie, no i doprowadził do bardzo dobrego wyniku, gdzie naprawdę bardzo dobrze się czuję i jestem z tego dumna.
1: Jakość życia się znacznie poprawiła.
4: Tak. No, zupełnie inny komfort. Powiem szczerze, że jakby ktoś jechał syrenką, a Mercedesem. To znaczy się, przed tym były większe takie obciążenie na głowie, że no ja robię wszystko, a tu niestety nie mogę, bo jest bariera, nie mogę jej przeskoczyć. Nie było tak. A teraz no jest mi tak lżej, że to już mam za sobą, nie muszę tego pokonywać, nie? No i oby jak najdłużej.
1: A proszę powiedzieć, jest z tym związana jakaś też specjalna dieta? Musi pani...
4: Tak, dieta, oczywiście. Dieta beztłuszczowa, nic pieczonego. No, gdyby nie dieta, to też by to nic nie dawało. Mimo wszystko, że tutaj leki by były podawane, ale niestety trzeba pilnować diety. Cały czas, jak tylko zaczęło się z cholesterolem, to cały czas jednakowo, że wyłączam te produkty, które nie powinnam. Ja 66. W styczniu? Tak, już na emeryturze, szczęśliwie. No, mając 21 lat, jak się dowiedziałam, że mam tak wysoki cholesterol. I co najgorsze, moje potomstwo też.
1: Ale wcześniej, jak pani nie wiedziała, była pani tam dzieckiem, nastolatką, to...
4: Nie, to absolutnie.
1: Ale odczuwała pani coś?
4: To znaczy się... Nie odczuwałam. Nie odczuwałam. Może tam omdlenia to miałam, to nie powiem, ale po prostu nie przywiązywało się wagi, no bo wiadomo, kiedyś to się jeździło na sankach, na rowerze, nie tak jak dzisiaj, że młodzież tylko laptop i tak, a wtedy było inaczej.
1: Czyli co, przypadkowo przy takich rutynowych badaniach?
4: Tak.
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bogusław Okopień, mam przyjemność prowadzić Klinikę Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej. Pełnię również funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie farmakologii klinicznej. Natomiast lek, o którym dzisiaj była mowa, czyli ewinakumab, jest dostępny w ramach zwanego ratunkowego dostępu do terapii leczniczej. Trzeba to odróżnić od programu leczniczego NFZ-u, o liczbach i cyfrach BEST-1, bo to jest program, który zapewnia leczenie zaburzeń lipidowych, w których stosowane są leki poprzednie, o które tu pan redaktor wcześniej pytał kolega, to są stosowane inhibitory PCSK9 i inclisiran. Ale, i tu wchodzimy troszkę w genetykę, to są hipercholesterolemii o podłożu heterozygotycznym. One wtedy są skuteczne. Natomiast jeżeli pacjentka jest homozygotą, tak zwaną genetycznie, te leki nie będą skuteczne. Padło również jedno takie ciekawe pytanie od Państwa redaktorów, czy pacjentka ma dalej zażywać statyny. Oczywiście, że tak. Mimo, że one same w sobie będą tutaj mało skuteczne, jeśli chodzi o LDL-e, ale mają szereg efektów dodatkowych, przeciwpłytkowych, przeciwzapalnych i wpływają korzystnie na cały układ krążenia. Natomiast ewinakumab tutaj podawany w ramach wlewu dożylnego jest w oparciu o ten ratunkowy dostęp zgodnie z decyzją konsultanta wojewódzkiego do spraw kardiologii. No taki jest typ przewidziany urzędowo. I wielkie podziękowania dla naszej jednostki, dla dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, bo sprowadzenie polega na tym, że trzeba założyć po prostu pieniądze własne jednostki, niebagatelne, bo to jest ponad 100 tysięcy złotych. Później to Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci. No ale jednak ten fundusz musi być na początku wydany.
1: To nie jest jednak dla każdego lek, kto zmaga się z na przykład rzadkim typem cholesterolemii.
5: To znaczy... to jest dla postaci homozygotycznej ze względu na cenę. Bo jeżeli postać jest heterozygotyczna, to wówczas możemy się posłużyć programem lekowym w oparciu o te substancje, które podawałem wcześniej. Wielu pacjentów odpowiada też na leczenie doustne takimi tabletkami jak statyny, jak azetymik. No mamy takie sposoby i też osiągamy założone progi terapeutyczne. Nie trzeba ich nawet włączać do tego programu lekowego. Potem badanie genetyczne, jeżeli jest pacjent oporny w programie lekowym. No i po badaniu genetycznym, jeżeli dojdziemy do tego, że to jest homozygota, no to jedynym ratunkiem jest na dzień dzisiejszy ewinakumab.
1: I ten lek jest podawany w formie kroplówki, tu na oddziale, tak?
5: Tak jest. To wymaga po prostu wlewu dożylnego. Rozmaicie w zależności od tego, jak pacjent to znosi, czy się boi, nie boi w pewnym sensie, no bo pacjenci mogą się bać kroplówek, ale to jest kwestia maksymalnie godziny, półtorej.
1: Panie profesorze, zaskoczyło to pana, jak szybko pacjentka zareagowała na ten lek?
5: Nie, bo to znamy, wiemy już z teorii. Lek jest znakomitym mechanizmie działania, bo jak na pewno pani też znakomicie wie, ma dwa punkty uchwytu. Śródbłonek naczyniowy i hepatocyty, czyli komórki wątroby. Czyli działa z jednej strony hamuje syntezę lipoprotein wątroby, a z drugiej strony działa przeciwmiażdżycowo w naczyniach bezpośrednio. I to jest znakomity mechanizm, obniża praktycznie wszystkie frakcje lipoprotein, zwłaszcza te o małej gęstości, te LDL-e, najbardziej miażdżycorodne, ale obniża też frakcje triglicerydów, które działają prozakrzepowo i uszkadzają fibrinolizę. Tak dokładnie to my jeszcze nie wiemy, bo to jest bardzo młody lek. Chcąc utrzymać efekt, założona terapia, tak jak to podaje literatura, to jest do 6 iniekcji. Ale no, to badania pokażą, bo badania się toczą również na całym świecie, jak długo to trzeba robić. 6 miesięcy. A zobaczymy, będziemy kontrolować lipidogram. Akurat po inhibitorach PCSK9 to już też widzimy, że czasami jak osiągniemy zamierzony poziom cholesterolu, to ten cholesterol przez długi czas nie odbija. No, zobaczymy, to trudno powiedzieć. Natomiast faktem jest, choroba pozostaje do końca życia. Znaczy, w województwie śląskim pani jest pierwszą osobą, co do innych województw nie chcę zabierać autorytatywnego głosu z prostego powodu, że to, co już powiedziałem, musi zainwestować w pewnym sensie szpital, wydać własne pieniądze na początku. Oczywiście NFZ je zwróci, ale to zależy od szeregu czynników, no, płynności finansowej szpitala, stanu zadłużenia itd., itd. Więc są ośrodki, są kliniki takie, które zajmują się lipidologią, tak jak my, ale z tymi decyzjami nie jest tak czasami łatwo. Przy wszystkich lekach stan uczuleniowy, który może to wywołać, jeżeli pacjent jest alergikiem, nadwrażliwość osobista, ale są to bardzo rzadkie sytuacje.
6: SK Śląsk.
2: Niby autostrada, a buja jak na statku. To na autostradowym odcinku A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Jest szansa, że tak zwane fale Dunaju na 16-kilometrowym odcinku znikną. Na forum w Karpaczu padła rządowa deklaracja, że w tym roku ruszy pierwszy etap remontu tego odcinka drogi. Droga ma fatalną opinię wśród kierowców. Na autostradowym MOP nieopodal uszkodzonej trasy z kierowcami rozmawiał właśnie nasz reporter Darek Brombosz.
7: Panie kierowco, chciałem pana zapytać, bo pan zawodowy kierowca. Pytam o te nieszczęsne fale Dunaju tutaj. Jak to pan ocenia tą autostradę A1?
8: To już jest kupę lat tak i tu się nic nie robi. Nic się nie robi. To jest kupę lat tak. Nie wiem. To powinni zamknąć połowę jedną tak jak gdzieś robią, a drugą połowę robić, a oni nic nie robią.
7: Czy ciężko się jeździ tak dużym samochodem?
8: No, albo trzeba jechać 90, żeby iść powietrzem, albo 40.
7: Jest to niebezpieczne w pana ocenie?
8: Na pewno, że jest niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne.
7: Widział pan już tutaj jakieś niebezpieczne sytuacje?
8: No każdy jedzie wolno. No ja tu raz w tygodniu przejeżdżam, nie? Do tego, to każdy jedzie wolniej. No.
7: Myśli pan, że to jakoś wpływa też na sam samochód, na to, że się szybciej zużywa albo psuje?
8: Pewnie, że wpływa na amortyzatory, na sprężyny jak u samochodów. No pewnie, że wpływa.
7: Przecież to autostrada jednak.
8: No autostrada, A1. No ale no, nic się nie poradzi. Dobra, jadę.
7: Kaczka. Dzień dobry, przepraszam bardzo, panie kierowco, widzę, że zjeżdża pan z autostrady, a jeden chyba dalej w trasie. Chciałem zapytać o te nieszczęsne fale Dunaju.
9: Tragedia, to jest po prostu, jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać. Naprawdę przekichane, że tak powiem.
7: Można wypaść z drogi.
9: Ja wiem, może z drogi to może nie, ale niektórzy wyprzedzają, trzeba wyhamowywać samochód, ciężko tu się jedzie na tym odcinku, naprawdę.
7: Często pan na tym odcinku tutaj podróżuje?
9: 3 razy w tygodniu, także jest takie, można powiedzieć, obciążenie trochę, nie? Bo jednak trzeba zwrócić szczególną uwagę, nie? Jakiś tam ładunek taki szczególny, to trzeba naprawdę uważać, nie? Żeby go nie przewrócić na bok, ani nie zniszczyć, to trzeba naprawdę.
7: Mocno zarzuca?
9: Tak.
7: Ograniczenia są, ale one chyba są zbyt wysokie, te ograniczenia, bo 80 na godzinę.
9: W niektórych momentach zbyt wysokie, to racja. Też powiem szczerze, wszystko zależy, czy się jedzie na pusto, czy z załadowanym, nie?
7: Jak pan tak obserwuje, to kierowcy tutaj uważają?
9: Powiem szczerze, ci, można powiedzieć, zagraniczni kierowcy ciężarówek, to tak. To nie znają widocznie tutaj zbytnio tego terenu i szczególnie uważają, to racja.
7: A Polacy?
9: Różnie, bardzo różnie.
7: Widział pan jakieś niebezpieczne sytuacje?
9: Nie, powiem szczerze, nie, bo Polacy, kierowcy ciężarówek to szczególnie to na tym odcinku uważają, bo znają już teren, nie? Osobówek, miejscowi wiedzą, o co chodzi. Ci, co przejeżdżają, jadą w góry, tędy akurat, to różnie.
7: Przecież to jest jednak, jakby nie była autostrada.
9: Tak, tylko że wie pan, to już sporo czasu to już jest, nie? To już jest jakieś, nie wiem, nie chcę tutaj w błąd wprowadzać, ale jakieś 8 lat, 10 lat już na pewno są te takie nierówności mocne.
7: W maju podpadła sama droga premierowi Donaldowi Tuskowi, kiedy tutaj przejeżdżał, bo obiecał, że będzie naprawiona.
10: Często odwiedzam Śląsk, wizytuję Śląsk, za każdym razem zastanawiam się, modlę się w samochodzie, czy nie złamie kręgosłupa na hopkach tutaj, wiecie, na A1. Żywymi dojechać. Podjęliśmy decyzję też o znalezieniu dodatkowych środków. Ludzie muszą tu po ludzku jeździć i to w najbliższych miesiącach, a nie żebyśmy nie czekali na to kolejne lata.
9: Słyszałem wypowiedź na internecie, to racja. Aczkolwiek jeszcze nic się nie dzieje. Tam delikatny odcinek taki wymienili, 30 metrów.
7: Takie łatanie.
9: Nie wiem, czy to coś pomoże, czy nie.
7: To jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy to wpływa jakoś na stan techniczny pojazdu? On się mocniej, szybciej psuje?
9: Oczywiście, że tak. Bo jednak niektóre elementy się niszczą. Tym bardziej pod dużym obciążeniem. Co niektórzy, jak mają na przykład 27 ton na sobie, łączna masa pojazdu, 40 ton niecała, to rzeczywiście jest to naprawdę niszczące, nie? I to opony, i może nawet opona wyszczelić, różne mogą być przypadki, Mi się akurat nie zdarzyło.
7: To życzę szerokości.
9: Dziękuję bardzo.
7: Jak pan ocenia te nieszczęsne fale Dunaju tutaj?
11: Wie pan co, trzeba bardzo uważać, bo jeżeli jest bardzo ciężko, można mieć awarię poduszek. Moim zdaniem powinno być to przynajmniej sfrezowane dla złagodzenia tych wielkich garbów. Bo znaki, to wie pan, wszystkiego nie załatwią. Ograniczenia prędkości, bo to jest ograniczenie prędkości do 80. Ciężarówki mają maksymalnie dozwoloną prędkość 80 na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Także 80 to nie jest adekwatne ograniczenie dla samochodów dużych, zwłaszcza ciężko załadowanych.
7: Widział pan

0: żeby nasze drogi no, spełniały, a przynajmniej takiej klasy, spełniały jakieś oczekiwania kierowców.
1: To jeszcze na koniec chciałem zapytać, mocno to wpływa też na no, stan techniczny pojazdu?
0: Może na stan techniczny nie, ale osprzęt typu poduszki powietrzne może je w jakiś sposób lub resory, jeżeli takie są wyposażone samochody, może je osłabić.
1: No i trzeba uważać na towar, bo czasami to się wie.
0: No to temu właśnie mówiłem, że jeżeli jest ciężko załadowany samochód, no to bardzo trzeba uważać, bo niektórzy bardzo gwałtownie hamują przed takimi hopami, no można nawet spowodować wypadek. Nie tylko uszkodzenie towaru, ale także wypadek.
1: Do szerokości życzę. Bardzo dziękuję. I smacznego.
0: Dziękuję.
1: Chciałem zapytać też z perspektywy osobówki, jak się podróżuje po tych falach Dunaju.
2: Samochód jest dłuższy, więc mamy jak łódkę, płyniemy sobie. No.
1: To autostrada
2: też by się już przydało ją troszkę, wie pan, zmodernizować, nie? Tak jak ten dalszy kawałek, co jest od Łodzi do prawie do Katowic, jest nowszy. Także tutaj też potrzeba, tak jak na tym kawałku tej łódzkiej, nie?
1: Ale mówi pani, że może potrafi ukołysać.
2: Tak, jak jest dłuższy samochód, to jest fajnie. Gorzej mają ci, co mają krótkie, bo skaczą chyba.
1: Chciałem pana zapytać, jak pan ocenia autostradę A1 i te słynne fale Dunaju?
3: Super, super prosto. No, no widzę, dlaczego jest ograniczenie prędkości. Teraz to widoczne.
1: No. No ciężarówką ciężko, a jak osobówką się jedzie po takich?
3: No, jak zawieszenie w porządku, to w porządku. Ale no, chciałbym, żeby było lepiej. No.
1: Bo to jest jednak autostrada.
3: No tak. No to chciałbym, żeby było lepiej. No, jak autostrada, to musi być prosta.
1: A jest niebezpiecznie?
3: Kierowca jest z doświadczeniem, samochód jest w porządku, to... No chyba, że wpływa to na bezpieczeństwo. Pewnie, że wpływa, ale...
1: Jak pan ocenia autostradę A1 tutaj na tym odcinku piekarsko-pyżowickim i te fale słynne Dunaju?
4: To jest po prostu tragedia, jednym słowem. Po prostu. Tragedia. Nowa autostrada, a jeździ się po prostu tragicznie.
1: Jest niebezpiecznie?
4: Jest niebezpiecznie przy większych prędkościach i jeżeli jest na przykład ślisko, czyli deszcz albo śnieg, to już w ogóle masakra, to trzeba uważać.
1: No właśnie, chciałem zapytać, bo tu jest ograniczenie do 80. Ja sam jechałem i mam wrażenie, że te 80 to jeszcze zbyt szybko.
4: Znaczy wie pan, że tu nawet nie chodzi o ograniczenie, bo czy pan będzie jechał 80 czy 60, to i tak będzie problem. Tu chodzi o to, że są po prostu za duże doły, no.
1: Często podróżuje pan na tym odcinku?
4: Często podróżowałem w tamtym roku, kilkanaście razy w roku. Muszę powiedzieć, że no kilka takich niebezpiecznych sytuacji było właśnie odnośnie tych wybojów, nie?
1: Co się na przykład działo?
4: No rzuca autem, jak pan wjedzie w wybój, albo jak pan zacznie hamować. Najgorzej jest, jak pan zacznie hamować po prostu przy jakiejś prędkości i wjedzie pan w ten wybój, no to wtedy jest problem, bo wtedy przód nurkuje i to auto się zachowuje mega niestabilnie.
1: Psuje się samochód też?
4: Oj, mega, mega się psuje. Na pewno zawieszenie cierpi, wszystkie tuleje, wszystkie gumy, całe zawieszenie.
1: To jeszcze na koniec zapytam, nie wiem czy pan słyszał, ale w maju tą trasą przejeżdżał Donald Tusk, premier. Trochę mu trasa podpadła, być może zaczną remontować.
4: No oby, ja bym chciał, żeby ten rząd się wziął w końcu do roboty, po prostu.
5: SK Śląsk.
6: Jego twarzy czaszka przypominała puzzle. Niezwykła i najbardziej skomplikowana operacja z zakresu traumatologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pacjentem był nastolatek. Popełnił błąd na rowerze i spadł z mostu. Z wysokości 4 metrów upadł wprost na twarz. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Nazywam się Bogusława Orzechowska-Wylęgała. Jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym i pracuję w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Pacjent jechał na rowerze bez kasku. Rower był nieoświetlony, było jakiś ciemny, nieoświetlony wiadukt, z którego spadł z roweru i z tego wiaduktu z wysokości ponad 4 metrów do rzeki. Niski poziom bardzo wody i była wyścielona kamieniami. Także spadł na twarz najprawdopodobniej, bo doznał bardzo skomplikowanego urazu, polegającego na wieloodłamowym złamaniu kości twarzoczaszki. Praktycznie wszystkie kości twarzoczaszki były złamane.
1: Czy w swojej praktyce lekarskiej widziała pani już podobny wypadek?
7: Nie, takiego urazu o takim zasięgu nie widziałam jeszcze. To pierwszy raz się spotkałam, żeby obydwie strony twarzy były jednocześnie złamane, bo często jest tak, że jedna strona jest prawa bądź lewa,

0: a u tego chłopca były połamane wszystkie kości po obu stronach.
1: Czy śmiało można powiedzieć, że trzeba było złożyć tę twarz jak puzzle?
0: Tak, myślę, że śmiało można powiedzieć, bo były pewne problemy, były duże przemieszczenia kości, zwłaszcza nos, który został przemieszczony w głąb, mówimy wtedy z takim wgnieceniem odłamów do wnętrza, w stronę podstawy czaszki i szczęka również, także tutaj były problemy, no oczodoły złamane, więc kość czołowa też bardzo mocno połamana z zatokami czołowymi i tak dalej, także tutaj oprócz tego oczywiście żuchwa. Także wszystkie piętra twarzy były połamane po obu stronach.
1: Czyli przed wami bardzo trudne zadanie. Co musieliście zrobić? Rozumiem, że zanim doszło do operacji, trzeba było ustabilizować funkcje życiowe tego pacjenta.
0: Tak, pacjent trafił do oddziału intensywnej opieki medycznej w naszym szpitalu, gdzie personel zajął się tym pacjentem. Najpierw trzeba było wyrównać parametry życiowe, bo on bardzo krwawił, więc trzeba było krwawienie ograniczyć, trzeba było ograniczyć obrzęk mózgu, który również wystąpił, czyli obrażenia wewnątrzczaszkowe oczywiście towarzyszyły temu rozległemu urazowi. Oprócz tego ma złamaną miednicę, także tutaj wielozespołowy personel jest zaangażowany w dalszym ciągu, bo dalej pacjent wrócił na ten oddział intensywnej opieki medycznej po naszym zabiegu. Także tutaj wiele osób jest zaangażowanych w leczenie. Po wyrównaniu tych parametrów życiowych dopiero pacjent został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadziliśmy w zespole i z powrotem wrócił na OIOM, tak jak powiedziałam.
1: To proszę powiedzieć, trafił w Pani ręce, w ręce Pani zespołu. O jakim zespole tutaj mówimy specjalistów i co trzeba było wykonać?
0: Pracuję w zespole świetnych chirurgów szczękowo-twarzowych. To są osoby nie tylko bardzo dobrze, doskonali operatorzy, ale również zespół posiada duże więzi przyjaźni, wzajemnej pomocy, co jest niezwykle ważne w przypadku pracy właśnie takiej zespołowej. Są to chirurdzy szczękowo-twarzowi, specjaliści, z którymi tutaj razem pracujemy.
1: Jak długo trwała operacja i jak to wyglądało? To znaczy, żeby twarz, żeby ona mogła być odpowiednio poskładana, to co trzeba było wykonać po kolei?
0: Operacja trwała 9 godzin, także bardzo długo. No najpierw oczywiście musimy kolejno, może nie będę takich szczegółów podawać, natomiast wszystkie piętra twarzy, tak jak już wspomniałam, górne, środkowe, dolne, po kolei zostały zaopatrywane chirurgicznie, czyli najpierw zasadą, taką złotą zasadą w chirurgii, w ortopedii, to jest ortopedia, mówimy o ortopedii, ponieważ traumatologia jest działem ortopedii. Zasadą, taką złotą zasadą jest jak najszybsze nastawienie i unieruchomienie odłamów kostnych, czyli wykonuje się po prostu repozycję tych odłamów i następnie się je unieruchamia. Robimy to przy pomocy płytek zminiaturyzowanych i płytek mini płytek tytanowych, które mocujemy tytanowymi śrubami do kości, a oprócz tego u dzieci, pacjentów młodocianych można stosować płytki resorbowalne z kwasu polimlekowego, które mocuje się specjalnymi pinami, które też są z kwasu polimlekowego, przy użyciu specjalnego urządzenia, które się nazywa Sonic Weld. Ultradźwiękowe urządzenie.
1: A proszę powiedzieć, Pani docent, ile śrub trzeba było wykorzystać do tej skomplikowanej operacji?
0: W sumie założyliśmy kilkanaście płytek i 56 śrub.
1: I teraz, jak rozumiem, czekacie na to, kiedy to wszystko, co się zrośnie, potem będzie można wyjąć te śruby? Jak to będzie wyglądało z czasem?
0: Tak, czekamy oczywiście teraz na wzrost odłamów. U pacjentów młodocianych trwa to mniej więcej 3 miesiące. Potem będziemy dalej planować płytki i śruby tytanowe u pacjentów dorosłych. Nie wymaga bezwzględnego usuwania. One mogą pozostać w organizmie do końca życia, ponieważ tytan jest materiałem biokompatybilnym, natomiast te płytki resorbowalne się resorbują do pół roku mniej więcej i te piny również. I tutaj będziemy rozważać u tego pacjenta, ponieważ jest to pacjent, który ma ponad 17 lat, czyli praktycznie już jest dorosłym pacjentem, czy będzie konieczność bezwzględna usuwania tych wszystkich płytek. Myślę, że niekonieczna.
1: A proszę powiedzieć, bo przy tego typu bardzo poważnych wypadkach, urazach, jak tu mamy do czynienia z twarzą, to zazwyczaj nastolatek, no to młoda osoba, rodzice zastanawiają się, czy on będzie do siebie podobny, jak wyglądał przed tym tragicznym wydarzeniem.
0: Tak, myślę, że tutaj jedyny problem, który będzie, to jest problem nosa u tego pacjenta, który po prostu spadł na ten nos generalnie, ponieważ jest to najbardziej do przodu wysunięta część w twarzy. Także nos, jak już mówiłam, został wgłowiony wewnątrz i tutaj być może trzeba będzie zabiegi jeszcze rekonstrukcyjne zrobić, takie plastyczne, już z chirurgii plastycznej nosa, z zakresu takiego.
1: Proszę powiedzieć, pani docent, ja wiem, że wy nie lubicie tego określenia cud medyczny, ale w kontekście tego, co się wydarzyło, to można mówić o cudzie?
0: Ja myślę, że nie, dlatego że cud to jest jakieś nadprzyrodzone zdarzenie, natomiast tutaj ten zabieg i to leczenie, myślę, że było w granicach możliwości ludzkich.
1: Proszę powiedzieć, mówimy o traumatologii, mówimy o państwa dziale, można powiedzieć, medycyny. Czym wy konkretnie się zajmujecie i kto do was najczęściej trafia, albo kto powinien u was szukać pomocy?
0: Chirurgia szczękowo-twarzowa składa się z takich czterech głównych działów. Pierwszym działem to jest właśnie traumatologia. My głównie się na tym opieramy, ponieważ jest tutaj centrum urazowe dziecięce w tym szpitalu, gdzie trafiają dzieci właśnie z najcięższymi urazami. To jest pierwszy dział i jest tego bardzo wiele, ponieważ już praktycznie od pierwszych miesięcy życia mamy pacjentów, którzy podczas zaczynają chodzić i po prostu ulegają tym pierwszym urazom poprzez cały okres właśnie dzieciństwa i dojrzewania do 18 roku życia leczymy takich pacjentów. Drugim działem są stany zapalne, czyli wszelkie stany zapalne w obrębie twarzoczaszki. Również tym się zajmujemy. Te stany zapalne mogą być pochodzenia zębowego, ale nie tylko, bo niezębopochodnymi też się zajmujemy. Następnym działem są wady wrodzone i wady nabyte, takie w obrębie twarzoczaszki, które też leczymy. I jeszcze jeden dział, ostatni, nowotwory oczywiście. Również zajmujemy się nowotworami, które u dzieci też się zdarzają. Są to głównie nowotwory łagodne, ale złośliwe też zdarzają się i to też tym się zajmujemy.
1: My rozmawiamy w maju, przed nami wakacje. Czy wy obserwujecie, że wakacje to jest taki najtrudniejszy czas dla was, dla traumatologów, a chirurgów twarzoczaszki i tak dalej?
0: Tak, zaczyna się w zasadzie już od wiosny, kiedy robi się ciepło i dzieci wychodzą na rowery, na hulajnogi, trampoliny. Z tymi urazami mamy bardzo często do czynienia. Generalnie również huśtawki i tak dalej. Także tutaj ja uczulam, żeby dzieci miały kaski na rowerach, na hulajnogach też powinny jeździć w kaskach, ponieważ jednak kask chroni kości twarzoczaszki. Przynajmniej te urazy nie są wtedy tak rozległe jak bez kasku, w przypadku, kiedy dziecko jest bez kasku. Oczywiście rozwaga rodziców, którzy nieraz bardzo niefrasobliwie podchodzą do sprawy i po prostu, no u nastolatków jest to już jak gdyby te nastolatki się wymykają spod kontroli i też jest duża niefrasobliwość.
1: Jednym słowem rodzice myślą, są wakacje, niech się wyżyje.
0: Tak, myślę, że tak to mniej więcej wygląda. Także tych urazów mamy zdecydowanie więcej latem, od wiosny w zasadzie do jesieni, aniżeli zimą.
1: A te najczęstsze urazy to?
0: To zależy od wieku. Zależy od wieku i stopnia rozwoju dziecka. U tych najmłodszych są to zwykle urazy zębów i wyrostków zębodołowych w uzębieniu, w obrębie uzębienia mlecznego. Natomiast u starszych dzieci już z uzębieniem stałym są to właśnie już złamania kości. Obserwujemy urazy zębów oczywiście też, ale tutaj złamania kości. Tu mamy do czynienia często ze złamaniami oczodołów, ponieważ dziecko jadąc na rowerze czy na hulajnodze może nabić się okolicą oczodołu na kierownicę i takie urazy są bardzo trudne. Bardzo trudne również do leczenia, ale no, zdarzają się i spotykamy je.
1: Liczymy na bezpieczeństwo, rozwagę, no i przede wszystkim tutaj duża rola rodziców.
0: Tak, oczywiście. Jeszcze raz uczulam, żeby myśleć o tym, co może się wydarzyć i przede wszystkim te kaski.
2: SK Śląsk. Elżbieta Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy z Michałem Tomaszowskim ze Śląska, który we Włoszech wygrał Mistrzostwa Świata w pływaniu lodowym. O szczegółach za moment. Przeniesiemy się też do Katowic, a dokładniej zajrzymy do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam dzięki technologii VR stworzony został medyczny escape room. Medyczne zagadki rozwiązywała nasza reporterka. Porozmawiamy też o tym, że dzieciaki na Śląsku chcą trenować zapasy. To bardzo fajna forma na spędzenie wolnego czasu i oderwanie się od komputera. Dowiecie się też więcej na temat akademii, która powstała w województwie śląskim i ma za zadanie uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Został mistrzem świata w najzimniejszych zawodach świata. Michał Tomaszowski ze Śląska we Włoszech wygrał Mistrzostwa Świata w pływaniu lodowym na dystansie 100 metrów stylem motylkowym. Rozmawiał z nim po przyjeździe z zawodów w studiu Radia SK Śląsk nasz reporter Darek Brombosz.
4: Dzień dobry, nazywam się Michał Tomaszowski.
1: Jest pan mistrzem w pływaniu lodowym. To proszę powiedzieć może na początek, jak rozpoczęła się pana przygoda z pływaniem lodowym? I proszę powiedzieć, co to jest to pływanie lodowe?
4: O samym pływaniu lodowym dowiedziałem się parę lat temu, jak przyjechał do nas taki nasz zaprzyjaźniony pływak, który właśnie brał udział w Mistrzostwach Świata w pływaniu lodowym i troszeczkę nam przybliżył tą dyscyplinę. Aczkolwiek do samego lodowego pływania wróciłem dosłownie 3 lata temu, kiedy mój kolega, z którym normalnie rywalizowałem na basenie i w zawodach open water, właśnie wrócił z takich mistrzostw z kilkoma medalami. I to tak jakby zachęciło mnie do samego spróbowania. A jeżeli chodzi o pływanie lodowe, to jest to dyscyplina, w której ścigamy się w wodzie, która z wymogu musi mieć poniżej 5 stopni Celsjusza. I to jest taka jedna główna, powiedzmy, reguła, bo same zasady pływania są bardzo podobne jak w zwykłym pływaniu klasycznym na basenie.
1: To proszę powiedzieć, bo pan ostatnio był na mistrzostwach we Włoszech.
4: Tak.
1: I uzyskał pan mistrzostwo świata w dystansie na 100 metrów stylem motylkowym, tak?
4: Wszystko się zgadza, tak.
1: To proszę powiedzieć, jak zdobywa się Mistrzostwo Świata w stylu motylkowym na tak, no można powiedzieć, chyba błyskawicznym dystansie?
4: Tak, cały dystans to jest zaledwie jedna minutka. No jest to niezapomniane uczucie i niesamowite takie uczucie. Jeżeli chodzi o sam dystans, to jest to troszeczkę inny niż zwykłym pływaniu. Ja powiedziałem, że niewiele się różni pod względem zasad, ale pod względem takiego rozłożenia sił całkiem sporo, ponieważ czas troszeczkę wolniej zacząć, żeby zostawić siły na sam koniec, ze względu na to, że w zimowym pływaniu, jak chodzi o temperaturę wody, dużo szybciej organizm sam sobie się męczy i traci swoją energię, dlatego trzeba ją zachować na koniec. I to pozwoliło mi zdobyć tytuł Mistrza Świata.
1: Proszę powiedzieć, na jakim to się obiekcie odbywają takie zawody? Czy to jest taki basen z tak zimną wodą, czy to jest jakiś zbiornik wodny?
4: Jeżeli chodzi o te mistrzostwa, to zawody rozgrywały się na zwykłym basenie 50-metrowym, oczywiście na zewnątrz. Aczkolwiek zawody również rozgrywają się na budowanych kładkach basenowych, które są budowane, nie wiem, na przykład na morzu, albo na rzece, albo na jeziorze, czyli na otwartych akwenach. Po prostu, żeby było naturalny zbiornik, który jest na zewnątrz.
1: Proszę powiedzieć, silna była konkurencja teraz we Włoszech?
4: Zdecydowanie. Z roku na rok cały czas przybywa konkurencji i ten poziom staje się naprawdę wysoki. W tym roku na przykład gościliśmy dwóch olimpijczyków. Był to Markus Rogan z Austrii oraz Keaton John, który w zeszłym roku w Paryżu był finalistą olimpijskim.
1: To co się czuje, kiedy jest się lepszym od olimpijczyków?
4: Ciężko powiedzieć, ponieważ to są emocje, to jest adrenalinka, która nam wtedy towarzyszy. Aczkolwiek jest to naprawdę niesamowite uczucie móc rywalizować z takimi osobami, które jeżdżą na Igrzyska Olimpijskie.
1: Prawda jest taka, że to nie jest pierwsze pana osiągnięcie, jeżeli chodzi o pływanie lodowe.
4: Tak, zgadza się.
1: Proszę powiedzieć, pochwalić się, jakie ma pan już sukcesy na koncie, oprócz Włoch, tych ostatnich.
4: W zeszłym roku brałem udział w Mistrzostwach Europy, na których wywalczyłem tytuł Mistrza Europy na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym, oczywiście też w pływaniu lodowym, oraz brałem udział w Mistrzostwach Świata drugiej federacji IFSA, w której zdobyłem tytuł Mistrza Świata na dystansie 200 metrów stylem dowolnym i 450 metrów stylem dowolnym, a dodatkowo na 450 metrów stylem dowolnym ustanowiłem nowy rekord świata.
1: I ten rekord świata ile wynosi?
4: Teraz aktualnie rekord świata wynosi 5 minut 9 sekund 52 setne.
1: Rozumiem, że to jest tak jak zawsze z każdym sportowcem, że będzie pan chciał w przyszłości pobić swój własny rekord.
4: Tak, tutaj tak powiedzmy nieoficjalnie powiem, że już za tydzień będę podejmował taką próbę.
1: Gdzie dokładnie?
4: W Gdyni.
1: Proszę powiedzieć, jak przygotowuje się uczestnik do pływania lodowego? Co trzeba zrobić? Czy pan ma też jakąś specjalną dietę? Pan gdzieś ćwiczy cały czas, no żeby organizm pana nie zaskoczył?
4: Specjalnej diety nie mam. Przygotowania do takich zawodów głównie odbywają się na basenie. Trenuję 6 do 8 razy w tygodniu na basenie. Do tego dochodzą 2 treningi na siłowni oraz 2 do 3 razy w tygodniu w okresie, powiedzmy, na przełomie września i października zaczynam. Zaczynam się aklimatyzować do temperatury wody. Chodzę nad jezioro, morsuję, jeżeli tafla lodu, której nie może być, pozwala na to, to także pływam w tym. To są krótkie sesje, takie powiedzmy do 5-10 minut w takiej wodzie, żeby po prostu złapać aklimatyzację.
1: A proszę powiedzieć, co jest najtrudniejsze w tej dyscyplinie? To znaczy, z jakimi największymi wyzwaniami pływacy lodowi się mierzą?
4: Dużym wyzwaniem jest sama mentalność, ponieważ same przygotowanie fizyczne nie pozwoli osiągnąć samego wyniku akurat w tej dyscyplinie sportowej, ze względu na to, że tu powstają różnego rodzaju blokady, które nasz organizm samoistnie nie sobie stawia. Czasami zdarzało się tak, że na treningu stawałem na brzegu jeziora, głowa mi mówi, dzisiaj nie wejdziesz. I takiego treningu poprzez taką blokadę nie mogłem wykonać. Także tutaj przygotowanie mentalne robi ogromną rzecz.
1: No właśnie, to proszę powiedzieć, to pan ma jakieś określone ćwiczenia umysłu, gdzie próbuje pan przygotować umysł do tego, że jak przychodzą takie momenty, to żeby nie było, że się pan wycofuje, tylko pan wskakuje. Czy wy macie, nie wiem, jakichś swoich prywatnych psychologów, którzy was przygotowują na to?
4: Nie, prywatnych psychologów nie mamy. Tutaj takie pozytywne myślenie i doświadczenie, które zyskało się przez lata swojego trenowania.
1: Czy pan marzy o tym, żeby ta dyscyplina była dyscypliną olimpijską? Czy jest w ogóle na to szansa?
4: Tak, z tego co wiem, od 2 lat prowadzą rozmowy na temat wprowadzenia tego na igrzyska olimpijskie. Niestety sprawa wygląda tak, że proces wprowadzenia jakiejś dyscypliny na igrzyska olimpijskie to jest przynajmniej 20 lat, więc myślę, że za mojej kariery już to się nie stanie, aczkolwiek bardzo bym tego chciał.
1: A proszę powiedzieć, czy jest jakieś miejsce na świecie mocno lodowatą wodą, gdzie chciałby pan popływać?
4: Takim miejscem myślę, że byłaby Antarktyda. Chciałbym tam kiedyś wskoczyć do wody i przepłynąć parę, dziesiąt, kilkaset metrów.
1: Czy pan znajomych, przyjaciół, rodzinę zachęca do tego, żeby panu towarzyszyli, czy raczej oni wolą oglądać z perspektywy ciepłego miejsca?
4: Raczej wolą oglądać z perspektywy ciepłego miejsca, aczkolwiek zawsze, jeżeli chodzi o trening i o zawody, ktoś ze mną jedzie, żeby w pewnym sensie mnie przypilnować, żeby nic się nie stało, ponieważ dobrze jest, w zasadzie trzeba mieć zawsze przy wejściu do takiej zimnej wody kogoś, kto cię obserwuje.
1: A proszę powiedzieć, co tobie osobiście daje to pływanie lodowe?
4: Wchodzenie do zimnej wody teoretycznie powoduje szybszą regenerację. Jeżeli chodzi o trenowanie tego, to nie ma aż takiego przełożenia, ponieważ tutaj eksploatujemy swoje ciało troszeczkę więcej niż tylko do regeneracji. Te benefity, które zauważyłem też z mojego morsowania, to na pewno to, że nie jestem chory. Od 4 sezonów, czyli mniej więcej tak jak zacząłem trenować i wchodzić do takiej zimnej wody, ja praktycznie w ogóle nie byłem chory. Także coś w tym jest, choć słyszałem, że są różne sprzeczne informacje z tymi benefitami, które płyną wchodzenia do zimnej wody.
1: Chociaż rozumiem, że regularnie jak ktoś chciałby rozpocząć przygodę z lodowym pływaniem, wcześniej chyba musiałby wykonać jakieś takie specjalistyczne badania, żeby go organizm nie zaskoczył.
4: Oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o w ogóle morsowanie i wchodzenie do tak zimnej wody, w ogóle się nie zaleca chodzić do takiej wody osobom, które mają problemy na przykład sercowe lub nadciśnienie, takimi sprawami, ja bym powiedział,
1: krążeniowymi,
4: dokładnie. To jest duże przeciwwskazanie.
1: A jeżeli ktoś jest zdrowy, ma dobre wyniki, to co byś mu poradził, gdyby na przykład zamarzył, żeby pobijać takie rekordy albo brać udział w takich zawodach, jeżeli chodzi o pływanie lodowe?
4: Zachęcam do skontaktowania się ze mną lub z innymi pływakami zimowymi. Jest ich naprawdę dużo w Polsce, bo jesteśmy drugą najliczniejszą reprezentacją teraz byliśmy na mistrzostwach i zapytanie się o takie wskazówki, jak zacząć, co zrobić, czy warto. My jesteśmy otwarci i myślę, że wszyscy bardzo chętnie udzielą kilku ważnych informacji.
1: Czyli rozumiem, że ta dyscyplina w Polsce mocno się rozwija i ma coraz więcej fanów.
4: Mocno się rozwija i z każdym rokiem, tak jak mówiłem, przybywa w Polsce, jak i na całym świecie zawodników, a od 3 albo nawet 4 lat jesteśmy w pierwszej trójce najliczniejszych zawsze reprezentacji na takich zawodach, także jesteśmy, powiedzmy, taką potęgą w tym sporcie.
1: Też chciałem zapytać, ty masz jakiegoś osobistego trenera, czy ty dla siebie jesteś trenerem, menadżerem i tak dalej?
4: Tak, ja trenuję w Siemianowicach Śląskich od 6 lat z trenerem Leszkiem Małyszkiem i to jest mój klub, w którym przeszedłem w okresie liceum, gdzie trenowałem jeszcze do zwykłego, klasycznego pływania na basenie, potem open water i zimowego pływania.
1: Czyli najlepiej rozpocząć swoją przygodę od zapisania się do klubu?
4: Myślę, że tak, ponieważ tam panuje też atmosfera, wzajemne wspieranie się i jest to zdecydowanie lepsza opcja niż trenowanie samemu.
1: Czy w tej dyscyplinie jest dużo kobiet?
4: Tak, myślę, że jest to bardzo zrównoważone pod względem kobiet i mężczyzn, że nie ma tu żadnej dysproporcji, kogo więcej, kogo mniej.
1: Życzę dalszych sukcesów i powodzenia przy kolejnych projektach.
4: Bardzo dziękuję.
2: SK Śląsk.
3: To coś dla fanów seriali medycznych i horrorów. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dzięki technologii VR stworzył medyczny escape room. Po włożeniu okularów przenosimy się do opuszczonego w latach 60. szpitala. Medyczne zagadki rozwiązywała nasza reporterka Agnieszka Kucjas.
5: Przemysław Jędrusik, Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych SUM. Technologicznie projekt składa się przede wszystkim z wykreowanego środowiska w postaci modeli 3D, które są ułożone na scenie w odpowiedniej kolejności i które mają wprowadzone interakcje, ruch, kinematykę, grawitację, wszystko to, żeby można było odzwierciedlić faktyczne reakcje przedmiotów z użytkownikiem. Czyli większość przedmiotów możemy dotknąć, możemy je wziąć do ręki, możemy nimi rzucić, możemy nawet wziąć butelkę do ręki i ją roztrzaskać, więc są takie fajne elementy, które możemy wykorzystać, choćby bawiąc się w tym pomieszczeniu. Jeżeli okaże się, że rzucanie butelkami i robienie bałaganu w takim pomieszczeniu jest jeszcze fajniejszą zabawą, to być może następną edycją albo następnym produktem będzie tak zwany pokój, gdzie można będzie pozbyć się wszystkich negatywnych emocji, czyli kijem baseballowym wszystko zniszczyć. Zobaczymy. Zakładając okulary, system dokładnie wie, gdzie się znajdujemy, pozycjonuje naszą postać i jesteśmy w stanie fizycznie, jeżeli mielibyśmy pomieszczenie, które fizycznie odpowiadałoby pomieszczeniom wykreowanym w tym opuszczonym szpitalu, to możemy je przejść w lewo, w prawo, dokładnie od ściany do ściany, fizycznie, po prostu chodząc. I cały czas system będzie wiedział, w którym miejscu tego pomieszczenia jesteśmy, lokalizując naszą pozycję. I właśnie tak to działa, nie? Że ruch głowy, spojrzenie w górę, w dół, to wszystko jest odwzorowane, jakbyśmy czuli, że jesteśmy tam w środku, a ruchy w okularach są ruchem naszej głowy w tym właśnie środowisku.
6: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby taką grę stworzyć?
5: No trochę z marzeń, trochę z tego, że każdy chyba z nas gdzieś tam myśli o tym, żeby zrobić jakąś taką fajną grę, która będzie przede wszystkim troszkę realizowała swoiste marzenia, jakieś tam rzeczy związane z horrorami, z takim klimatem grozy, nieokreślonego do końca miejsca. One myślę, każdego z nas gdzieś tam fascynują w środku. Staraliśmy się połączyć właśnie coś takiego. Opuszczony szpital i w ogóle medycyna idealnie nadaje się do tego typu filmów grozy, filmów z dreszczykiem i tak dalej. Więc pomysł na taki szpital w takim dokładnie dniu lądowania człowieka na Księżycu też wydaje się bardzo fajnym pomysłem, dlatego że do tej pory już jeszcze nikomu się to nie udało powtórzyć z takiego wyczynu mimo wieloletnich starań, więc też gdzieś tam jest to naszym takim wyznacznikiem właśnie postępu technologii, ale przede wszystkim dobra zabawa i pokazanie tego, że wirtualna rzeczywistość jest w stanie wykreować dowolne, nawet klimatyczne pomieszczenie, w którym niejako możemy poczuć zapach tego miejsca tylko i wyłącznie poprzez przeniesienie się tam w okularach VR-owych.
6: A gdzie możemy się przenieść do tego opuszczonego szpitala? Gdzie możemy w to zagrać?
5: No przede wszystkim narzędzie dedykowaliśmy wszystkim eventom, które organizuje nasza uczelnia w województwie śląskim, no i też poza nim. Uczestniczymy w wielu konferencjach, będziemy na Śląskim Festiwalu Nauki, będziemy w Tygodniu Gier tutaj w Katowicach, będziemy przede wszystkim realizować kolejną edycję projektu Road to SUM, czyli organizacji zajęć w szkołach średnich dla uczniów. No i w ramach tego projektu na pewno będziemy prezentować właśnie coś, czego nam do tej pory brakowało, żeby ten uczeń po pierwsze troszkę poznał medycyny, ale w sposób taki maksymalnie dla niego zaciekawiający. Mamy 5 pokoi zaprojektowanych. Pierwszy to jest taki opuszczony pokój zabiegowy, gdzie musimy ułożyć w odpowiedniej kolejności obrazy RTG. Drugi to jest opuszczona sala pacjentów. Trzeci prosektorium, gdzie mamy stół sekcyjny z elementami kości, które musimy dopasować. W czwartym pomieszczeniu to jest dyżurka lekarska, tam mamy zagadkę związaną z literaturą. I w ostatnim, piątym pomieszczeniu mamy opuszczoną łazienkę, gdzie musimy znaleźć klucz na dnie wanny, a żeby to zrobić, to musimy ją opróżnić. Jeżeli założymy okulary, to jest taka sama sytuacja, jakbyśmy obudzili się w drugiej części na przykład filmu Piła w opuszczonym pomieszczeniu, z którego musimy wyjść. I dokładnie takie jest założenie. Zakładając okulary, automatycznie przenosimy się do tego wykreowanego pomieszczenia i już tam jesteśmy. Nie musimy tam wchodzić, mamy stamtąd wyjść.
6: Czy jak już przeniesiemy się do tego opuszczonego szpitala i chcemy uciec, to czy musimy mieć jakąś wiedzę medyczną, czy wystarczy, że oglądaliśmy Chirurgów albo House'a i uda nam się uciec z tego pokoju?
5: No pamiętajmy, że narzędzie dedykowane jest nie tylko studentom, ale również uczniom szkół ponadpodstawowych właśnie na te wszystkie wydarzenia, na które będziemy jeździć, na które już jeździmy. Więc zagadki nie są trudne, czyli dobre uporządkowanie rentgenów według pewnego klucza to raz. Znalezienie części anatomicznych człowieka po łacinie czterech to też nie jest trudna rzecz. I ułożenie kości, które pasują tylko w jedno miejsce tak naprawdę, to też nie są trudne elementy. Staraliśmy się, żeby one w większości zawierały jakieś elementy medycyny albo nauk medycznych. Nie są trudne, natomiast na pewno trzeba dobrze kojarzyć fakty, łączyć elementy, które się widziało już wcześniej. Średnio od kilku do kilkunastu minut trzeba spędzić w jednym pokoju, zaczynając zupełnie i nie wiedząc, co nas czeka, żeby rozwiązać daną zagadkę. Więc logika, ale przede wszystkim świetna zabawa, żeby propagować narzędzia realizowane z użyciem nowoczesnych technologii, w tym wirtualnej rzeczywistości, wśród studentów, uczniów, tak żeby oni mogli zaprząc ją do pracy. To jest ten jakby start menu i tu możemy sobie wybrać właśnie, jaką tą ucieczkę z tego szpitala chcemy sobie zrealizować, albo pełną, albo kolejne pokoje. No i włącza nam się kolejny element tej naszej rozgrywki. Ale to jest taki właśnie element startowy, czyli takie podstawowe menu gry. Jak dobrze Państwo słuchacie się w dźwięki tej gry i będziecie oglądać te pomieszczenia, to mamy nadzieję, że następnym zmysłem to będzie węch. Nie zaimplementowaliśmy oczywiście żadnych zapachów, ale jeżeli uda się którejś z Pań poczuć, że ściany pachną dziwnym jakimś stęchlizną albo czymś takim, to będziemy bardzo zadowoleni.
6: Czyli żeby przenieść się do tego opuszczonego szpitala, muszę najpierw włożyć okulary.
5: Dokładnie tak. Proszę je założyć. I teraz powinna Pani widzieć ten świat wykreowany właśnie w środku tego naszego narzędzia.
6: Dokładnie. Widzę jakąś salę, widzę fotel, widzę rentgen. No, robi się trochę strasznie.
5: I to już świadczy o tym, że dobrze została wycięta rzeczywistość, bo widzi Pani tylko ten szpital, a nie mnie. Bardzo dobrze.
6: Proszę mi powiedzieć, co ja tutaj mam zrobić.
5: W pierwszym tym pokoju musimy znaleźć odpowiedni kod cyfrowy do zamka wyjściowego i musimy je odnaleźć na rentgenach, które gdzieś są porozrzucane po tym pierwszym pomieszczeniu.
6: Trzeba poszukać rentgenu. Coś chyba jest na stole.
5: Tak, na stole są rentgeny, mamy latarkę, możemy tam świecić sobie po tym pokoju, jeżeli byśmy czegoś nie mogli dostrzec. Mhm.
6: Dobrze, udało mi się już ułożyć te rentgeny i co dalej? Jak mogę stąd wyjść?
5: Jeżeli mamy ułożone rentgeny i znamy kod wyjściowy, to podchodzimy do drzwi z zamkiem cyfrowym i musimy ten kod cyfrowy po prostu wpisać w ten cyfrowy zamek. Jest to bardzo podobne jak wybieranie numeru w domofonie.
6: I drugi pokój przenosi mnie gdzie?
5: Drugi pokój, który zaprojektowaliśmy, to jest taki opuszczony pokój pacjenta. Tam mamy trochę łóżek, tam mamy trochę takich elementów właśnie wyposażenia takiego pokoju i tam zaszyta jest zagadka, proszę zobaczyć, to jest dokładnie ten pokój, który Pani teraz widzi. I tutaj na tym posterze, który widzimy na ścianie, są pewne elementy anatomiczne. W tym pokoju musimy odnaleźć kartki z napisami po łacinie, w języku łacińskim i dopasować do odpowiednich elementów na tym posterze. Jesteśmy w stanie wtedy odnaleźć klucz do rozwiązania wyjścia do kolejnych drzwi.
6: Ale widzę tutaj też rozlana krew, no też jest delikatnie strasznie.
5: Staraliśmy się, żeby krwi było bardzo mało, natomiast no, nie mogliśmy sobie odmówić tego takiego smaczku, żeby jednak ten szpital miał taką nutkę grozy. Nie strachu, nie horroru, ale nutkę grozy i mam nadzieję, że nam się to udało.
6: Co w szpitalu w sali pacjenta robią takie wielkie beczki?
5: Tego nie wiemy. No. Oni opuścili ten szpital w 69. Jak uciekali, co się tam wydarzyło, tego nie wiemy.
6: Przenosimy się do kolejnego pokoju.
5: Okej, już przenosimy się do kolejnego pokoju, który jest prosektorium. Dokładnie, jesteśmy w prosektorium. Jeżeli się dobrze rozejrzymy, to widzimy tutaj po prawej stronie stół sekcyjny, na którym znajduje się szkielet pozbawiony kilku elementów i te elementy musimy znaleźć w chłodniach, i dopasować w odpowiednie miejsca, no zgodnie oczywiście z budową człowieka.
6: Tutaj już przenosimy się powoli w klimat Piły albo jakiegoś takiego straszniejszego horroru.
5: Staraliśmy się, żeby Piły tam nie było. Tak jak mówię, są pewne smaczki, które powodują to, że jest taka nutka grozy, ale jeżeli publiczność okaże się na tyle wymagająca, to jesteśmy obiema rękami za tym, żeby zrobić coś w rodzaju soczystego, swoistego horroru w części drugiej.
6: Okej, zaglądam w takim razie do chłodni. Udało mi się znaleźć brakujące kości i ułożyć je w prawidłowej kolejności, więc możemy przejść do kolejnego pokoju. Co tym razem?
5: Przechodzimy do korytarza i korytarzem przechodzimy przez te różne takie właśnie elementy. Mamy plakat z zaproszeniem na koncert Jimiego Hendrixa, który ktoś sobie przykleił plastrami, które same te plastry są stylizowane też na takie dość wysłużone. A jak pani obróci się lekko w lewo, to tam jest kalendarz na ścianie z Fordem Mustangiem, który miał premierę, akurat ten model, w 1967 czy tam 8. Ale też te czasy właśnie, ten klimat tego końca lat 60. Przechodzimy do dyżurki lekarskiej. W dyżurce lekarskiej musimy odpowiednio ułożyć książki, na których grzbietach są litery, które tworzą pewne hasło wyjściowe do kolejnego pomieszczenia. Hasło możemy zgadnąć, obserwując dokładnie otoczenie i wyposażenie pomieszczenia, w którym się będziemy znajdować. I ostatnie pomieszczenie to jest taka opuszczona łazienka. W tej łazience mamy możliwość zdobycia klucza poprzez wypuszczenie pewnej cieczy, która jest w wannie. Możemy to uczynić, rozwiązując zagadkę, która polega na odpowiednim ustawieniu butelek z różnymi substancjami, które widzi pani po obu stronach wanny. Są trzy takie elementy, trzeba je w takim stopniu ustawić. Mówi o tym troszkę to zdjęcie, które widzi pani na ścianie po lewej. O, tutaj, prawda? Czyli jak dobrze ustawimy butelki i poświecimy latarką, to znajdziemy miejsce, gdzie możemy zdobyć klucz do wyjścia do ostatnich drzwi.
6: Ten ostatni pokój to trochę taki Upside Down z Stranger Things.
5: O, to też jest dobry tytuł, też czekamy na tego typu seriale. Natomiast tutaj motywem przewodnim w tym ostatnim pokoju zagadki był Steven Spielberg, Indiana Jones, pierwsza część Poszukiwaczy zaginionej Arki, gdzie, żeby znaleźć miejsce położenia studni dusz, wbijał główny bohater laskę, przez której promień światła pokazywał nam to miejsce docelowe. No i to jest taki motyw zaczerpnięty właśnie tutaj. Właśnie to jest piękne w tych narzędziach, które robimy, że my możemy tam przemycić cząstkę siebie w każdym z nich, nie? Czyli jeżeli chcielibyśmy zaznaczyć swoją obecność we wszechświecie, to no oczywiście jest tysiące innych sposobów, ale tak jest też naprawdę fajnie.
2: SK Śląsk.
3: Dzieciaki na Śląsku chcą trenować zapasy. Siła Mysłowice przeżywa prawdziwe oblężenie. To jeden z najpotężniejszych klubów sportowych, jeżeli chodzi o sztuki walki na świecie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
7: Andrzej Filak, jestem prezesem klubu Siła Mysłowice. Jest to klub zapaśniczy od 97 lat, natomiast od paru lat już jest to klub wielosekcyjny. Mamy też kickboxing i mamy też samoobronę dla kobiet.
8: Osoby w jakim wieku tu przychodzą?
7: No tak naprawdę dzieciaczki od 6 lat do dorosłych, do powiedzmy 30 paru lat. Główne grupy wiekowe, no to są w zapasach, są dzieci 6-8 lat, potem 8-12 lat, no i oczywiście starsi. W kickboxingu mamy dzieciaczki od 10 lat do 15, to jest grupa początkująca, no i od 15 wzwyż to jest grupa już zaawansowana. No i samoobrona dla kobiet to są kobiety, dziewczyny od 16 lat wzwyż.
8: Jakieś osiągnięcia już macie?
7: No tak, no jakby nie patrzeć, Siła Mysłowice jest bardzo znana, jeśli chodzi w środowisku zapaśniczym, bardzo utytułowane. Mieliśmy wielu olimpijczyków, mieliśmy medalistów olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski i jakby co rok ci medaliści są i robimy wyniki na arenie międzynarodowej również.
8: W jaki sposób zachęcacie te maluchy do tego, żeby tu przyszły?
7: No przede wszystkim dobrą zabawą, dobrą atmosferą, fajnymi treningami, zróżnicowanymi, żeby dzieci mogły się wyżyć, wyszaleć, wybiegać, no i żeby były przede wszystkim szczęśliwe. A jeżeli już później są starsze, to wtedy już zaczynamy stricte zapasy bądź kickboxing, no i wtedy uczą się już technik związanych właśnie z tym dyscypliną.
8: Co im dają zapasy?
7: No zapasy dają im przede wszystkim pewność siebie. Prawdziwy zapaśnik jest osobą, która no, wierzy w siebie, spełnia swoje jakby tam no, marzenia, dąży do celu przede wszystkim, jest bardzo sprawna, no po prostu daje sobie później radę w życiu.
9: Pałka Marcin. Zapasy jest to sport walki, w którym w zasadzie głównym celem jest położenie przeciwnika na łopatkach lub zdobycie większej ilości punktów.
8: Czy trzeba mieć jakoś bardzo dużo siły, żeby uczestniczyć w takich ćwiczeniach, w takich zajęciach?
9: Żeby uczestniczyć w zajęciach nie trzeba mieć siły. Tutaj przychodzą do nas dzieci w różnych kondycjach, że tak powiem. Często jest tak, że rodzice przyprowadzają dzieci i żartobliwie mówią, panie, zrób mi pan coś z nim. No i my te dzieci staramy się wyprowadzać. Jeśli jest potencjał w dziecku, no to staramy się jakby bardziej na nim przysiąść, w cudzysłowie. A jeśli widzimy, że dziecko jest jakby mniej atrakcyjne pod kątem kultury fizycznej i pod kątem fizykalności, to pomagamy mu jak najbardziej tylko w tym, żeby polepszał się, żeby z dnia na dzień jego sprawność dźwigała.
8: Czyli jakichś tam szczególnych predyspozycji nie trzeba mieć. Można przyprowadzić dzieciaczka w każdej kondycji. Tak jak pan powiedział, wy już dokonacie odpowiedniej pracy z nim.
9: Przyjmujemy wszystkie dzieci jak leci. Też nie mamy jakiegoś takiego parcia, żeby robić jakieś mega wyniki i tak dalej. Jak przyjdzie wynik, no to super. Jak nie, to pracujemy dalej i generalnie chcemy, żeby na zajęcia przychodziło jak najwięcej dzieciaków.
8: Jak często trzeba ćwiczyć, żeby osiągać jakieś wyniki?
9: My treningi mamy 5 razy w tygodniu, więc w zasadzie 5 razy w tygodniu chłopcy już w tych starszych grupach wiekowych przychodzą i trenują.
8: Co jest najtrudniejsze w tym sporcie?
9: Rywalizacja 1-1, tak mi się wydaje. Zmierzenie się z porażką, pokonywanie własnych słabości.
8: Wy zauważacie, że te dzieciaki się zmieniają pod wpływem tych treningów, pod wpływem tych ćwiczeń?
9: Oczywiście. Oczywiście jest tak, że dzieciaki przychodzą na parę miesięcy, później się gdzieś tam tracą, odchodzą, znikają, ale są chłopcy, którzy uporczywie gdzieś tam przychodzą i są coraz lepsi i dorastają w klubie i nagle stają się przystojnymi facetami, nagle zauważają, że gdzieś tam im rosną bicepsy i mięśnie brzucha i tak dalej, i tak dalej, nie? Także, a oprócz tego jeszcze potrafią na przykład zrobić salto, czy potrafią wygrać zawody, przynieść gdzieś medal do szkoły, pochwalić się.
8: Tak jak pan powiedział na początku, rodzice przyprowadzają na przykład chłopca, tak, z którym nie potrafią sobie poradzić, bo ma nadmiar energii. To dziecko tutaj uczy się czego? Dyscypliny, tak, panowania nad sobą?
9: Uczy się panowania nad sobą, uczy się tych wszystkich takich motorycznych jakby kwestii lekkości, szybkości, akrobatyki. No i na samym początku i na samym końcu jest dyscyplina.
8: A dorośli do was też trafiają?
9: Trafiają, tak. Na te grupy kickboxingowe trafiają dorośli.
8: A dorosłemu w jaki sposób pomagają takie treningi?
9: Dorośli, wydaje mi się, że przychodzą się zrealizować, spocić, dać zadziałać endorfinom, uwolnić się dla poprawy swojego samopoczucia.
7: My trenujemy w Mysłowicach na Janowie Miejskim na ulicy Jasińskiego 2. Tutaj jest sekcja zapasów, natomiast sekcja kickboxingu i samoobrony dla kobiet jest na ulicy Mończyka, na drugiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu.
8: Jakie tu macie warunki do ćwiczeń?
7: Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że chyba jedne z najlepszych w Polsce. Mamy dopiero co wyremontowane tutaj budynki, jeśli chodzi o szatnie, o biura. Mamy salę, mamy wszystko ogrzewanie, mamy ciepłą wodę, mamy saunę, mamy siłownię. No, nie jeden klub by chciał mieć takie warunki, jakie my na dzień dzisiejszy mamy, ale dzięki temu, że miasto nam pomaga i Miejski Ośrodek Sportu, także takie warunki mamy. Także bardzo dziękujemy za tą pomoc.
8: A z czego się utrzymujecie?
7: No, w głównej mierze utrzymujemy się z grantów, które otrzymujemy z miasta, natomiast mamy też swoich sponsorów, którzy dotują nas tutaj systematycznie i te pieniądze możemy przeznaczyć na sprzęt sportowy, na koszulki, na bluzy, na wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy. Mamy też w cudzysłowie starych zapaśników, którzy kiedyś trenowali, też tu przyjeżdżają, pomagają, zawsze przywiozą coś też od siebie, jakieś napoje, jakieś wody i różnego typu takie rzeczy. Także no, na dzień dzisiejszy jest naprawdę fajnie w klubie i, no i zapraszamy wszystkich, tak, żeby tutaj przyjść do nas do klubu, do Siły Mysłowice.
8: Ale tych pieniędzy nigdy za dużo nie jest, prawda?
7: No nigdy za dużo nie jest. Mamy parę osób, które jest zaangażowane w to, że chodzą po firmach, szukają firm, szukają sponsorów. My jakby od siebie dajemy im reklamę, czy na kostiumach zapaśniczych, czy na dresach, czy na koszulkach, czy w mediach społecznościowych, no bo one są teraz bardzo popularne. Tym możemy się tutaj jakby odwdzięczyć. Jest tak, że powiedzmy raz na kwartał jakaś firma nowa wejdzie tutaj do nas, do klubu i tak naprawdę już zostaje, bo widzi, że dając pieniądze nam, jednak no, przekłada to się na to, że bardziej znana jest tutaj w naszym rynku śląskim.
8: W najbliższym czasie na jakieś zawody się wybieracie?
7: Tak, teraz w sobotę jedziemy na Puchar Polski Juniorów do Wałbrzycha, a najważniejsze zawody mamy za 2 tygodnie, to są Mistrzostwa Polski Młodzików w Janowie Lubelskim.
8: Jak, swoje szanse oceniacie?
7: No, po cichu liczę, że w przyszłym tygodniu na co najmniej jeden medal, natomiast na Mistrzostwach Polski Młodzików liczę na 2 medale.
8: Trenują sami mężczyźni, tak?
7: No właśnie nie. W zapasach, tak, mamy głównie samych chłopaków, natomiast w grupie Młode Wilczki, która, te dzieciaki 6-8 lat, są też dziewczynki, no ale mamy grupę samoobrony dla kobiet, gdzie są kobiety, gdzie są mamy też zawodnie. W dużej części. Grupa liczy co najmniej 20 osób i tam są same panie. Ja myślę, że panie tutaj przychodzą się wyżyć też. Jakby tą całą energię, którą gdzieś tam w sobie trzymają po całym dniu ciężkiej pracy, domu, to mają taki czas dla siebie, gdzie przyjdą, po prostu wyżyją się, mają swoją grupę, one są tam bardzo zżyte i myślę, że to je tutaj tak prze do tego, żeby być w tym klubie i też pomagają bardzo mocno. Też muszę przyznać, że bardzo dużo pomagają. Robimy różnego rodzaju wycieczki w góry, robimy akcje charytatywne, robimy jakieś morsowanie wspólne, robimy ogniska wspólne. No dzieje się w klubie naprawdę dużo, naprawdę często i to dzięki też naprawdę nim. Tak.
9: Jest tutaj jakby osoba, która bardzo jest zaangażowana właśnie w tą starszą grupę, jest to Sebastian Stachoń, który jakby doszedł do nas w pewnym momencie i odgrywa bardzo dużą rolę tutaj dla popularyzacji w ogóle klubu naszego. Jest fachowcem od kickboxingu i od samoobrony, super sportowcem, bardzo fajnym człowiekiem, więc też warto o nim wspomnieć.
8: Jak to jest z naborem? Jest zainteresowanie? Dzieciaki chcą tu przychodzić?
9: No w tym momencie mamy cały kajet zapisany dzieciaków, więc jest lepiej niż na przykład było w tamtym roku o tej porze.
8: Czyli co? No to pokazuje, że dzieciaki chcą ćwiczyć, chcą uprawiać sport jakiś, tak? Chcą być aktywne?
9: Tak, to pokazuje, że dzieciaki jednak chcą, rodzice też chcą, ale to też pokazuje, że praca tutaj klubu pod kątem reklamy, pod kątem no takiej aktywności medialnej jest, robi robotę.
8: Lubisz uczestniczyć w tych zajęciach?
10: Lubię.
8: A co one ci dają?
10: Lubię tu przebywać z przyjaciółmi i uczyć się nowych rzeczy.
8: A czego się uczycie?
10: Przeskoków i czołgania się.
11: Lubię sprzyjemniać z kolegami czas. Mama jest ze mnie szczęśliwa, że ładnie ćwiczę, czołganie, skakanie, przewroty robię.
8: A sam chciałeś tutaj przyjść do tego klubu?
11: Tak.
8: Skąd taki pomysł, żeby tu przyjść?
11: No bo mój kuzyn tu chodził.
8: I co, zadowolony był, tak?
11: Tak. Lubię trenować. Przewroty do przodu.
12: Ja uprawiam właśnie takie, że fikołki do przodu, też w tył.
8: Nie wolelibyście sobie na przykład poleżeć i na komputerze pograć na przykład?
11: Nie. Zapasy są lepsze.
8: Co one wam dają?
11: Przyjemność.
8: Czujesz się lepiej fizycznie?
12: Lepiej się czuję i rodzice mówią, żebym tutaj chodził. Fajnie się ćwiczy.
8: Ile razy w tygodniu przychodzicie?
11: Dwa razy.
8: Dużo dziewczynek tutaj przychodzi?
11: Tylko dwie. Dziewczynki też mogą.
8: A czy na przykład jest osoba, której moglibyście powiedzieć, nie, ty się nie nadajesz na takie ćwiczenia?
11: Nie.
8: Nie ma takiej osoby, prawda? Wszyscy się nadają.
12: Wszyscy. Ja bym chciał osiągnąć takie coś, żebym zdobył i medale. No i coś osiągnąć z tego.
8: Czyli co, będziesz musiał dużo ćwiczyć, co?
13: Mhm. Paweł Szczyniawa, jestem trenerem sekcji Młodych Wilczków w Sile Mysłowice, gdzie prowadzę zajęcia dla najmłodszych.
8: Jak takie zajęcia wyglądają?
13: No przeważnie postępujemy no to zgodnie z tym, jak powinny takie zajęcia wyglądać, czyli dominują tu takie elementy zabawy, gier z elementami rywalizacji, no i duża ilość ćwiczeń ogólnorozwojowych.
8: No i jak tam dzieciaki się sprawdzają na takich ćwiczeniach, jak one chcą je wykonywać, jak to wygląda?
13: Oczywiście dzieci są bardzo chętne, zaangażowane, zawsze przychodzą uśmiechnięte i z pewnym zapasem energii.
8: To muszą być dzieci jakieś mające specjalne predyspozycje, czy każde dziecko może przyjść na takie zajęcia?
13: Nie, na takie zajęcia może przyjść każde dziecko, które lubi ruch, które lubi się ruszać, lubi elementy jakichś gier i zabaw, jest takie dość aktywne, no i po prostu lubi sport, czy chce przebywać w towarzystwie takich rówieśników.
8: Widzi pan, że te dzieciaki się zmieniają w czasie tym, jak zaczynają ćwiczyć, że faktycznie to im pomaga?
13: Tak, oczywiście, no całe takie treningi mają szereg pozytywnych efektów, między innymi to jakby umiejętności współdziałania w zespole, nauka jakichś tam elementów dyscypliny sportowej, ogólny poziom sprawności jest mocno podwyższony i są po prostu dzieci bardziej sprawne.
8: Czyli co, zachęcałby pan, żeby jednak dzieciaki przychodziły na takie ćwiczenia, bo nawet jak nie wiążą jakiejś przyszłości na przykład z tym, żeby zawodowo uprawiać jakąś dyscyplinę sportową, to po prostu się rozwiną fizycznie.
13: Oczywiście, sport nie musi się kończyć zawsze jakimś tam zawodowstwem, ale zawsze niesie ze sobą jakiś szereg pozytywnych efektów i zachęcam po prostu do uczestnictwa w zajęciach sportowych czy rekreacyjnych każde dziecko.
2: SK Śląsk.
3: W województwie śląskim powstała akademia, która ma uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników. Eksperci alarmują, że chociaż w naszym kraju samochody są coraz starsze, to już w najbliższych latach może zabraknąć fachowców do ich naprawy. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
14: Tomasz Wybraniec, przekazać i Mysłowice. Akademia, która powstała, jest nowym wyzwaniem, które nas tutaj czeka jako nauczycieli, kadrę zarządzającą, kadrę pedagogiczną. W związku z tym, żeby odczarować zawód technika mechanika, mechanika pojazdów samochodowych. Wiemy dobrze, że świat się zmienia i samochody spalinowe przechodzą do lamusa i musimy zmienić sposób dydaktyki, sposób podejścia do nowego człowieka, do nowej technologii. Musimy zmienić sposób uczenia w kierunku samochodów hybrydowych, samochodów elektrycznych, a to wszystko powoduje fakt współpracy z nowymi firmami, z nowymi po prostu technologiami, z magazynami, z przedstawicielami strefy biznesu motoryzacyjnego, którzy mogą nam, jako nauczycielom, pokazać najnowsze, wcześniejsze trendy na rynku.
8: Czyli ten widok tego mechanika ubrudzonego smarami wszelkiego rodzaju coraz bardziej odchodzi gdzieś tam, bo teraz ten mechanik to głównie kojarzy się ze sprzętem komputerowym, prawda?
14: Tak, ma pani rację. Mechanik pojazdu samochodowego do tej pory kojarzył się bardziej z warsztatem samochodowym, gdzie uczeń, pracownik jest ubrudzony, pracuje przy częściach mechanicznych. Oczywiście od tego nie odejdziemy, ponieważ samochody dalej będą miały tą część mechaniczną, ale coraz to bardziej idziemy w kierunku elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki, informatyki. To wszystko spowoduje, że w przyszłości mechanik pojazdu samochodowego to będzie pracownik, który w wielu przypadkach będzie miał białą koszulę, komputer, laptop, tablet, który będzie obsługiwał, diagnozował usterki, które powstają przy nowych samochodach.
8: A jakie jest zainteresowanie młodych ludzi? Oni są zainteresowani tym, żeby zostać mechanikiem?
14: Myślę, że Centrum Kształcenia Zawodowego w swojej historii jest szkołą, która słynie z zawodu mechanik pojazdów samochodowych oraz technikum pojazdów samochodowych, które tutaj u nas istnieje. To wszystko powoduje, że zainteresowanie ciągle jest i powolutku wzrasta. Widać tendencję wzrostową, że młodzież chce się kształcić w tych zawodach, bo widzi w tym przyszłość. Oczywiście osoby, które młode tutaj patrzą, to z perspektywy czasu, że ten rozwój w kierunku nowych technologii się rozwija i widzą te nowe samochody, w których jeżdżą rodzice, nauczyciele, jak również w telewizji widać nowoczesność w kierunku samochodów hybrydowych, elektrycznych i też żądają, żeby w szkole było wyposażenie odpowiednie, przygotowana kadra, a myślę, że Akademia właśnie jest do tego stworzona, żeby nas tutaj wszystkich przygotować do tych zmian, które nas czekają.
8: Czyli dla Was to jest duża szansa, tak? Bo będziecie mogli kształcić uczniów na nowym sprzęcie, tak? Dostosowanym do tego, co akurat w danej chwili obowiązuje, na przykład na rynku motoryzacyjnym.
14: Tak, dla nas to jest po pierwsze duże wyzwanie, bo musimy się też przygotować na tą transformację, na te zmiany. Staramy się nadążyć za postępem technologicznym. Myślę, że tutaj dla nauczycieli też to jest duże wyzwanie. Muszą uczestniczyć w szkoleniach, muszą uczestniczyć w dodatkowych warsztatach, muszą uczestniczyć w poznaniu tych nowych technologii i przekwalifikować się troszkę rzeźbowego mechanika w kierunku elektromechanika, obsługi tych systemów diagnostycznych. A ta akademia pozwala nam na korzystanie właśnie z tych nowych technologii, jak było przykładem konkurs młodych mechaników, gdzie była technologia VR, która pozwalała na wykorzystywanie zadań w przestrzeni trójwymiarowej w rzeczywistości internetowej i cyfrowej.
8: Jedną ze stron tej umowy jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. To też duża szansa pewnie dla uczniów, bo będą mogli na przykład mieć praktyki w fabrykach tych, które będą produkowały nowoczesne samochody.
14: Tak, tutaj podpisaliśmy w październiku porozumienie. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna objęła naszą szkołę patronatem szkoły. Liczymy na dobrą współpracę, gdzie nasi młodzi, przyszli mechanicy będą uczestniczyli w tych praktykach zawodowych w trzecich i czwartych klasach, ale liczymy także, że te firmy motoryzacyjne też będą mogły przedstawiać na zajęciach, na warsztatach te nowoczesne technologie, ten nowoczesny sprzęt jako element reklamowy, pokazowy, dydaktyczny.
8: Ta akademia to też promocja zawodu mechanik samochodowy.
14: Tak, ale to jest duża promocja i to jest taki jest cel, żeby wypromować, żeby spotkać tych doświadczonych specjalistów na Śląsku, który pozwala po prostu na wymianę doświadczeń, na wymianę pomysłów, na wykorzystanie tego potencjału poszczególnych szkół, poszczególnych firm, poszczególnych instytucji.
8: Jakie są dla Was zalety podpisania tej umowy, a później w jaki sposób z tego skorzystają na przykład przyszli pracodawcy?
14: Dla nas to głównie wykształcony młody człowiek, ale najpierw musimy wykształcić nauczyciela, więc dla szkoły to jest właśnie ten proces dydaktyczny. A dla przyszłego pracodawcy to jest wykwalifikowany, nowoczesny pracownik, który nie boi się wyzwań, nie boi się elektromobilności, nie boi się po prostu samochodów hybrydowych, a zarazem potrafi obsługiwać standardowe samochody spalinowe. Przygotowany pracownik to jest główny cel wykształcenia młodego człowieka, ale też możliwość z pracodawcą kontaktów, jakie oni mają oczekiwania od nas, od szkoły, jakim kierunku mamy kształcić.
8: Wy będziecie też reagować na zapotrzebowanie rynku pracy, tak?
14: Tak, będziemy reagować na zapotrzebowanie rynku pracy. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy zwiększać nabory dla klas samochodowych, a myślę, że w przyszłości gdzieś powstanie nowy zawód w kierunku elektromechanik samochodowy, mechanik hybrydowy, mechanik elektryczny, gdzie będzie wydzielony osobny zawód do nowoczesnych samochodów.
15: Michał Łyczak, Akademia WSB. W naszym województwie powstała akademia, która ma uchronić branżę motoryzacyjną przed brakiem mechaników, ponieważ branżowi eksperci informują, że chociaż samochody w Polsce są coraz starsze, to już w najbliższych latach może zabraknąć wykwalifikowanych mechaników do ich naprawy. Aby temu zapobiec, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z partnerami biznesowymi, w tym firmą Motoprofil oraz we współpracy z uczelniami wyższymi, m.in. właśnie z nami, z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz 8 szkołami kształcącymi mechaników pojazdów samochodowych, powołały Automotive Stref Akademii KSSE. Głównym celem projektu będzie popularyzowanie mechaniki wśród studentów uczelni technicznych oraz uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Powołanie tej akademii odbyło się w Akademii WSB podczas drugiego dnia konferencji New Trends in Management and Production Engineering na temat kompetencji przyszłości w nowoczesnej motoryzacji, w której uczestniczyli przedstawiciele biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy i nauczyciele szkół technicznych, ale także studenci i uczniowie. Celem tej konferencji była przede wszystkim dyskusja na temat kierunków i perspektyw rozwoju motoryzacji, a tym samym organizacji nowoczesnego kształcenia dla młodych mechaników. Temu wydarzeniu towarzyszył odbywający się już po raz trzeci Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR z udziałem 21 drużyn ze szkół mechanicznych województwa śląskiego. Biorący w nim udział młodzi adepci mechaniki rywalizowali z udziałem nowoczesnych metod nauczania, w tym wirtualnej rzeczywistości. Dla uczniów zorganizowane były także warsztaty branżowe, które były prowadzone przez ekspertów największych firm produkujących części zamienne. Jak już wspominałem, ta powołana podczas odbywającej się u nas w Akademii WSB konferencji Automotive Stref Akademii KSSE będzie miała za zadanie popularyzowanie mechaniki wśród uczniów szkół technicznych, wśród studentów uczelni technicznych i ma ona zrzeszać z jednej strony szkoły i uczelnie zainteresowane dostarczaniem uczniom i studentom nowoczesnego know-how z obszaru mechaniki, a z drugiej strony będzie zrzeszać producentów i dostawców usług, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i innowacjami z młodymi adeptami mechaniki. Działania tej akademii będą skupiać się przede wszystkim na umożliwianiu młodym ludziom zdobywania praktycznego doświadczenia, ale też rozwijaniu ich umiejętności w dziedzinie mechaniki poprzez takie działania jak na przykład organizowanie warsztatów z zakresu mechaniki, organizowanie konkursów i zawodów, czy też wspieranie projektów inżynierskich związanych z mechaniką lub organizowanie wykładów i prelekcji ekspertów w dziedzinie mechaniki. Jeśli chodzi o sam turniej, który towarzyszył konferencji i podpisaniu tej umowy inicjującej działania Akademii KSSE, ten trzeci wojewódzki turniej mechaników odbywał się w ramach konferencji Nowe Trendy w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji i celem tego wydarzenia była dyskusja na temat potrzeb i przyszłości nowoczesnego kształcenia zawodowego realizowanego wraz z partnerami biznesowymi dla uczniów szkół zawodowych województwa śląskiego. Wśród gości, którzy pojawili się w Akademii WSB na tym wydarzeniu, byli przedstawiciele władz województwa śląskiego, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, czy też dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach branżowych. Nie przez przypadek to wydarzenie odbywało się w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, ponieważ korzystanie z wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji to w naszej uczelni nie tylko eksperymenty, ale też realna wartość dodana dla studentów, bo dzięki temu doskonalą oni swoje umiejętności, uczą się jak funkcjonować w środowisku, które za niedługo będzie dla nich rzeczywistością po zakończeniu studiów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że świat bardzo dynamicznie się zmienia, no a my jako uczelnia wyższa musimy do tych zmian się dostosować, no i wprowadzać je także w ramach chociażby programów kształcenia, które oferujemy. Dlatego z jednej strony właśnie organizujemy takie wydarzenia jak turniej młodych mechaników VR, ale też w ramach tego, co oferujemy w Akademii WSB, mamy na przykład symulator starości, czyli takie urządzenie, czy też rozwiązanie technologiczne, które umożliwia studentom wcielenie się w osoby starsze z zaburzeniami wzroku, czy z zaburzeniami słuchu. To wszystko po to, aby nauczyć ich tak tak zwanego projektowania uniwersalnego. Chodzi o to, aby przygotowywać przestrzeń ogólnodostępną w taki sposób, aby nie wymagała ona jakiegoś specjalnego dopasowywania, czy też tłumaczenia komuś, gdzie coś znaleźć, jak z czegoś skorzystać i tym podobnych rzeczy, ponieważ bardzo łatwo mówić o tym, że ktoś na przykład ma zaćmę, jaskrę, czy też inne schorzenie wzroku, ale trudno to pokazać, a wirtualna rzeczywistość nam to umożliwia i właśnie to też prezentujemy w Akademii WSB w ramach zajęć, które są dostępne dla studentów. Ale to nie jedyne wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, jakim dysponujemy w uczelni, bo mamy też do dyspozycji na kierunkach medycznych wirtualną symulację medyczną. To z kolei jest takie oprogramowanie, które właśnie dzięki wirtualnej rzeczywistości umożliwia nam symulowanie różnych, w zasadzie nieskończonych scenariuszy, w ramach których studenci podczas zajęć muszą wykonać pewne zadania, na przykład przygotować poszkodowanych w wypadku, zaopiekować się nimi, podać odpowiednie leki i co ważne, wykorzystanie takiego symulatora wirtualnej rzeczywistości pozwala na pewną powtarzalność, ale też wyuczenie się pewnych rzeczy, które, mówiąc kolokwialnie, ktoś trenuje na sucho, a później będzie mógł wykonać takie rzeczy w rzeczywistości. Nie trzeba dzięki tej wirtualnej rzeczywistości, takiemu symulatorowi, organizować dużych inscenizacji z wykorzystaniem pozorantów. Można to zrobić w sposób kontrolowany i bezpieczny w ramach sali, w której prowadzone są zajęcia i to jest bardzo korzystne dla studentów. Oczywiście kiedyś trzeba z rzeczywistości wirtualnej przejść do świata realnego, ale lepiej mieć przygotowanie właśnie w

0: Chirurgii dziecięcej GCZD.
1: Operacja jest wykonywana laparoskopowo. W tej chwili praktycznie nie ma chyba operacji na otwarto. Czy ona jest okaleczająca? Oczywiście. Oczywiście, że tak, bo zmniejszamy i to znacznie zmniejszamy objętość żołądka. Natomiast to wiąże się z pewnymi powikłaniami. Takim podstawowym to jest odpływ żołądkowo-przełykowy. Te powikłania i tak są dużo mniejsze i dużo mniej zagrażające niż sama choroba. Traktujemy to jako chorobę, tą nadwagę, tą otyłość olbrzymią, więc tutaj musimy rozważyć, położyć na szali, które z tych powikłań i które z tych zagrożeń są większe. Natomiast z tych pacjentów, to już ty musisz powiedzieć, z tych pacjentów, których prowadzimy, no to na razie jakichś takich większych powikłań.
2: Aczkolwiek pacjenci wiedzą o tym, że będą musieli przyjmować suplementy witaminowe długo, jeżeli nie do końca życia, bo raz, że ograniczenie dietetyczne przed, ściśle po, a zresztą pacjenci z otyłością olbrzymią są pacjentami, którzy mają niedobory już przedtem ze względu na zaburzenia żywieniowe już. Także muszą te witaminy mieć suplementowane, mikro, makroelementy i to jest. I nastąpi też zmiana stylu jedzenia. Pacjent ściśle po operacji nie będzie w stanie zjeść normalnego posiłku na talerzu dużym. Będzie musiał, jeżeli już dostanie pozwolenie na to, że jest stałe pokarmy, to będzie go musiał przeżuwać wolno i dążyć do tego, żeby sumarycznie, finalnie tak jadł cały czas. Tak, też jak gdyby jeżeli zje za dużo węglowodanów, to jest tak zwany dumping syndrom, czyli jak gdyby jest kilka rzeczy, które po operacji może się zmienić, ale idąc z naszymi zaleceniami możemy tego uniknąć. Czyli nie ma takiej sytuacji, że jeżeli zoperujemy go, to dziecko nie będzie się rozwijać, nie wiem, będzie miało gorsze wyniki w szkole, będą mu wypadały włosy i to będzie w ogóle jakiś problem. Takich rzeczy nie dopuszczamy, dlatego stąd to przygotowanie też przed. Jeżeli chodzi o tym, co ma jeść, to jakby ono wie, w sensie nie zostawiamy go samego. Dorośli często mówią, że do tego i do tego czasu nie możesz jeść stałych pokarmów, potem możemy włączyć stałe jedzenie. My to mamy ściśle rozpisane, czyli pacjent dokładnie wie, że tyle, ile płynów ma wypić po operacji, że te płyny mają być fortyfikowane, wzmacniane preparatem białkowym, który jest najważniejszy w chudnięciu po operacji. Ta dieta wygląda inaczej niż u pacjenta bez otyłości, który chce schudnąć. A jeżeli chodzi o porcje, to ma to na początku, jeżeli już włączamy stałe pokarmy, mieścić w szklance, w objętości szklanki, czyli tam 100-120 ml. Natomiast ci płyny 4-6 tygodni, po 6 tygodniach włączamy stałe pokarmy. Natomiast jakbyście Państwo porozmawiali z tymi pacjentami, to oni ewidentnie nie są głodni. Każdemu zadaję takie pytanie, czy czuje głód i czy to w większości mówią mi, że nie są w stanie wypić, czy potem zjeść tyle, ile im rozpisaliśmy. Natomiast mówimy, przepraszam, tylko o jedzeniu wartościowym, prawda? Też. To dietetyk właśnie zawsze powie, że jeżeli chodzi o zbilansowanie kaloryczności, to jeżeli chodzi o zdrowe jedzenie, to dużo tego jedzenia się w kaloryczności, które zarządzimy, zmieści. Natomiast mamy kalkulatory, które liczą i wiemy o tym, że na przykład w przypadku otyłości olbrzymiej, jeżeli pacjent nasz jeden ważył 186, to my od razu mówiąc, prowadząc go, wiemy o tym, że nie dojdzie do normowagi. Natomiast zmniejszenie stopnia otyłości, czyli z trzeciego na drugi, czy na pierwszy, czy dążenie nawet do nadwagi, to dla nich to już jest wielka korzyść.
3: Proszę powiedzieć, ile do tej pory takich operacji tutaj wykonano i ile docelowo chcecie planować?
0: To znaczy, wykonaliśmy tutaj 25 operacji bariatrycznych, co jest w skali kraju, jest taką liczbą chyba, no jedną z najwyższych. Na szczęście nie mieliśmy powikłań chirurgicznych i to jest to, czego się najbardziej boimy, bo jednak zawsze każda operacja wiąże się z jakimś ryzykiem, z jakimś procentem powikłań. Takich nie mieliśmy. Naszym największym sukcesem to był pacjent, który powiedz Dominika, ze 160 kilo zszedł do 167 do 78 i tą wagę utrzymuje już od dłuższego, bo to pacjent, który był dawno już temu operowany. Trzeba przyznać, że te 111 kilo to jest jedna z mniej ważących pacjentek. Ale mieliśmy też pacjentkę bardzo młodą, bo 11-letnią, która ze 130 zeszła do 80 kilo, ale po jakimś czasie zaczęła znowu tą wagę nabierać tej wagi i teraz doszła do tej samej wagi, czyli do 130. Aczkolwiek, to tu pani doktor lepiej powie, to też jest pewna korzyść, że ona
1: jakby na razie zatrzymała się na tych 130, a nie idzie, nie, bo mogła bez tej operacji jeszcze mieć już teraz 160, bo my tu, ja może jeszcze...

0: bazujemy na doświadczeniach i jakby wprowadziliśmy tą chirurgię bariatryczną w oparciu o doświadczenia oddziału bariatrycznego w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych i z nimi zaczęliśmy te operacje i mamy tą współpracę. Amerykanie oczywiście rozwinęli to dużo, dużo wcześniej, bo u nich ta nadwaga i ta otyłość olbrzymia była jeszcze w czasach, kiedy dla nas to było jakieś coś dziwnego. Że oni mają to duże doświadczenie i my staramy się czerpać od nich ich między innymi zalecenia, tak, które oni dla pacjentów przekazują, które informacje na temat prowadzenia przed i pooperacyjnego, także jesteśmy cały czas w kontakcie, a szczególnie pani doktor.
1: Szanowni Państwo, proszę powiedzieć, czy są jakieś przeciwwskazania dla kogoś, kto chciałby skorzystać z tego typu operacji, ale niestety coś go wyklucza?
2: Tak, zdecydowanie jest kilka jednostek chorobowych, jest kilka zaburzeń krzepnięcia, które są przeciwwskazaniami bezwzględnymi, aczkolwiek nie ma takiej rzeczy, którą medialnie powiedzieć, że coś, taki pacjent się nie nadaje do operacji. Taki pacjent musi się u nas pojawić i my musimy stwierdzić, czy są przeciwwskazania, czy nie. Oczywiście wskazania i rekomendacje są, na przykład one cały czas ewoluują. Kiedyś choroba psychiczna była przeciwwskazaniem bezwzględnym do zabiegu. Teraz wiemy, że już nie jest. Kiedyś choroby schyłkowe nerek były przeciwwskazaniem, teraz wiemy, jak bardzo ta funkcja się poprawia i staje się to na linii już przeciwwskazań względnych bądź nie. Także jest lista sztywnych przeciwwskazań bezwzględnych, które mogę wymienić, natomiast jakby uważam, że lepsza informacja dla pacjentów to jest taka, że każdy taki pacjent musi się stawić, żeby wiedzieć, czy go zakwalifikujemy do tego zabiegu, czy nie.
1: Przechodzi kompleksowe badania.
2: Zdecydowanie. Zabieg polega na usunięciu większej części żołądka wraz z dnem. Usuwane jest około 80% żołądka. Zostaje wąski rękaw, w którym mieści się około 80-125 ml.
1: Panie profesorze, ja chciałem jeszcze dopytać, bo pan powiedział na konferencji, że planujecie całkowicie nowe jakieś zabiegi, operacje. Może pan zdradzić nieco kilka szczegółów?
0: Tak, jeśli chodzi o asortyment chirurgii bariatrycznych czy procedur chirurgii bariatrycznych, to jest dość szeroki. Natomiast część przechodzi do lamusa, część ewoluuje. Kiedyś zakładano tak zwane opaski, kiedyś zakładano balony do żołądka, żeby zmniejszyć, to tego już nie ma. Natomiast my w tej chwili u dzieci stosujemy tą resekcję rękawową, o której pani doktor mówiła. To powoduje, że zmniejszamy objętość żołądka, tym samym leczymy tą otyłość, ale nie wykluczamy dalszych innych operacji. Natomiast jest cała gama operacji tak zwanych bypassów, skracania drogi pokarmu od przełyku do jelit, omijanie żołądka, co powoduje też szybsze przechodzenie. To tak w skrócie powiedział. I myśmy do tej pory nie stosujemy, zresztą u dzieci rzadko to jest stosowane, ale też mamy pacjenta, który się kwalifikuje do takiej operacji, też do tej operacji będziemy się przygotowywali. Tak jak resekcja rękawowa, też ta operacja będzie przeprowadzana laparoskopowo. Nadal jest jednak duży sceptycyzm. Tutaj pani, która zapytała nas, jako matka by się bała tych powikłań. Natomiast mimo tego, że te pacjenci są w złym stanie psychicznym, to jednak ludzie się boją operacji. Dalej, jeśli chodzi o młodzież, to głównie rodzice, bo oni muszą zadecydować, jednak się wstrzymują. Tym bardziej, że wśród wielu lekarzy jest też duży sceptycyzm i jakby jest wiele ośrodków, które chciałyby prowadzić operację bariatryczną, ale w takiej współpracy z endokrynologami, na przykład endokrynolodzy nie kwalifikują tych dzieci i wtedy to upada. Natomiast jak to wygląda szczegółowo, to tylko pamiętam, że pierwsza akcja, jak myśmy do pierwszych operacji się przygotowywali, to jakby na pierwszy było powiadomionych 300 pacjentów, na pierwszą rozmowę przyszło ze 100, a do operacji zakwalifikowaliśmy trójkę, czyli trójka, która się zgodziła, więc to była taka selekcja. Jak teraz wygląda, to powiedz Dominika, bo ty wiesz lepiej.
2: Pacjentów zdecydowanie kłania się do poradni zdecydowanie większy, coraz więcej, natomiast to są często pacjenci na przykład z nadwagą albo z otyłością pierwszego stopnia, które idą do nowej szkoły i chcą schudnąć i uznają, że to jest jak gdyby jedna z metod leczenia, bo to jak gdyby wiemy o tym, że to nie tędy droga. Ale w przypadku otyłości olbrzymiej jak gdyby napływanie pacjentów jest większe z racji tego, że więcej ludzi wie, że takie centrum u nas istnieje, ale no jak gdyby chyba od tego, od kiedy zaczęliśmy, to na podobnym poziomie kwalifikujemy i operujemy.
3: Ewa Juda.
1: Oraz?
4: Emilia Juda.
1: Proszę powiedzieć, no właśnie, co ma córka za sobą?
3: Operację bariatryczną, czyli zmniejszenie, rękawową resekcję żołądka.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego Państwo zdecydowali się na tego typu operację?
3: Córka właśnie, chodziliśmy do różnych dietetyków, psychodietetyków, był również trener personalny, ale ta waga jakby nie leciała i po prostu zostałyśmy skierowane do profesora Matusika w Tychach i tam właśnie profesor nas pokierował tu do szpitala i córka pozytywnie przeszła wszystkie kwalifikacje psychologów, psychologa, dietetyka i została zakwalifikowana.
1: Były obawy?
3: Oczywiście, że były obawy.
1: Czego najbardziej się pani obawiała jako mama?
3: No, komplikacji, że będą jakieś komplikacje, nie?
1: Mówi pani o tym, że to była potrzebna operacja?
3: Tak, oczywiście. Tak, tak.
1: Przed operacją jak córka się czuła?
3: Bardzo dobrze. Córka nie narzekała w ogóle, ale były tam problemy właśnie z taką sprawnością fizyczną, z ubiorem konkretnie też również. No i zdecydowałyśmy się.
1: O jakiej wadze mówimy przed, a o jakiej wadze po operacji?
3: Najwyższa waga, którą córka miała, była 111 kg. W tej chwili jest to 90 kg i jest 3 miesiące po operacji.
1: Ile córka ma lat?
3: 18.
1: Musiała być zgoda pani jeszcze, tak?
3: Tak, oczywiście.
1: Skąd pani się dowiedziała o tego typu operacjach? Bo to są chyba rzadko wykonywane. Tutaj na Śląsku chyba jedyny ośrodek to Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.
3: Właśnie od profesora Pawła Matysika.
1: Wszystko to zostało objaśnione państwu, czego się spodziewać, jak to teraz będzie wyglądało życie?
3: Tak, tak, jak najbardziej. Córka jest pod kontrolą pani dietetyk, psychologa i również uczęszczamy na spotkania do poradni.
1: Dietetycznej?
3: Tak, tak. I dietetycznej, i tutaj w poradni chorób metabolicznych.
1: Ciebie chciałem zapytać, no właśnie, jak się czujesz?
2: No dobrze.
1: Jak wyglądał cały ten proces przygotowania, potem operacji, możesz opowiedzieć?
2: No, na początku było ciężko, ale jak szły te kilogramy, to było tak lepiej.
1: Co było najtrudniejsze w tym przygotowaniu?
2: No, przyzwyczajenie się do tych wszystkich posiłków i tak dalej. Picie wody. Przed, jak to wyglądało? No to przed starałam się jeść te 5 posiłków dziennie. No i czasem było ciężko zjeść tyle, czasem było łatwiej.
1: To powiedz, jak teraz wygląda twoje życie po operacji?
2: No teraz jest dużo łatwiej jakby i iść kupić sobie coś do ubrania w sklepie czy coś takiego. No jest łatwiej po prostu.
1: Dla dziewczyny to chyba bardzo istotne.
2: No tak.
1: A czekacie teraz specjalna jakaś dieta?
2: No teraz muszę tylko po prostu te kalorie jakby dbać o to, żeby i dostarczać wszystkie te potrzebne
3: mikro i makro.
1: Ale możesz, czego musisz unikać na przykład z jedzenia? Bo to chyba nie jest też tak, że teraz możesz sobie folgować.
2: No teraz nie, ale później mogę jeść tak naprawdę wszystko.
3: W mniejszych ilościach, nie?
2: Tak, w mniejszych ilościach.
1: Trzeba cię było namawiać do tej operacji? To, nie wiem, pomysł skąd wyszedł?
2: Nie trzeba było, po prostu poszliśmy z mamą do pana profesora, doktora. No i tak zaproponował to w sumie. Potem w domu sobie to przemyślałam i się zdecydowaliśmy.
1: Ale żadnych tabletek córka nie musi teraz zażywać, nie?
3: Nie, nie, córka nie zażywa żadnych lekarstw.
5: SK Śląsk.
6: Więcej informacji z naszego regionu, ze Śląska i Zagłębia już teraz możecie przeczytać na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie.
5: SK Śląsk News.
6: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o atrakcyjności lekcji, które obniżą stres uczniom i powalczą z wypaleniem zawodowym wśród nauczycieli. Ten materiał za chwilę. Zajrzymy też do Jaworzna, bo to miasto zastanawia się nad wprowadzeniem prohibicji. No i porozmawiamy o tym, że w Sosnowcu dzieciaki tradycyjnie świętują Dzień Dziecka dłużej. Rozpocznie się w poniedziałek cykl imprez przygotowanych specjalnie dla nich. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy!
5: Eska Śląsk.
6: Zwiększą atrakcyjność lekcji, obniżą stres uczniom i powalczą z wypaleniem zawodowym. 17 nauczycieli zespołu szkół nr 4 imienia Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej nauczyło się tego m.in. od swoich kolegów z Hiszpanii, Portugalii czy z Włoch. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Jarosław Jabłoński, koordynator projektów unijnych w zespole szkół nr 4 imienia Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej.
7: No właśnie, tu słyszymy w tle dzisiaj podsumowanie tego projektu. Proszę powiedzieć, jakie są owoce tego projektu?
4: Projekt EduIn, bo taka jest nazwa tego projektu, to edukacyjny dobrostan ucznia i nauczyciela, zakładał wyjazd na mobilności nauczycieli różnych przedmiotów, ale nie tylko. Również kadry z szkoły po to, żeby nauczyciele nabrali nowego spojrzenia na edukację, na to, żeby mieć gdzieś wziąć pod uwagę dobrostan nie tylko swój, bo wiadomo, że nauczyciel to jest taki zawód, który często dotknięty wypaleniem zawodowym jest trudny, szczególnie w tym drugim jakby okresie swojego kariery zawodowej. Natomiast też tutaj pochylamy się w stronę ucznia, szczególnie ucznia o specjalnych potrzebach. To były szkolenia, kursy zawodowe, kursy, a może bardziej metodyczne, rozwijające u nauczycieli bardzo szeroki zakres umiejętności, również języków obcych, w szczególności języka angielskiego.
7: To tak wyglądało, że ci nauczyciele tam byli cieniami nauczycieli, nie wiem, w Portugalii, w Grecji, we Włoszech?
4: To jakby też było elementem tego projektu, ponieważ czwórka nauczycieli wychowania fizycznego pojechała do Portugalii podglądać swoich kolegów w czasie pracy właśnie przy zajęciach z wychowania fizycznego, natomiast większość uczestniczyła w kursach, typowych kursach, szkoleniach dla nauczycieli, głównie metodycznych.
7: To proszę powiedzieć tak w praktyce, jak można to teraz zaimplementować w tej chociażby konkretnej szkole, jeżeli chodzi o kwestie nauczycieli i kwestie uczniów, co to dla nich w praktyce oznacza?
4: No to oznacza, że lekcje będą o wiele bardziej atrakcyjne. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach typu experiential learning, czyli na przykład uczenie się w terenie, wycieczka jako podstawowy element wyjazdów i prowadzenia lekcji, nawet zajęć. Natomiast głównie tutaj też pochylamy się nad uczniem, który ma specjalne potrzeby, czyli jest zestresowany i tutaj na przykład elementy jogi pomogą nauczycielom właśnie w opanowaniu tych stresów i tych emocji wśród dzieci, szczególnie tych właśnie najbardziej narażonych, czyli mamy bardzo dużą ilość uczniów z orzeczeniami, z potrzebą po prostu innego podejścia.
7: No właśnie, tam z ciekawych takich tych lekcji, tych wniosków jest to, żeby uczniowie też nie wagarowali.
4: Oczywiście, jednym z elementów tego jest poprawa frekwencji na zajęciach, po to właśnie są te kursy, żeby nauczyciele nabierali nowych umiejętności, szczególnie właśnie w okresie teraz dużego, można powiedzieć, nabierania znaczenia AI. Jedna z nauczycielek wzięła właśnie udział w kursie pod tytułem AI w edukacji, który pokazuje bardzo szeroką gamę narzędzi, również do wykorzystania przez uczniów i myślę, że to jest jeden z elementów, które oni już na co dzień używają, natomiast ubogacenie lekcji właśnie w te elementy, no właśnie pozwoli między innymi temu, żeby uczniowie częściej z chęcią chodzili na zajęcia, tym samym poprawiając swoją frekwencję.
7: No i na koniec, żeby z chęcią nauczyciele też przychodzili do pracy, bo wspomniał Pan o tym elemencie wypalenia zawodowego.
4: Tak, oczywiście. No tu jest to wyjazd taki właśnie zagraniczny po to, żeby się nauczyć czegoś nowego, po to, żeby zobaczyć nową, inną kulturę. Oczywiście jest to jakiś element również dla nauczyciela, żeby nabrał chęci do pracy, bo to nie tylko klasa, nie tylko uczniowie, ale też poznawanie nowych metod, nowych środków dydaktycznych, no i poznawanie świata.
8: Dzień dobry, nazywam się Rafał Klimek, jestem nauczycielem w zespole szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej.
7: Proszę powiedzieć, co Panu dały te warsztaty, ten program?
8: No przede wszystkim taki pogląd na to, jak wygląda nauczanie w innych krajach Europy, jak wygląda szkoła, jak wygląda zaplecze w szkole, jak nauczyciele podchodzą do uczniów, jak uczniowie podchodzą do nauczycieli.
7: To co pana tam najbardziej zaskoczyło na tych warsztatach, co chciałby pan przenieść tutaj na teren ludzkiej szkoły?
8: Przede wszystkim, jeśli chodzi o naszą szkołę, no to zaplecze, sala gimnastyczna, no tam jest bardzo, bardzo wysoki poziom przygotowania szkoły, jeśli chodzi o przybory, przyrządy, no ale ogólnie sama relacja uczeń-nauczyciel jest bardzo, bardzo pozytywna, jest stosunkowo luźna, ale są wyznaczone granice.
7: Bo pan wychowania fizycznego, tak?
8: Dokładnie.
7: No i właśnie, bo wy byliście, można powiedzieć, w Portugalii takimi cieniami swoich kolegów nauczycieli w Portugalii. I pan zobaczył, jak oni tam prowadzą te zajęcia wychowania fizycznego?
8: Przygotowany plan na dany rok, ale nie są rozpisane tematy stricte przygotowane na dany temat, tylko muszą zrealizować program i to od nauczyciela zależy, w jaki sposób to przygotuje, ile godzin poświęci na dany temat, więc mieliśmy też okazję współprowadzić zajęcia jednorazowo z nauczycielem, więc byliśmy takimi cieniami, ale też mieliśmy raz możliwość wzięcia udziału w tych zajęciach.
7: Czyli teraz dzięki temu programowi będzie pan mógł łatwiej zatrzymać uczniów na lekcjach wychowania fizycznego, bo one troszeczkę są po macoszemu traktowane przez uczniów i dosyć masowo je opuszczają.
8: Zgadza się, jest teraz taki problem dotyczący opuszczania zajęć, aczkolwiek to są indywidualne podejście do każdego ucznia, ale myślę, że zrobimy wszystko, żeby zaciekawić jeszcze bardziej uczniów do lekcji wychowania fizycznego.
9: Izabela Szczerba.
7: Proszę powiedzieć, co pani osobiście te udział w tych warsztatach w tym projekcie dał?
3: Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych. Mam też przedmiot, który traktuje o służbach lotniskowych, gdzie bardzo dużo materiałów muszę korzystać ze stron anglojęzycznych. Dlatego ja akurat pojechałam na kurs języka angielskiego po to, żeby łatwiej mi było korzystać z tych stron, żebym łatwiej mogła tłumaczyć teksty, przedstawiać jakieś słownictwo uczniom.
7: Proszę powiedzieć, ten program ma wpływ też na jakość kształcenia tutaj? Da się coś stamtąd zaimplementować?
3: To znaczy, ja w tej chwili byłam na kursie dla nauczyciela, a nie dla uczniów, ale myślę, że tak, bo to jest trochę inne spojrzenie. Jako, że jest to kraj, gdzie mamy też siestę, gdzie jest taki ciepły klimat, oni podchodzą do tego, do swojej pracy i do życia troszeczkę inaczej. Mają taki trochę większy dystans, my Polacy jesteśmy tacy bardziej zasadniczy. I tak, mnie coś takiego bardzo dużo daje, bo to nie był mój pierwszy Erasmus. I jak potrafię, to przekładam to na lekcje, na szkołę, pokazuję i zachęcam uczniów do udziału.
7: Tu w tych celach tego projektu mówiło się też o tym, żeby no właśnie pomóc nauczycielowi, żeby się nie wypalił zawodowo. To jest taki problem, zauważa pani jako pedagog?
3: Pracuję już bardzo długo w szkole i tak jest problem wypalenia zawodowego i takiej bezsilności w tej pracy. Po zmianach, które narzuca na nas ministerstwo, jest taki problem. I faktycznie takie wyjazdy otwierają tą głowę, ten umysł na coś innego i pozwalają wrócić do pracy z taką większą energią i zaangażowaniem.
6: Być może Jaworzno będzie kolejnym miastem w województwie śląskim, w którym wprowadzona zostanie nocna prohibicja. W mieście rozpoczęły się konsultacje w tej sprawie, mówi przewodniczący Rady Miejskiej Michał Kirker.
10: Pomysł nocnej prohibicji wziął się tak naprawdę z tego, że to po prostu działa. W wielu miastach w Polsce już ponad 170 gmin ma ten projekt u siebie wprowadzony i w każdym z tych gmin praktycznie wykazano, że to działa, że liczba zdarzeń niepożądanych się zmniejsza. To samo jest w województwie śląskim i zarówno w Katowicach, i w Mysłowicach. Wszędzie, gdzie to wprowadzono, naprawdę ludziom żyje się po prostu lepiej. Jaworzno jest miastem bezpiecznym i naprawdę w naszym mieście w tym aspekcie dzieje się wiele, niewiele. Natomiast mimo wszystko mieszkańcy narzekają i skarżą się na to, że tych nocnych limacji alkoholowych, że tych zdarzeń nocnych niepożądanych jest mimo wszystko za dużo. I statystyki dane też o tym mówią. No, w 2024 roku Straż Miejska w Jaworznie odnotowała 740 zgłoszeń dotyczących zakłócenia porządku publicznego, no i 496 doprowadzeń do Izby Wytrzeźwień. Więc to tak wygląda. Dane policji są dużo gorsze, ale oczywiście one pokazują holistycznie problem, ponieważ jest to ponad już 9699 zdarzeń tylko i wyłącznie w 2025 roku. Więc to wszystko się dzieje. Ludzie narzekają, że te libacje alkoholowe są problemem. No a właśnie między innymi to pokazują dane i statystyki z innych miast, że ta liczba zdarzeń jest mniejsza. No, dla przykładu, żeby nie być tego gołosłownym, po pierwszym roku w Katowicach liczba interwencji służb porządkowych związanych z nieczyściwością w miejscach publicznych spadła o 54%. Także to naprawdę jest spora liczba, a podobnie było w Tychach i w innych miastach naszego województwa. Więc dlatego się na to zdecydowaliśmy, ponieważ wielu ludzi mówiło, że jest z tym w Jaworznie problem, szczególnie na takich osiedlach jak Szczakowa, jak osiedle stałe. Naprawdę te dane pokazują, że jest z tym problem. No, dla przykładu, żeby też nie być ponownie gołosłownym, w 2024 roku na osiedlu stałym w Jaworznie odnotowano 1062 zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. W Szczakowej było to 329 przypadków, w centrum 487 przypadków, czy na Dąbrowie Narodowej 204 przypadki. No i ktoś powie, okej, to dużo, niedużo, ale teraz bądź mieszkańcem, który żyje w tym miejscu, bądź mieszkańcem, który musi się z tym regularnie, notorycznie zmagać. No jest to ogromny problem. Oczywiście na razie prowadzimy konsultacje społeczne. Mamy już zebrane kilkaset głosów pod naszym listem poparcia tego projektu i prowadzimy z mieszkańcami dialog. Oczywiście naprawdę robimy te konsultacje rzetelnie i ideą jest to, aby tych mieszkańców wysłuchać. Nie będziemy tego forsować na siłę, natomiast uważamy, że jest to na pewno temat do rozważenia i to naprawdę może poprawić bezpieczeństwo w naszym mieście. Przed nami jeszcze sporo konsultacji, także będziemy robić je nie tylko na żywo, ale również w wersji elektronicznej, online, za pośrednictwem ankiety. To wszystko przed nami, także my jeszcze te wszystkim pracujemy, więc to się wszystko dzieje, no i zobaczymy, jaki tego będzie finalny rezultat.
9: Oczywiście, będzie spokojniej.
11: A jest niespokojnie? Zdarzają się takie sytuacje?
9: Znaczy, ja mieszkam na takim osiedlu i w takim miejscu, że tam u mnie jest spokojnie, no ale w Szczakowej na przykład to nie było nigdy spokojnie.
11: W innych miastach już taka prohibicja obowiązuje i miasta sobie chwalą. Nie ma wieczornych rozrób.
12: Panie, w nocy nie powinno być żadnej sprzedaży alkoholu, no bo po co? Jak ktoś chce pić, to niech sobie w dzień kupi i niech sobie w swoim domu siedzi tam. A tak popiją, idą, popiją, bo wyle gdzie na ławce, później ja na podłężu mieszkam. To też wydzierają się, idą w nocy, śpiewają. Ja tam nie chodzę po w nocy, tyle co jak się przebudzę, no to zaglądnę do okna, no to w nocy jak w nocy. Jeżeli pani nie pozna, kto to jest za nim.
11: Ale generalnie pomysł dobry, tak?
9: Pewnie, że dobry.
11: Wszystko, co poprawi bezpieczeństwo?
12: Oczywiście. I wie pani co jeszcze, co powinno być zrobione? I to już dawno miało być zrobione i to słyszałam w Sejmie i tu w sklepach ten alkohol, tu jest kasa, a tu jest cena. Na przykład tu jest cała ściana alkoholu.
11: Taki pomysł się pojawił, żeby prohibicja była, czyli zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Dobry pomysł?
13: Dla mnie dobry.
11: Co by się zmieniło?
13: Na pewno. Pewnie, żeby mniej pili w ogóle, może nie wiem.
11: Mniej rozrabiali w nocy?
13: Mniej rozrabiali.
14: Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta miasta Jaworzna. Trzeba powiedzieć, że jest to pomysł grupy radnych, którzy oczywiście wyszli z takim pomysłem i nie poddaje się krytyki tego pomysłu. Ja w swoich decyzjach, czy w ogóle w kształtowaniu sfery bezpieczeństwa, zarządzania miastem, kieruję się merytoryką i danymi, które świadczą i pozwalają wyciągać jakieś wnioski. Te dane, które mamy, które zostały udostępnione nam chociażby przez policję, przez Straż Miejską, opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie wskazują na problemy związane z funkcjonowaniem sklepów nocnych czy stacji benzynowych, które taki alkohol sprzedają. Natomiast grupa radnych postanowiła iść w to dalej, organizują konsultacje i oczywiście wolno każdemu się w tej sprawie wypowiedzieć. Jaki będzie tego finał, czy będzie złożona odpowiednia uchwała, projekt uchwały, czy będzie nad tym głosowanie, ja nie potrafię odpowiedzieć w tym momencie. Opierając się o dane, nie widzę póki co potrzeby takiego ruchu w mieście Jaworznie, w którym funkcjonują na całe miasto 80-paru tysięcznej, 152 km2, 4 sklepy nocne i 13 stacji benzynowych.
11: Czyli z tym problemów związanych tutaj nie macie, tak? Żeby były jakieś tam awantury, żeby dochodziło do aktów wandalizmu.
14: Żadna służba, z którą rozmawiamy, a mam takie odprawy dość systematycznie, nie wskazuje, żeby to był nośnik największych problemów w mieście związanych z bezpieczeństwem. Natomiast jeżeli ktoś ma inne dane, chce w inny sposób to uzasadnić, inaczej widzi te fakty, no to takie ma prawo po prostu. Nie zabronię.
5: SK Śląsk.
6: W Sosnowcu dzieciaki tradycyjnie świętują Dzień Dziecka dłużej. Już w poniedziałek rusza cykl imprez przygotowanych specjalnie dla nich, mówi Piotr Pluta z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w materiale Kasi Ziłkowskiej.
15: U nas w Sosnowcu Dzień Dziecka nie trwa tylko jeden dzień, tylko cały tydzień i od lat mamy podobną formułę. Najpierw przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty spotykamy się w różnych miejscach naszego miasta, w różnych parkach, placach zabaw i tam przeprowadzamy różne warsztaty, animacje, bardzo fajne wydarzenia dla dzieci. Tak naprawdę mieszkających tam w pobliżu. Często są to dzielnice niekoniecznie blisko centrum, gdzie takich wydarzeń może być trochę mniej, ale wydaje mi się, że przyzwyczailiśmy już w ubiegłych latach różne dzieciaki, że pojawiamy się też tam i tam dajemy trochę radości, trochę fajnej zabawy. 25 maja startujemy. Zaczynamy od pogoni. Widzimy się na placu zabaw przy ulicy Żeromskiego. Następnie dzień później jesteśmy w parku Kępa na Zagórzu. W środę jesteśmy na Klimontowie. W czwartek jesteśmy w parku Mazura na Juliuszu. W piątek jesteśmy na Niwce, a w sobotę jesteśmy na Starym Sosnowcu, na takim skwerze koło biblioteki. Natomiast oczywiście cała kulminacja tych wydarzeń skupi się w niedzielę 31 maja na Górce Środuckiej, gdzie odbędzie się wielki finał Tygodnia Dziecka. I w tym roku mamy taki, można powiedzieć, nietypowy motyw przewodni, ale bardzo popularny aktualnie wśród dzieci i młodzieży. Jest to tematyka K-popowa, czyli związana przede wszystkim z muzyką z Korei Południowej, która jest aktualnie bardzo popularna wśród młodzieży. Tam są idole, którzy cieszą się ogromną popularnością. Jest to moda, jest to tak zwany fandom, są to spotkania fanów różnych zespołów, choreografie taneczne i ogólnie takie silne poczucie fajnej wspólnoty, fajnego zainteresowania, fajnego hobby. Zapraszamy nie tylko mieszkańców, zresztą jakby tak przeanalizować frekwencję, która w ubiegłych latach podczas finału się pojawia, to nie są tylko mieszkańcy Sosnowca, mogę powiedzieć, że tablice rejestracyjne są z całego regionu. Jest to już taka impreza, która naprawdę ma swoją markę. A w tym roku, tak jak wspomniałem, już tematyka K-popowa i będziemy mieli dla fanów tej muzyki tańce, warsztaty, animacje, tak zwany właśnie K-pop Random Dance, czyli fragmenty choreografii do losowo odtwarzanych piosenek K-popowych. Mamy przedstawienie, mamy koncerty. Filip Robak Band, jest to młody człowiek z Sosnowca, uczestnik The Voice Kids między innymi oraz Eurowizji Junior. Mamy skrzypka Medfield razem z DJ-em. To są takie muzyczne akcenty tego wydarzenia. Oprócz tego ogromny, specjalny, dmuchany tor przeszkód o długości 27 metrów. Tradycyjnie kilkanaście dmuchańców, które na Górce Śródludzkiej się pojawią. Dodatkowo piana party, fotobudka AI, czyli taka nietypowa. Mnóstwo animacji, mnóstwo warsztatów. Jesteśmy tam od 14, więc zapraszamy wszystkich.
6: 31 maja w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się charytatywny festiwal biegowy, druga uliczna mila oraz trzecia parkowa piątka. Do pokonania będzie 5 km czy 1 mila z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Materiał przygotował Piotr Wikar.
16: 31 dzień maja, charytatywny festiwal biegowy w Parku Śląskim. W zasadzie to już za chwilę, to już niebawem ze mną w studio Bartłomiej Czaja. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Zatem opowiedzmy, co się będzie działo podczas charytatywnego festiwalu biegowego w tym roku.
17: Oj, będzie działo się bardzo dużo. Zaczynamy o 9:30 biegami dla dzieci. Tutaj zapraszamy wszystkie dzieciaki, bo to będzie powiązane z Dniem Dziecka. Mamy trzy dystanse dla dzieciaków, 100, 200, 400 metrów. Są super bohaterowie, którzy z nimi przebiegną, więc zaczynamy imprezą dla dzieci. Później kończymy imprezą dla dzieci, ale o tym za chwilkę. W międzyczasie biegi, dwa kluczowe biegi, czyli uliczna mila, bieg na dystansie jednej mili i bieg parkowa piątka, to już trzecia edycja, czyli alejkami Parku Śląskiego biegniemy 5 km. Mhm.
16: Ja bym jeszcze chciał wrócić na chwilę do dzieci, jeżeli chodzi o rozpiętość wiekową, ta minimalna i maksymalna.
17: Nie mamy minimalnej, bo najmłodszy nas uczestnik do tej pory miał 2 latka, więc Można przebiec z babcią, z rodzicem za rękę, nie ma problemu. Jeżeli już dziecko potrafi gdzieś tam chodzić, to można śmiało ten dystans 100 metrów pokonać. Górnej granicy, no to tak naprawdę te dzieciaki biegną mniej więcej do 15-16 roku życia. Te starsze dzieciaki już starają się zapisywać do nas na minimum mile, ale są też odważni, którzy idą na 5 km.
18: Mm-hmm. No to teraz wracamy do dorosłych, którzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu. 5 km i 1 mila z atestem.
17: Dokładnie, dwie trasy, godzina po godzinie, czyli 10 uliczna mila, 11 parkowa piątka. Jest kilku śmiałków, którzy biegną i ten bieg. Naprawdę to jest duży wyczyn na pewno dla biegacza, bo teoretycznie dystans jednej mili nie jest może dużym dystansem, ale jest na dużej intensywności, na dużym tempie, więc ten bieg daje się we znaki. W zeszłym roku Adam Czerwiński wygrał zarówno mile, jak i 5 km, ale inny z biegaczy, to też taki chłopak, który jest podopieczny naszej fundacji, jest stypendystą, ale jest też bardzo dużym talentem polskiej lekkiej atletyki, Łukasz Zaczyk. Po przebiegnięciu jednej mili, no przebiegł 5 km, ale powiedział, że dało się we znaki ten dystans mili. W tym roku też mamy i tu uczestników, więc zapraszamy na oba biegi. Mile można potraktować jako rozgrzewkę przed tym głównym daniem.
18: Zważywszy, że są tacy, którzy będą nadawać tempo całemu wydarzeniu i tak jak powiedziałeś, no niby 5 km, niby 1 mila, ale są tacy, którzy tam po prostu będą cisnąć i to dosyć mocno.
17: Tak, już mamy sygnały, że będą próbowali pobić zeszłoroczny rekord trasy. Rekord trasy jest dość mocny Adama Czerwińskiego, ale myślę, że jeżeli będzie grupa, która będzie, tak jak tutaj wspomniałeś, nadawać tempo i utrzyma się do końca i będzie gdzieś tam na końcowych metrach rywalizować o zwycięstwo, to ten rekord może paść, a za rekord też jest dodatkowa gratyfikacja, więc jest motywacja, żeby ten rekord poprawić.
18: Ale, żeby nikt się tutaj nie przestraszył, że wystartują zawodowcy albo tacy, którzy po prostu odstawią co po niektórych na starcie, powiedzmy jasno, to przede wszystkim dobra zabawa, to przede wszystkim sport, rekreacja, rozrywka, no i aspekt charytatywny.
17: Dokładnie tak, tutaj zapraszamy wszystkich, będą osoby brać udział z kikami, czyli Nordic Walking, są osoby na wózkach, będzie osobna nawet klasyfikacja dla osób na wózkach, dla osób niepełnosprawnych, więc każdy może wziąć udział i przebiec te 5 km. A tak jak tutaj zostało wspomniane, jest to też ten aspekt charytatywny, aspekt zabawy, aspekt charytatywny. W tym roku wspieramy naszych stypendystów, młodych, uzdolnionych sportowców, zarówno pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Pula pieniążków, która z pakietów startowych zostanie przekazana właśnie na rozdzielenie pomiędzy naszych stypendystów, więc jest to na pewno też szczytny cel, żeby też pobiec, pomóc i dobrze się bawić.
18: Mhm. Pomówmy jeszcze o trasie, bo alejki Parku Śląskiego znają pewnie wszyscy. Jak to będzie wyglądało?
17: My biegniemy od kapelusza w stronę Elki. Tam jest nawrotka. Biegniemy w drugą stronę, przez falę. Biegniemy aż do Harcerskiej, bodajże to jest, tam robimy nawrotkę i torami rolkowo-rowerowymi długą, prostą wracamy do kapelusza, gdzie jest właśnie ta meta. Start meta jest w jednym miejscu, cała strefa też aktywności, która będzie tam przygotowana dla biegaczy i dla kibicujących, będzie właśnie w jednym miejscu, czyli na polanie przy kapelusza.
18: Mhm. Czyli trasa bardzo przyjazna, nie ma przewyższeń, jest prosto.
17: Nie ma przewyższeń, jest w miarę prosto, jakieś niewielkie podbiegi są, ale to są naprawdę w porównaniu do naszej pierwszej edycji, gdzie ze względu na remonty musieliśmy biec tyłami zoo, gdzie jest bardzo duży podbieg i biegacze na mecie mówili, że był to bardzo duży dla nich wysiłek, chyba nawet bieg flagi w tym roku właśnie prowadził tymi alejkami, to nasza trasa jest naprawdę przyjemna i śmiało można poprawiać rekordy, a że jest z atestem, więc rekordy będą oficjalne.
18: Mhm. Zatem komu my dedykujemy to wydarzenie?
17: Dedykujemy je tak naprawdę wszystkim mieszkańcom naszej aglomeracji, ale nie tylko, bo przyjeżdżają i z okolicznych sąsiednich województw ludzi, którzy po prostu kochają bieganie. Tak jak wspomniałem, można pomóc, pobiec, świetnie się bawić. Będzie dużo zabawy też pobiegu dla dzieciaków, bo to jest 21 maj, czyli jesteśmy dzień przed Dniem Dziecka, więc połączymy to, dzieciaki będą miały strefy aktywności, sportowe strefy aktywności, gdzie będą mogły spróbować różnych konkurencji olimpijskich, jak szermierkę, podnoszenie ciężarów, biatlon, będą mogły zbierać pieczątki, otrzymywać nagrody, także zapraszamy całe rodziny, liczymy, że pogoda dopisze i całe rodziny zjawią się na nie tylko spacerze, ale też na takiej większej aktywności.
18: Można się jeszcze zapisać?
17: Cały czas jeszcze są zapisy. Zapisy są na razie do soboty, ale myślę, że jeszcze znajdzie się pula zarówno na początek przyszłego tygodnia, jak i zawsze mamy przygotowaną jakąś część pakietów na dzień zawodów, bo zdarza się, że po prostu osoby się decydują na ostatni moment i zdajemy sobie sprawę, także jakaś pula pakietów będzie przygotowana, o tym będziemy na pewno informować w naszych kanałach social mediowych, ile tych pakietów zostanie na samą niedzielę, będzie można po prostu przyjść, płacić do puszki bądź zapłacić kartą i odebrać pakiet, wystartować w naszym biegu.
18: Ludzie lubią aktywności sportowe, biegowe, no bo przecież mamy wiosnę, za chwilę będzie lato, czyli sezon dla biegaczy. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem, bo wiele osób już się zapisało. Ile mniej więcej na dzisiaj możecie liczyć? Na jaką frekwencję możecie liczyć teraz?
17: No, myślę, że spokojnie będzie to ponad 600 osób. Już w tej chwili jest 550 osób, które opłaciło swoje pakiety. Jest ponad 600 zapisanych, które jeszcze będą wpłacać. Tak jak wspomniałem, jeszcze zapisy trwają.
18: 31 maja, Charytatywny Festiwal Biegowy 2026 w Tauron Parku Śląskim. Zapisy jeszcze trwają. Wydarzenie oczywiście mocno wspiera i kibicuje Radio SK, a ze mną w studio był Bartłomiej Czeja. Dziękuję.
17: Dziękuję bardzo.
5: SK Śląsk.
6: Nadchodzi druga edycja Sosnowieckiego Fashion Bridge. Już 30 maja o godzinie 15 w Banku Sztuki przy ulicy Machowskiego 7 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi miłośników stylu i designu. Swoje kolekcje zaprezentują zarówno znani projektanci, jak i młodzi adepci sztuki odzieżowej, a ten materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
19: Edyta Cyganek, wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Po raz drugi Fashion Bridge w Sosnowcu z udziałem naszej szkoły i naszych uczniów.
20: Co to za impreza?
19: Jest to przedsięwzięcie mające na celu promocję branży mody w Sosnowcu. My jako szkoła kształcimy uczniów, przygotowujemy do wejścia na rynek pracy i dajemy im możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed dużą publicznością. W tym roku młodzież przygotowuje projekty inspirowane modą Karla Lagerfelda.
20: Co się jeszcze tam będzie działo?
19: Będzie można zobaczyć wyniki właśnie tego konkursu, natomiast najważniejszym elementem będzie przyznanie po raz pierwszy statuetki nagrody imienia Jerzego Antkowiaka, który od wielu lat współpracuje z naszą szkołą i tą statuetką chcemy wyróżnić najlepszego ucznia w szkole.
20: Jak długo trwają przygotowania do takiej imprezy?
19: Na początku roku szkolnego ogłaszamy temat konkursu i młodzież już od września zaczyna pracować nad projektami, ponieważ konkurs jest dwuetapowy. Pierwsza część to zaprojektowanie, potem najlepsze prace trafiają do drugiego etapu i młodzież na podstawie projektów realizuje swoje modele odzieży. Uczestnicy konkursu, inspirowani stylem Karla Lagerfelda, zaprezentują własne projekty, stylizacje, które łączą klasyczną elegancję z nowoczesnym podejściem uczniów do tematu. W ubiegłym roku po raz pierwszy nasi uczniowie zaprezentowali właśnie swoje projekty. Spotkały się one z ogromnym zainteresowaniem wśród odbiorców, no i było to dla nich niesamowite wyzwanie i doświadczenie.
21: Iga Szultysek, w tym roku absolwentka tej szkoły.
20: I twoje prace będą na pokazie.
21: Tak, w zeszłym roku wygrałam, więc moja kolekcja, na którą dostałam budżet w ramach nagrody, będzie szła w tym roku.
20: Jakie towarzyszą temu emocje?
21: Ekscytacja i fajnie, że mogę pokazać to, co zrobiłam. Wzięłam udział w tym roku w konkursie, dlatego że też pracowałam w szwalni, w której szyli dla jego firmy garnitury.
20: Co jest fajnego właśnie w tych ubraniach tworzonych przez niego?
21: Karl Lagerfeld bardzo się inspirował geometrią i tym, żeby wszystko było bardzo użytkowe, ale jednocześnie właśnie pokazywało tą nowoczesność. Moja kolekcja ma 6 projektów, plus mam projekt konkursowy z tego roku. Mój projekt składa się z dużej ilości elementów, bo jest tam okulary, kapelusz, rękawiczki, marynarka, spódnica.
20: Stres jest czy nie?
21: Jest.
20: A czego się najbardziej obawiasz?
21: Myślę, że tego, jaką modelkę dostanę do mojego stroju.
20: To też jest ważne, prawda? Coś, na co normalnie człowiek przeciętnie nie zwraca uwagi, to dla was jest bardzo ważne.
21: Tak, no bo wzrost, wymiary, wszystko się liczy, jak się układa ubranie.
0: Tymoteusz Mierzwa, nauczyciel przedmiotów zawodowych CKZiU w Sosnowcu.
20: Widzę praca w re, przygotowania do pokazu.
0: Do pokazu, do sesji zdjęciowej. Odpalamy zupełnie inny poziom kreatywności dzieciaków w tym roku. Myślę, że wszyscy będą niesamowicie zaskoczeni.
20: Jak dla nich to jest ważne, udział w takim wydarzeniu?
0: Każde takie wydarzenie buduje doświadczenie i przygotowuje dzieciaki do rzeczywistości i pracy w przyszłości w tym zawodzie. Mogą sobie pozwolić, żeby przetestować się w różnych materiach. Jak potrafią szyć, jak potrafią projektować, stylizować, myśleć na temat sesji zdjęciowej i organizacji pracy. Każdy z tych elementów jest bardzo ważny w pracy projektanta, dlatego świetnie tutaj mogą nabrać pełnego doświadczenia w każdej materii.
20: To jest chyba też dla nich ważne, że wiedzą, po co to robią, prawda? Że to, czego się tu uczą przez lata, to będzie procentować, bo ich prace będą wystawione na pokaz.
0: To jest zawsze w świecie projektantów i to nieważne, czy na poziomie uczenia się, czy później pracy zawodowej. Największa mobilizacja, jak wiemy, że to będzie pokazane publicznie, na pokazie, będzie poddane ocenie, ale przede wszystkim będzie też podane oklaskom, na co tutaj nie ma żadnych wątpliwości, patrząc na poziom tegorocznych prac.
20: No właśnie, jeśli chodzi o poziom, jak pan ocenia?
0: Wszystkie dzieciaki bardzo ładnie się zmobilizowały pod okiem nauczycieli, specjalistów u nas w szkole i z niewielką naszą pomocą świetnie się sprawują i prezentują to, czego się miały okazję nauczyć u nas na zajęciach na co dzień. Dlatego poziom będzie bardzo wyrównany, a stylizacje są bardzo różnorodne. Dużo osób w zupełnie inny sposób ujęło ten temat i każdy podjął tutaj jakieś osobiste wyzwania, jeśli chodzi o dzieci na konstrukcji odzieży, szycia i projektowania.
20: A ile osób w tym konkursie wzięło udział?
0: W tym roku mamy 14 osób zakwalifikowanych do drugiej tury, czyli właśnie do pokazu mody. I ja powiem szczerze, że najchętniej wszystkich z tych dzieciaków bym wyłonił na finalistów i każdemu dał jakąś nagrodę, ale tutaj zobaczymy, jak nasze jury konkursowe będzie reagować po pokazie.
20: Ten pierwszy to był taki trochę sprawdzian. Oni też nie wiedzieli za bardzo, o co chodzi w tym. Teraz już wiedzą, tak? I chętniej przystąpili do tego drugiego konkursu?
0: Zdecydowanie tak. Też, co jest dla nas bardzo fajne, ze względu na to, że w zeszłym roku osoby, które były albo niezdecydowane, albo niepewne swoich umiejętności, w tym roku już podjęły też działanie, żeby się tutaj zapisać, żeby wziąć udział w konkursie. I co jest dla mnie najfajniejszą rzeczą, pojawiły się nawet osoby z pierwszych klas, gdzie tutaj dopiero tak naprawdę mają pierwszy rok w styku z materią, z projektowaniem, z szyciem, a mimo to chcą próbować swoich sił, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby zobaczyć, co możemy zrobić.
20: Ile czasu mija od tego, aż pojawi się jakiś projekt w głowie tego młodego człowieka, do czasu, aż on już taki ma, jest ten etap taki finalny, czyli już ubranie na modelu?
0: Bardzo różnie to wychodzi. Czasem, a jest to bardzo szybka droga, w zależności od poziomu skomplikowania projektu, a czasem to jest naprawdę droga jak z Sosnowca nad morze i z powrotem, więc różne dzieciaki w bardzo różnym okresie czasu zmieściły się tutaj z realizacją swoich pomysłów.
20: Wy pomagacie im tworzyć te ich dzieła?
0: Zawsze będziemy im pomagać. Przede wszystkim jesteśmy ich opiekunami, mentorami czasem, więc to jest nasze zadanie i też nasza bardzo duża przyjemność, żeby pomóc im wejść na najwyższy poziom, na jaki są w stanie się wzbić.
20: Też będziecie obserwować ten pokaz z dreszczykiem emocji?
0: Oczywiście, że tak. Ja na każdą tutaj sytuację, jak ktoś z zewnątrz wchodzi i ocenia i mówi, że o super są te rzeczy, to ja razem z dzieciaki mam ciary i też to wszystko przeżywam, więc wszyscy nauczyciele będziemy kibicować i stać murem za naszymi dzieciakami.
20: A jak pan ocenia pomysł tej imprezy? Potrzebna jest taka impreza tym dzieciakom właśnie?
0: Zdecydowanie tak. Ogólnie rzecz biorąc, u nas na Śląsku jest trochę taki deficyt, powiedzmy, możliwości prezentowania mody. Cały czas ta dziura jest nie do końca zapełniona, więc super, że pojawiła się u nas w Sosnowcu inicjatywa, żeby wypełnić gdzieś tą niszę tutaj naszą modową, pokazać, że też można w zupełnie inny sposób myśleć na temat mody, więc zdecydowanie takie działania są potrzebne, szczególnie, że mamy tutaj u nas na Śląsku jeden naprawdę z najprężniejszych kierunków, jeśli chodzi o modę.
1: Nazywam się Piotr Bień i jestem uczniem 4 klasy technikum na kierunku technik przemysłu mody. Brałam też udział w zeszłorocznej edycji Fashion Bridge'a 2025.
20: To fajny jest konkurs?
1: Tak, to jest naprawdę bardzo fajny konkurs, który myślę, że pozwala nam tak rozwinąć skrzydła, pozwala nam na pokazanie faktycznych naszych umiejętności, naszego stylu i wielu takich rzeczy, jakimi nas reprezentujemy.
20: Temat tegorocznego konkursu dla Ciebie, jaki był, jak go zobaczyłeś?
1: Na początku miałem bardzo mieszane uczucia, ponieważ Karl Lagerfeld to nie jest do końca moja ulubiona inspiracja, nazwałbym to w ten sposób, lecz jest to na pewno, no jak mówię, my mamy zamiar pracować w takim zawodzie, w którym nie zawsze będziemy mieć tak, jak nam się będzie chciało podobać, więc trzeba znaleźć w tym wszystkim takie okienko, w którym my jesteśmy w stanie się dopasować i znaleźć to, co nam się podoba w tym.
20: Ale zobaczyłeś coś, co Cię zainspirowało i co pozwoliło Ci stworzyć Twoją kolekcję.
1: Tak, chyba mogę powiedzieć, że moja sukienka jest zrobiona cała z polaroidów i przez to chciałem pokazać całą pracę Karla, ponieważ to jest moim zdaniem jest ciężko określić jedną jego rzecz, z której słynie, ponieważ no, poza pracą w Chanel też pracował w takich domach jak Fendi. No i on ma naprawdę wielką historię, on ma bierze wielką część w tej historii mody, więc ciężko mi było wybrać jeden pokaz, jedną sylwetkę albo celebrytę, na którego się uprawiał. Chciałem przez swoje polaroidy i ten całą sukienkę, chciałem pokazać, że jak bardzo wielki świat mody on zbudował, jak bardzo jest różnorodny, przynajmniej w jego projektach.
20: A długo się przygotowywałeś? Długo czytałeś? Dużo tych pokazów jego oglądałeś?
1: Przyznam się, że większość pokazów już kiedyś zobaczyłem. Ja bardzo interesuję się modą. To jest taki mój bardzo taka rzecz, którą kocham. Chyba od 6 roku życia zacząłem się interesować modą, więc większość jego twórczości już znałem, ale myślę, że no tutaj akurat też musiałam troszeczkę zrobić mały research, żeby zobaczyć, czy to, co mi siedzi w głowie, na pewno się zgadza z faktami, bo nie chciałam tworzyć czegoś, co nie jest zgodnego z prawdą.
20: Powiedz mi, jakie emocje towarzyszą takiemu młodemu człowiekowi, który za chwilę jego kolekcja ujrzy światło dzienne, modelki, modele ją zaprezentują.
1: Przyznam się, że to jest miks ekscytacji i stresu. Jedno napiera na drugie, więc jednocześnie z każdą chwilą, jak wiem, że ten dzień coraz się bardziej zbliża, coraz szybciej mi bije serce, mógłbym to tak określić, ale powiem tak, że przeważnie wygrywa tutaj ta ekscytacja, bo to jest zawsze fajny event, w którym można też spotkać, no mówię, ja poznałem naprawdę dużo fajnych ludzi z tamtego eventu, więc jestem przede wszystkim podekscytowany i ucieszony, że mam taką szansę pokazać swoje umiejętności i siebie jako projektanta.
20: I to jeszcze podczas uczenia się, prawda? Nie każdy taką ma możliwość.
1: No nie każdy ma taką możliwość. Ja mam takie szczęście, że no, udało mi się znaleźć szkołę nieopodal mnie, która ma profil, w którym ja się odnajduję, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego, że już w tym wieku mogę po części tworzyć to, co moje projekty i to, co mi siedzi w głowie i pokazywać siebie nie tylko jako projektanta, ale też jako artystę.
6: Wielkimi krokami zbliża się Motoserce w Jaworznie. 30 maja na rynku odbędzie się zbiórka krwi organizowana przez motocyklistów zrzeszonych w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
2: Dzień dobry, z tej strony Bogusz Łódkiewicz, zespół Turbo. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić, szczególnie motocyklistów, którym sam zresztą jestem, na cykliczną imprezę Motoserce. Szczytne cele, jak co roku. My z zespołem Turbo przyjedziemy do Jaworzna i zagramy 30 maja. I powiem Wam tylko, że będzie zabawa, będzie się działo, bo będzie też zespół piersi między innymi występował. Także wszyscy motocykliści, wszyscy fani motocykli, wszyscy fani zdrowia i pomocy innym, zapraszam Was na Motoserce do Jaworzna.
4: Witam z tej strony Oliwa, Roadrunner z MC Poland, oddział Jaworzno. Zapraszamy wszystkich motocyklistów na cykliczną imprezę, jaką jest Motoserce. Jest to 18. edycja na terenie całego kraju, natomiast od 22 roku cykliczna również w Jaworznie. Zapraszamy wszystkich na paradę motocyklową, która odbędzie się o godzinie 14.30. Wcześniej o godzinie 13.00 będziemy mieli koncert zespołu Turbo, natomiast po paradzie o godzinie 16.00 będziemy mieli koncert zespołu Piersi, także będzie się działo, będzie zabawa. Zapraszamy wszystkich motocyklistów tutaj z Jaworzna, jak i okolicznych miast. Na pewno będziemy mieli fajną zabawę.
20: Gdzie się to wszystko będzie odbywać?
4: To wszystko odbywa się na rynku w Jaworznie, także cały rynek jest nasz, do naszej dyspozycji. Będzie wiele atrakcji dla dzieci, dla mieszkańców Jaworzna również.
20: Jeśli chodzi o paradę, 14.30 ona wyrusza. Którędy przejadą motocykliści i ilu się ich spodziewacie?
4: No, spodziewamy się w tym roku na pewno dużo więcej niż w roku ubiegłym. Myślę, że około 500-800 maszyn powinno się zjawić. Startujemy z rynku, będziemy jechali przez centrum Jaworzna i potem wracamy do rynku na koncerty.
20: To jest impreza, podczas której można spędzić fajnie czas. Przede wszystkim można pomóc.
4: Tak, pomagamy dzieciom. Tak jak mówię, to jest 18. edycja Motoserca. Generalnie podczas tych 18 lat zebraliśmy około 60 tysięcy litrów krwi dla dzieci. W roku ubiegłym, w 25. w Jaworznie zebraliśmy 15 litrów krwi. To jest nasz rekord. Po prostu więcej krwiobóz nie był w stanie przyjąć. Ludzie odchodzili, chcieli oddać krew, ale było to już technicznie niemożliwe.
20: Właśnie jak ta akcja tego poboru krwi wygląda? Każdy może przyjść, kto na to ma ochotę?
4: Tak, oczywiście. Każdy może oddać krew. Każdy krwiodawca otrzyma od nas drobny upominek.
20: Kto się zjawia na tej imprezie? Całe rodziny pewnie?
4: Tak. Przyjeżdżają całe rodziny, przyjeżdżają motocykliści, przyjeżdżają rodziny z dziećmi. Dzieciaki są zafascynowane, ponieważ mogą sobie zrobić zdjęcie na motocyklu, mogą popytać chłopaków o różne ciekawe techniczne rzeczy. My zawsze się nimi zaopiekujemy, zawsze ich oprowadzimy, zrobimy sobie zdjęcie, nie ma żadnego problemu.
20: To też pokazuje to tak zwaną, można powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście ludzką twarz motocyklisty, prawda? Że wy oprócz tego, że jeździcie na silnych, mocnych maszynach, to macie też bardzo dobre serca.
4: Ależ oczywiście, że tak. Oczywiście te serca są otwarte i po drugie, my motocykliści kierujemy się tutaj swoimi zasadami, jesteśmy braćmi na drodze i nie tylko, po prostu wszędzie pomagamy sobie nawzajem, tak samo pomagamy innym.
20: Wspomniał Pan o tym, że ludzie też przychodzą i się pytają, tak? Rozmawiają z Wami o tych motocyklach, na których Wy przyjeżdżacie.
4: Ależ oczywiście, że tak. To jest cyklicznie co roku. Zawsze każdy podchodzi i zapyta. Tych maszyn jest na tyle, jest taka różnorodność, że jest o czym rozmawiać.
20: Każdy może przyjść?
4: Każdy może przyjść. Zapraszamy wszystkich, nie tylko mieszkańców Jaworzna, ale również wszystkich z okolic Jaworzna, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i generalnie każdy, kto dowie się o tej imprezie, zapraszamy na tą imprezę.
8: Dzień dobry, szanowni państwo, witamy bardzo serdecznie, mówi Adam Asanów po pierwsze oraz
22: Dziadek.
8: Już 30 maja niesamowity koncert w Jaworznie, ponieważ będzie to Motoserce, kochani, kolejna edycja Motoserca. Zespół Piersi pojawi się w Jaworznie, oprócz zespołu Piersi będzie zespół Turbo. Na pewno będzie jeszcze mnóstwo innych fantastycznych zespołów, także będzie zabawa, będzie się działo. Miejmy nadzieję, nocy będzie mało. Kochani, ważna rzecz, przybywajcie do Jaworzna 30 maja na Motoserce, ponieważ to jest zacna impreza. Będziemy mogli oddać krew, właśnie po to są te imprezy robione, organizowane, żeby pokazać, że warto oddawać krew, bo ratuje życie. I proszę państwa, Spół Piersi, Turbo oraz inni wykonawcy serdecznie zapraszamy, prawda dziadku?
22: Tak, zapraszamy.
8: Do zobaczenia.
5: SK Śląsk.
6: Speedsoft, znana w wielu krajach dyscyplina sportowa, obecna jest także w Polsce i zyskuje coraz większą popularność. Czym jest i komu jest dedykowana? Z Piotrem Kaczkowskim, prezesem Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice, rozmawiał nasz reporter Piotr Wikar.
23: Studio Radia SK, ze mną jest Piotr Kaczkowski, prezes Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice. Cześć Piotr, dzień dobry.
24: Dzień dobry, cześć.
23: Zaprosiłem Cię tutaj, bo Ty jesteś osobą, która na temat bardzo enigmatycznego zwrotu, jakim jest Speedsoft, wie wszystko. W takim razie, czym jest ten Speedsoft? Opowiadaj.
24: Dobra, może wszystko to za dużo powiedziane, ale czym jest Speedsoft? Speedsoft to jest w sumie odmiana sportowa airsoftu. No i teraz pytanie enigmatyczne, czym jest airsoft? Airsoft to jest sport, który się... Znaczy sport nawet, to jest militarna symulacja podobna do paintballu. Paintball jest grany na farbę. Natomiast airsoft jest grany na takie plastikowe kulki. Trochę przypomina to odpust, natomiast jest to bardziej profesjonalne, przypomina bardziej takie symulacje militarne. Natomiast wracając do Speedsoftu, Speedsoft to jest odmiana sportowa. Gramy na halach, on wodzi się troszeczkę też ze speedballu sportowego, ale ma swoje zasady. Mianowicie pole musi być symetryczne, czyli bardziej fair play. Gramy na halach, czyli rzeczywiście te pole jest bardzo małe, nie używamy całego nie wiem, 1000 m2 lasu i się bawimy w żołnierza, tylko tutaj rzeczywiście jest to odmiana sportowa, gramy bardzo krótkie rundy, bo u nas rundy trwają 2 minuty. My gramy różne scenariusze, gramy scenariusze na flagi, na dominację, na atak, obrona, czyli rzeczywiście musimy dominować te pole. To w sumie to działa podobnie jak do każdego sportu, nie? Czyli jak gramy w hokej, to w hokeju też jest ważne dominować lodowisko. W piłce nożnej też dominować boisko, nie? Żeby rzeczywiście przejść na tą bramkę i to jest rzeczywiście, w spisowcie działa to tak samo. Pola mamy bardzo czyste. My gramy w ogóle na sztucznej trawie, to jest bardzo ciekawe, że na hali sportowej w Katowicach kładziemy trawę, żeby gracze mogli się ślizgać, bo to jest fajne, efektywne, dynamiczne, na to się fajnie patrzy i to jest taka definicja bardziej taka profesjonalna, choć my lubimy to powiedzieć, że to jest taki CSGO na żywo, nie? Czyli to rzeczywiście jest gra komputerowa na żywo i to też tak mocno pokazujemy graczom, mocno pokazujemy młodzieży, gdzie gracze, bo e-sport jest bardzo popularny, zwłaszcza w Katowicach, zwłaszcza na Śląsku, czyli stolica europejskiego e-sportu. I jak współpracujemy z Mosirem, to też widzimy, że coraz mniej młodych ludzi angażuje się w sport. To też jest taki trochę nasz cel jako fundacji, czyli pokazywanie sportu niekonwencjonalnego, czyli znalezienie tego balansu, czyli my mówimy spoko, sam jestem graczem, pograj sobie w piątek, pograj sobie w sobotę z kolegami, ale w niedzielę czy w sobotę wieczór idź na halę i pograj, postrzelaj się z kolegami, jest to naprawdę bezpieczny sport jak inne i złap trochę tej fizyczności, nie? Czyli złap ten balans między ruch ręka, ruch oko, czyli taka zabawa, fan gamingu, a rzeczywiście balans taki fizyczny na żywo, nie?
23: Speedsoft, no to już znamy termin, śmiało możemy mówić, że to jest dziedzina sportu, tak?
24: Tak, to jest cel naszej fundacji, czyli pokazać, że speedsoft to jest sport.
23: W takim razie, komu moglibyśmy takie zajęcia polecić, bo ja wiem, że organizujecie zajęć dla młodzieży, ale mówię też o tych, którzy chodzą na co dzień do pracy, albo mają na przykład mnóstwo wolnego czasu, bo są już na emeryturze. Czy takie osoby też mogą wziąć udział w takich zajęciach?
24: Tak, my robimy bardzo dużo różnych rodzajów eventów, od największych, czyli eventów międzynarodowych, gdzie przyjeżdżają gracze z całej Europy. To jest takie półprofesjonalne, półamatorskie zawody. Potem robimy ligę, polską ligę speedsoftową, czyli schodzimy takie już, to są 3 kolejki ligowe, już bardziej dostępne, trochę z mniejszym parciem, trochę takie już rozgrywki na luzie, ale przy tym na przykład organizujemy też takiego beginera, czyli totalnie dla początkujących, dla osób, którzy grają właśnie w airsoft, nie grają w tą odmianę sportową, żeby przyszli i zobaczyli. Mamy gdzieś tam swoje też repliki do wynajęcia, więc każdy, kto chce spróbować się w sporcie, to może. No ale z drugiej strony robimy jeszcze dalej, czyli robimy typowe eventy społeczne, czyli robimy speedsoftowe dni otwarte, czyli takie zajęcia dla szkół, gdzie no średnio ściągamy te 10-12 szkół ze Śląska. Około 500 uczniów tygodniowo robimy normalnie takie 2-godzinne zajęcia z WF-u, gdzie pokazujemy im, czym jest ten sport. Robimy takie mini zawody, gdzie taką pokazujemy, jak ta rozgrywka jest. Robimy też turnieje międzyszkolne. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo, gdzie

0: pokolenia, czy tam dzieciaczka, rodziców i dziadka, nie? Także super to wygląda. My jako fundacja staramy się angażować wszystkich. Od najmłodszych, po tych nieusportowionych, po tych, którzy chcą rzeczywiście brać ten sport na profesjonalnie. Staramy się angażować wszystkich.
1: Jak wygląda organizacja takiej lekcji WF-u? Jak to działa w ogóle?
0: Znaczy, przede wszystkim na początku nie było ciężko, bo musieliśmy przekonać szkoły, żeby w ogóle dowiedzieli się, co to jest. I może ze szkołami mundurowymi było łatwiej, bo szkoły mundurowe korzystają z ASG i chodzą na te poligony i może tutaj było prościej. Ale rzeczywiście musieliśmy trochę porozmawiać z dyrektorkami, z dyrektorami i pokazać im rzeczywiście, jak ten sport wygląda. Trochę nam pomogło zmiany w rozporządzeniu edukacji, jeżeli chodzi tam edukacja dla bezpieczeństwa, więc to nam pomogło. No ale jak wygląda sam event? No my to rozdzielamy trochę na takie dwie fazy. Pierwszą robimy 3 sekcje, gdzie trochę najpierw opowiadamy, czym ten sport jest, pokazujemy takie strefy bezpieczeństwa, pokazujemy im, jak się obsługuje z tą repliką airsoftową. Przekazujemy takie informacje, że od tej pory muszą ściągać maski, bo to mamy też jakby swoje maski, pełne oporządzenie, dbamy o to bezpieczeństwo. Druga rzecz to jest, druga taka stacja to jest rozgrzewka. No jak przed każdym sportem prowadzimy rozgrzewkę, biegi, rozciąganie. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczą Państwo, ten sport jest bardzo dynamiczny i jak każdy, no, propagujemy to, że w sporcie trzeba, ta rozgrzewka jest ważna. No i trzecia taka stacja to jest rzeczywiście taka strzelnica, czyli już ładujemy repliki kuleczkami i szkolimy te dzieciaki i młodzież, żeby trochę wiedziały, jak trafić, nie? No bo frajda jest to, żeby trafić kolegę obok, nie? Więc mamy tarczę i szlają do tej tarczy. Jak dzielimy sobie te grupy i przejdą wszystkie 3 stacje, to dzielimy ich na drużyny i normalnie gramy, nie? Mamy swoją federację sędziowską, mamy swoją obsługę, kilka osób czuwa nad grą. No i pokazujemy, czy ten sport jest, tak? Wydać ludziom piłkę i grali sobie na boisku.
1: Okej, tak zakulisowo, jak patrzysz na rozgrywkę i potem zakończenie, jaki jest odzew? Co mówią ci młodzi ludzie, którzy kończą taką lekcję, WF w cudzysłowie oczywiście, no i przede wszystkim nauczyciele?
0: Znaczy nie, no są zajarani. Nauczyciele, w ogóle jest kilku nauczycieli, którzy grali razem z nami, nie? Tak, to jest fan i jak już nauczyciel ma dobry vibe uczniami, to sam grał i tam różnie, więc dużo mieliśmy takich mocno zajaranych i dzieciaków, i nauczycieli, gdzie potem już robiliśmy trzeci event, to szkoły same do nas się odzywały, czy robimy takie coś, bo dzieciaki inne klasy by chciały spróbować, nie? Gdzie nawet mamy szkołę tutaj z Sosnowca, która otworzyła swoją sekcję typowo turniejową, typowo airsoftową i działa. Pod tym kątem super, brakuje nam tylko takiego miejsca stałego do grania, nie? Bo my jako fundacja organizujemy eventy, czyli korzystamy z dobrodziejstw Mosiru Katowice, hal, nie hal, czy jakichś takich parków, czy przy jakichś takich eventach, ale brakuje nam takiego miejsca stałego, gdzie otworzymy klub sportowy i będziemy mogli sobie szkolić tak stricte młodzież, nie? Ale jeżeli chodzi o same szkoły, to korzystaliśmy z wielu szkół sportowych, czyli zapraszaliśmy szkoły mistrzostwa sportowego, czy w Katowicach hokejowe, czy z GKS-u Liniaków, czy z GKS-u Stychów, więc patrzyliśmy pod tym kątem takim sportowym. Naprawdę wszyscy byli zajęci, bo to jest coś innego. To nie jest ciągle WF, że gramy w piłkę nożną, siatkówkę, czy ponga, nie? To za moich czasów się tak grało.
1: Okej, ktoś, kto tego słucha, chciałby przyłączyć swoją szkołę do całego projektu, może to zrobić?
0: Oczywiście tak. Śmiało sporo nauczycieli do nas pisało, czy nawet uczniów do nas pisało, potem nasze socjalki, czy na maile, które strona airsoftteampoland.com, czy na ATP Tournament, jeżeli chodzi o profil na Facebooku, czy na Fundację Taktyczną Akademię Kultury. Śmiało można pisać, gdzie uczniowie nas sami pisali, słuchajcie, chcemy wziąć udział, tu macie kontakt do naszej dyrektorki, naszego nauczyciela, czy możecie zadzwonić. No i udało się tak zrobić.
1: Takie zajęcia są odpłatne?
0: Nie, to jest 100% darmowe. Zajęcia trwają ponad 2 godziny. Szkoła tylko musi zorganizować sobie przyjazd na halę, na dany obiekt, bo robiliśmy to na lodowisku. W okresie letnim robimy to na halach sportowych, więc tylko muszą sobie to zorganizować.
1: Okej, to tyle, jeżeli chodzi o zajęcia sportowe. Mam nadzieję, że ktoś, kto jest zainteresowany, będzie już teraz wiedział, żeby zgłosić się do ciebie, przede wszystkim
0: zapraszamy.
1: Do prezesa Fundacji Taktyczna Akademia Kultury, tak, w Katowicach. Powiedz mi, wy działacie na terenie Śląska, tak?
0: Tak, znaczy w sumie to na terenie całej Polski, od tego się wodziliśmy. Kiedyś jeździliśmy po całej Polsce, teraz związaliśmy się mocniej z Katowicami, żeby znaleźć ten jeden stały swój punkt.
1: Okej, czyli generalnie, jeżeli ktoś na przykład zadzwoni z Bielska-Białej, albo zadzwoni z Katowic, albo zadzwoni z Tychów, albo zadzwoni z Oświęcimia, nie będzie problemu.
0: Zadzwoni z Warszawy, czy ze Ścicina, nie ma
1: problemu. Okej, no sky is the limit, jak to mówią. Opowiedz mi trochę o lidze, bo z tego co wiem, liga działa, a zupełnie niedawno odbyły się zawody międzynarodowe w Katowicach właśnie tutaj.
0: To tak, jeżeli chodzi o ligę, to pytanie, od czego zaczynamy?
1: Od ligi.
0: Od ligi. No to ligę, to się to prawda nazywa Polska Liga Spisportowa, ale podobnie jak do innych sportów, jest to w kategorii

0: Open, czyli mamy też drużyny z Finlandii, mamy drużyny z Czech, które przyjeżdżają, chcą u nas grać, mamy drużyny z Polski oczywiście. I to są takie rozgrywki typowo ligowe, czyli zbieramy scoring, ważne jest ćwiczyć i trenować na każdy event i zdobywać ten scoring. To jest ważne pod tym kątem. Jakby bierzemy przykład ze sportów konwencjonalnych, sportów tradycyjnych, żeby to bardziej jeszcze usportowić, nie? Żeby pokazać tą schematykę, że ją też możemy wpasować do naszego sportu.
1: Liga międzynarodowa?
0: Może to już nie jest liga, tylko turniej międzynarodowy, ATP Open, jak najbardziej. Zrobiliśmy w tamtym roku dwie edycje. Przymierzamy się do października na trzecią. No, działa fajnie. Mamy drużyny z całej Europy i odzywają się nawet spoza Europy. Do tej pory mieliśmy drużyny z Łotwy, z Rumunii, z Czech, z Francji. Odzywają się nawet gdzieś tam teamy z reszty krajów. Nawet, z ciekawości, nawet Kazachstan i Kanada się odzywa, że chce grać. No to już jest cięższe i trochę droższe przedsięwzięcie dla nich, ale rzeczywiście zaczyna to działać, nie? I zaczyna to hulać. Tych eventów międzynarodowych poza Polską jest trochę. Wiele krajów gdzieś tam sobie działa, robi te eventy, ale mało kto robi to na halach sportowych, mało kto robi to ze wsparciem gdzieś tam miasta czy Mosirów. To też daje taką fajny vibe, że wyszliśmy z tego trochę takiego lamusa i możemy pograć ten sport, gdzie jest ciepło, mamy szatnie, a nie gramy gdzieś tam w lesie, czy na jakichś nieużytkach, czy na jakichś takich halach przemysłowych.
1: Mhm. Czy my na dziś dzień mamy na tyle mocną ligę, żeby powalczyć w turnieju międzynarodowym?
0: Tak, jak najbardziej. Na przykład w tamtym roku drużyny międzynarodowe, no to pierwsze miejsce zdobyły Polska. Na pierwszym evencie Polska zdobyła drugie miejsce, więc jak najbardziej. Polska jest na wysokim poziomie i to widzi też, jakby my zaczęliśmy tutaj w Polsce ten sport trochę później niż reszta Zachodu, nie? Gdzie to zaczęło się w USA. To coraz bardziej nas patrzą i zapraszają nas na eventy międzynarodowe w innych krajach, więc jak najbardziej. Jesteśmy dużym społeczeństwem w Polsce, wbrew pozorom takim airsoftowym, speedsoftowym, to jesteśmy dużym społeczeństwem.
1: Żeby zaangażować się w jakiś sport, na pewno potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. W przypadku airsoftu potrzebne są właśnie, co jest potrzebne, żeby rozpocząć przygodę z airsoftem?
0: Tak naprawdę to chęci. Jeżeli ktoś chce spróbować, to znajdzie sobie lokalną drużynę, znajdzie sobie lokalnego organizatora i nawet nie musi kupować, tylko sobie wynajmie sprzęt albo dogada się z drużyną i drużyna bardzo chętnie mu ten sprzęt użyczy, pokaże i sobie zagra. Więc tak naprawdę to jest chęć i zajawka. Jeżeli już chcemy wejść w tym trochę na poważniej, no to jak w każdym sporcie, możemy zacząć od jakiegoś low-costowego, czyli wziąć sobie replikę za, nie wiem, rzućmy 1000 zł, kupić sobie buty czy mundur, czy mundur mówię jak w airsoftie, u nas to wystarczą krótkie spodenki i lycra, czy jakieś termoaktywne ciuchy. Wszystkim nie oszczędzać na okularach, czyli kupić sobie dobre okulary. W naszym przypadku są maski, które są o wiele bezpieczniejsze i nie parują, czyli mamy takie maski jak w paintballu, takie pełne, przeszklone, one A, wyglądają lansiarsko, B, pomagają, bo nie parują, nie? Czyli to jest kwestia też ważna, jeżeli musimy mieć w jakimś sporcie okulary, a jesteśmy dynamiczni, dużo się biega, rusza, jest ciepło, no to na otrucie zaparują, to nie widzimy, a przejrzystość dla nas jest ważna, nie? No i zakupić sobie jakieś tam kuleczki, które są i zacząć grać. No i to jest sky limit, nie? Jeżeli chcemy być coraz bardziej profesjonalni, to możemy sobie kupić replikę, tak ją poprzerobić, że w cenie auta ją weźmiesz, nie?
1: A jak widziałem, tak przykładowo w CS-ie możemy sobie personalizować sprzęt. Tak tutaj w przypadku Speedsofta te karabinki, które mamy, też widziałem niektóre są bardzo personalizowane.
0: Oczywiście, że tak. Jakby Speedsof jest super pod tym kątem, że Speedsof jest kolorowy, nie? To nie jest snajper, który się chowa w lesie, że tak powiem, nie? To nie jest, że musimy być skryci. Oczywiście tutaj mogą nas przeciwnicy zauważyć, ale to nie jest na tyle ważne, nie? Więc tutaj gracze jak najbardziej są kolorowi, żeby A, gdzieś tam prezentować swoich sponsorów, żeby B, żeby to prezentować samego siebie, żeby to jakby marketing i promocja jest dużą częścią Speedsoftu. Nie jesteśmy jak każdego sportu. Dlaczego drużyny sportowe mają kolorowe? No bo to są jakieś ich tam barwy i im to pasuje, nie? Więc tutaj działa tak samo, repliki przenajróżniejsze. Każdy sobie maluje jak chce, niektórzy do swoich ciuchów, niektórzy imitują skiny z gierek, nie? Niektórzy wybierają sobie swoje ulubione kolory, naklejki. To jest super pod tym kątem, że możesz pokazać nawet ubiorze samego siebie, nie?
1: Jako prezes fundacji, która zajmuje się tą dziedziną sportu, jakie macie plany na przyszłość?
0: Intensywne. No przede wszystkim duży plan to jest rozwijać to, co mamy, czyli jeszcze bardziej przejść do przodu. Może to jest Minus może zaleta, ale rzadko się zatrzymujemy, nie? Jakby staramy się trochę złapać jakiejś stabilizacji i zawsze nam jeszcze czegoś mało. Dlatego tych eventów jest coraz więcej. Więc na pewno chcemy rozwijać turnieje międzynarodowe, żeby pojawiały się coraz to lepsze, nawet może nie lepsze kraje, a odleglejsze kraje. Może wyjść poza Europy, może mieć reprezentację z każdego kraju, wyjść poza właśnie naszej Europy. Drugi taki duży cel to jest przede wszystkim pokazać ludziom, czym ten sport jest i wyjść trochę szerzej do ludzi. Żeby to zrobić, potrzebujemy trochę mieć swój obiekt taki stały, nie? Czyli tutaj mocno się staramy o swoją halę sportową, która będzie stricte przystosowana pod to. Bo przygotowanie się na weekendy, budowanie tej hali to jest armia ludzi i to są dwa dni roboty, żeby z magazynów wszystko pościągać, nałożyć gumy, trawę, przeszkody, zabezpieczyć wszystko. Bo zabezpieczamy w ogóle publiczkę. Jesteśmy jedynym chyba eventem na świecie do tej pory, gdzie pozwala widowni zobaczyć bezpiecznie za takiej siatki zabezpieczającej cały mecz. No i szkolić. Bardzo chcemy otworzyć swój klub sportowy, szkolić od najmłodszych dzieci, młodzież i starszych, żeby prezentować to totalnie jako sport. To jest gdzieś tam następne.
1: Chciałem się zapytać o najbliższe wydarzenia, które będą miały miejsce i gdzie ewentualnie odsyłać tych, którzy chcieliby albo zobaczyć, albo od razu wziąć udział w rozgrywkach.
0: Polecam zajrzeć na nasze social media. Tam prezentujemy się najszybciej, czyli na nasz Facebook ATP Tournament, czy na Instagramie Airsoft Team Poland, czy na naszą stronę airsoftteampoland.com, gdzie jest tam komplet informacji i regulaminów i linków do zgłoszeń, więc jest tam wszystko. Jeżeli chodzi o eventy takie społeczne, no to tutaj jakby trochę z mniejszym wyprzedzeniem informujemy, bo to często są jakieś ad hocowe, często są jakieś takie zamówienia albo prośby, żebyśmy wzięli czymś udział w jakimś festiwalu biegowym, czy w jakichś wydarzeniach sportowych. Jeżeli chodzi o takie społeczne tematy, to nasz profil na Facebooku Fundacja Taktyczna Akademia Kultury. Mhm.
1: Mamy zatem wszystkie namiary niezbędne i potrzebne, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda już w praktyce. Na koniec mam jeszcze pytanie do Ciebie. Gdybyś miał zachęcić młodzież albo tych, którzy mają trochę czasu, chcieliby spróbować, to co byś im powiedział?
0: Napisz i przyjdź. Tak naprawdę ten sport jest super. Jeżeli lubisz zajawkę, lubisz dynamikę, lubisz adrenalinę, bo to trochę jest sport taki ekstremalny, to jest coś dla Ciebie. Jeżeli znudził Ci się sport konwencjonalny, a lubisz ruch, lubisz sport, to jest sport dla Ciebie.
1: Adrenalina będzie buzować.
0: Tak. A jeżeli nie jesteś typowym sportowcem, a szukasz czegoś dla siebie, czegoś nowego, to też jest coś takiego, gdzie powiesz kolegom, znajdziesz fajnych ludzi. Czyli to jest super, że społeczność Cię przyjmie, da Ci fajną integrację. Jak poznasz fajnych ludzi, to będziesz w fajnych miejscach, czyli jeszcze w ogóle więcej tych ludzi. Jakby, jeżeli ktoś gra w Airsoft albo nie gra i chce spróbować, to polecam jeździć na duże eventy, na eventy mniejsze i poznawać ludzi.
2: Nowoczesny sprzęt komputerowy trafił do sosnowieckich szkół. Podstawówki i szkoły średnie otrzymały ponad 1700 laptopów i ponad 1000 tabletów. Materiał Kasi Dziłkowskiej.
3: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Informowaliśmy o tym, że Sosnowiec przystąpił do projektu, w ramach którego będziemy kupować laptopy, tablety do sosnowieckich szkół. Teraz możemy się pochwalić, że projekt został już zrealizowany i 1719 laptopów, 1010 tabletów oraz 504 laptopy przeglądarkowe trafiły do sosnowieckich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. To projekt warty ponad 7 milionów złotych i zakup tego sprzętu został sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz Unii Europejskiej, a realizowany jest m.in. przez Ministerstwo Cyfryzacji i Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Tak jak wspomniałem, laptopy i inne urządzenia trafiły nie tylko do szkół podstawowych, ale również do szkół ponadpodstawowych i to pomoże w rozwijać nasze dzieci, ułatwi prowadzenie zajęć, ułatwi cyfrową edukację.
4: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
5: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
6: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
7: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerza nam zdecydowanie możliwości.
4: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe, kolej wróciła do kursowania dziś rano.
8: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć.

0: radę na streamie u Łatwoganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwogang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwogang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwoganga, a to tę transmisję bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwogang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutisia McNeil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

0: Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób na całe gardło rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Trwa wiosenny powiew ofert w salonie Alfa Romeo Ganinex. Tylko do końca maja modele Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia i Stelvio z dodatkowym rokiem ochrony gratis oraz pakietem ubezpieczeń za 1%. Odwiedź Alfa Romeo Ganinex w Katowicach i skorzystaj z wyjątkowej oferty tej wiosny.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
10: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
11: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu, zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja, Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
19: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
20: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa. Katowice, ulica Astrów 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
23: I po reklamie.
24: Śląsk na czasie.
25: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. W Sosnowcu dzieciaki tradycyjnie świętują Dzień Dziecka dłużej. Już w poniedziałek rusza cykl imprez przygotowanych specjalnie dla nich, mówi Piotr Pluta z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
26: Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, spotykamy się w różnych miejscach naszego miasta i tam przeprowadzamy różne warsztaty, animacje, kulminacja tych wydarzeń. W niedzielę 31 maja na Górce Środulskiej odbędzie się wielki finał.
25: A ja dodam, że motywem przewodnim tegorocznego Tygodnia Dziecka jest tematyka Kai Popowa. Cały harmonogram wydarzeń możecie już teraz znaleźć na stronie Sosnowieckiego Magistratu. Zaglądajcie.
0: Jest 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb, w działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, a zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
2: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, to ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
0: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
3: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
4: I lecimy na Goszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
3: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zejdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę. To są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem. Bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.

0: Great Brands.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakopane, Zakopane, Zakopane.
2: Wybierasz się do Zakopanego? Wybierz Hotel Tatra. Najwyżej położony hotel w Zakopanem. Nowoczesność, komfort, a do tego z każdego pokoju przepiękny widok na góry. Do dyspozycji gości basen, wellness i spa. Wejdź na naszą stronę i sprawdź, co możemy Ci zaoferować. www.hoteltatra.pl. Hotel Tatra zaprasza. Zakopane Cyrla 34. Telefon 18 200 17 17.
3: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Niskie ceny są...

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Chcesz zadaszyć swój taras lub zabudować go szklanymi drzwiami? Firma Retap zaprasza do Dąbrowy Górniczej na Staszica 72. Retap. Wyłączny przedstawiciel na Polskę holenderskiego producenta pergoli, zadaszeń i ogrodów letnich firmy Skydi. Retap. Dąbrowa Górnicza, Staszica 72. www.redtap.pl. www.redtap.pl.
2: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja, Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
18: I po reklamie.
19: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
20: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolicy podbrzusza.
19: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 5-latek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17:30.
0: takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy. Zabieramy was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla was 4 zaproszenia dla całej waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix, ale teraz mamy sobotni chill i w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy Was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a Wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka, mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa. Co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I Wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remi w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywajcie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra. Starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci. Wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilety na Kortowiadę.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.

0: Great Brands.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
7: Chcesz zadaszyć swój taras lub zabudować go szklanymi drzwiami? Firma Retap zaprasza do Dąbrowy Górniczej na Staszica 72. Retap. Wyłączny przedstawiciel na Polskę holenderskiego producenta pergoli, zadaszeń i ogrodów letnich firmy Skydi. Retap. Dąbrowa Górnicza, Staszica 72. www.redtap.pl www.redtap.pl.
8: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
10: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Meso i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
13: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
1: Trwa wiosenny powiew ofert w salonie Alfa Romeo Ganinex. Tylko do końca maja modele Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia i Stelvio z dodatkowym rokiem ochrony gratis oraz pakietem ubezpieczeń za 1%. Odwiedź Alfa Romeo Ganinex w Katowicach i skorzystaj z wyjątkowej oferty tej wiosny.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
17: I po reklamie.
18: Śląsk na czasie.
19: Co powiecie na to, żeby wybrać się na musical pod tytułem Reszty nie trzeba? To czwarta produkcja śląskiej sceny młodych, a druga premiera w sezonie 2025-2026. Młodzi aktorzy wystąpią przed Wami m.in. 1 czerwca o 9, 11 czy 17.30 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu. Jeżeli chcecie się wybrać na ten musical, dajcie nam znać. Piszcie na adres biletymałpa.sk.pl, bo mamy dla Was podwójne zaproszenia. W treści maila przekonajcie nas jedynie, dlaczego to właśnie Wam powinniśmy podarować te wejściówki. Jeszcze raz przypominam adres biletymałpa.sk.pl. Nie zwlekajcie, bo zaproszenia rozchodzą się jak świeże bułeczki.
2: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
17: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy to kilkadziesiąt stanów.
2: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
18: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą. Ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj dzień teścia. Nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 2 po 12. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Radio SK, hity na czasie. A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić? Żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę. Radio
1: SK. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
7: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
10: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya, Mati Fużyło. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie, o, jest. Dzień dobry, tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK,
1: jestem
0: tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas
1: mamy
0: się
1: to.
0: Można poczuć młodo. Mamy
1: można
0: to?
1: Się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuczyło przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
1: O!
3: Pozdro Mati Fuczyło!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Autopromocja.
6: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
5: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lavazza kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
6: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa. Katowice, ulica Astrów 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
11: I po reklamie.
12: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
13: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
12: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21. Dodajmy, Lewy w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
11: Właśnie, dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną, Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WNW Heaven is a place on earth.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie, że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over. O nie, dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik. Lato w Half Price.

0: Right Brands. To będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie.
3: SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
3: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczenia Medicover.pl.

0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
2: Kobiece piękno potrzebuje chwili tylko dla siebie i wyjątkowej oprawy. Już 23 maja zapraszamy do Silesia City Center na Beauty Day. Dzień stworzony z myślą o kobietach. Na miejscu bezpłatne konsultacje, porady ekspertów, warsztaty tworzenia własnych perfum, beauty trendy i strefa foto na pamiątkę. Specjalistki od urody, zdrowia i stylu. Wszystko w jednym miejscu zupełnie za darmo. Beauty Day 23 maja Silesia City Center. Zatrzymaj się, zainspiruj, zadbaj o siebie. Wstęp wolny.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Ej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz zadaszyć swój taras lub zabudować go szklanymi drzwiami? Firma Retap zaprasza do Dąbrowy Górniczej na Staszica 72. Retap. Wyłączny przedstawiciel na Polskę holenderskiego producenta pergoli, zadaszeń i ogrodów letnich firmy Skydi. Retap. Dąbrowa Górnicza, Staszica 72. www.redtap.pl.
11: I po reklamie.

0: I cztery pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie, no wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem przez całą Polskę, a to wszystko na żywo na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór do Gdańska, już ponad 21 godzin. No i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotoski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotoski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
12: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
13: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Śląsk na czasie.
19: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Co powiecie na to, żeby wybrać się do Zatorlandu? Tam premierę miał nowy rollercoaster Szymek. Na pierwszy rzut oka parametry robią największe wrażenie. 6 metrów wysokości, 86 metrów toru i prędkość dochodząca do 40 km na godzinę. Jednak prawdziwa magia zaczyna się dopiero w trakcie jazdy. Specjalnie zaprojektowane wagoniki obracają się podczas przejazdu, serwując pasażerom nieprzewidywalne ruchy i zmieniające się perspektywy. SK ma dla Was wejściówki do Zatorlandu. By je zdobyć, wystarczy napisać do nas maila na adres bilety@sk.pl, ale w treści tej wiadomości przekonajcie nas, że to właśnie Wam powinniśmy podarować te zaproszenia.
20: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
21: Cześć, jedziemy!
0: piąteczka, cześć!
20: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
2: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze? To dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
17: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
2: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK, gramy! Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: A, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barcy, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gramy.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. I nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w wielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Trwa wiosenny powiew ofert w salonie Alfa Romeo Ganinex. Tylko do końca maja modele Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia i Stelvio z dodatkowym rokiem ochrony gratis oraz pakietem ubezpieczeń za 1%. Odwiedź Alfa Romeo Ganinex w Katowicach i skorzystaj z wyjątkowej oferty tej wiosny.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
14: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
15: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłaby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i

0: pracować. Pozdrawiam.
1: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa. Katowice, ulica Astrów 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz zadaszyć swój taras lub zabudować go szklanymi drzwiami? Firma Retap zaprasza do Dąbrowy Górniczej na Staszica 72. Retap. Wyłączny przedstawiciel na Polskę holenderskiego producenta pergoli, zadaszeń i ogrodów letnich firmy Skyli. Retap. Dąbrowa Górnicza, Staszica 72. www.redtap.pl www.redtap.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Taco Hemingway przejął stadion narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
14: No na pierwsze, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Musisz spodzielnie rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
13: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, Mati Fuczyło, cześć.

0: wszystko jedno, to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was i dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę? Czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co to w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Young, Skama i Wiktor z naszego eskowego poranka, no ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na Odlot Ściśle Tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Święty Krzysztofie, czuwaj nade mną w podróży.
10: Bo grozi mi niebezpieczeństwo. Pasażer. Opowieść o tym, jak niewinna podróż kamperem przeistacza się w koszmar. W kinach od 22 maja.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
12: I to tu?
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, dobry dzień. Oho. To twoje radio SK. Dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra, Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.

0: słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
5: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
6: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
18: Play.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: I po reklamie.
8: Śląsk na czasie.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Blisko 600 biegaczy stanie na starcie charytatywnego festiwalu biegowego, który odbędzie się 31 maja w Parku Śląskim. Cały dochód z imprezy wesprze stypendia dla młodych sportowców. To impreza dla ludzi, którzy kochają bieganie.
10: Można pomóc, pobiec, świetnie się bawić. Będzie dużo zabawy też po biegu dla dzieciaków, bo to jest 31 maja, czyli jesteśmy dzień przed Dniem Dziecka.
9: Mówił Bartłomiej Czaja z biura organizatora. Zapisy jeszcze trwają, a my mamy dla Was pakiety startowe. Piszcie na adres biletymałpa.sk.pl z hasłem bieg, ale w treści maila przekonajcie nas, że to do Was powinny te pakiety trafić.
11: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
12: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
13: Jesteś szczęśliwa.
12: Jestem szczęśliwa.
11: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Matifuczyło, cześć!

0: Alexandra Stani, Mr. Saxobeat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxobeat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim, wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SK.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę. Ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity obejmuje noce. Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Right Brands.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: I tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze, 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, no, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. I gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Radio SK. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
17: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
18: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop Dead w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.

0: jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił to wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa na 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Daddy Cool, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: Ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor w 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można? Można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo jeżeli powiecie to co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek, nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%, więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger, Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli, żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla Fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama. Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie, w Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej, teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
8: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotoski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotoski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
10: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
11: Chcesz zadaszyć swój taras lub zabudować go szklanymi drzwiami? Firma Retap zaprasza do Dąbrowy Górniczej na Staszica 72. Retap. Wyłączny przedstawiciel na Polskę holenderskiego producenta pergoli, zadaszeń i ogrodów letnich firmy Skydi. Retap. Dąbrowa Górnicza, Staszica 72. www.redtap.pl. www.redtap.pl.
12: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
13: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: To będzie ostatnia reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też wiesz.
1: Robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także nie jest wesoło. No,
0: no dobrze. To...
1: Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Radio SK. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.
2: Autopromocja. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja. Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopie.

0: klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
1: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: I po reklamie. Śląsk na czasie.
10: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z wami ponownie. Pieśni współczesne, tom drugi. Miłosz z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk szykują spektakularny finał trasy koncertowej. 20 czerwca w Arenie Katowice odbędzie się koncert pod tytułem Antologia, pierwszy i drugi tom pieśni współczesnych. Jak mówi Miłosz, jest na co czekać.
11: Będzie to naprawdę coś wyjątkowego i jestem pewien, że uda nam się tą subtelność i skumulowanie odpowiednie tych emocji, które dajemy ze sobą na scenie, przenieść na tak ogromny obiekt w sercu Śląska i wzbogacić to o naprawdę wyjątkową oprawę, której nie możemy stosować w takich salach.
10: Bilet na to wydarzenie możecie nabyć w sieci. Imprezę poleca wam oczywiście Radio SK.
12: Muzyką się żyje.
13: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu już za tydzień. W sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera.
14: Imprezka.
13: No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18. Już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości. Do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kord Dowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment. A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzie Man w Radiu SK. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: I teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shinza, Arco, Kasango, Faja w Radiu SK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu,
4: Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez eskową aplikację pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
5: Radio SK. Reklama.
6: Trwa wiosenny powiew ofert w salonie Alfa Romeo Ganinex. Tylko do końca maja modele Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia i Stelvio z dodatkowym rokiem ochrony gratis oraz pakietem ubezpieczeń za 1%. Odwiedź Alfa Romeo Ganinex w Katowicach i skorzystaj z wyjątkowej oferty tej wiosny.
7: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
20: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę. Na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
23: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.
27: Eska.

To jest bardzo wakacyjny numer. Talk to you w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, tak? I w związku z tym mam do rozdania 4 imienne zaproszenia na kordowiadę. To się wszystko dzieje w Olsztynie. Czekam na wasze dokończenie zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj się pojawiły pytania z tłumu. A jak ja nie mam teścia, to co ja mogę nagrać? No to możecie nagrać na przykład, jak sobie wyobrażacie takiego swojego fajnego teścia. A jak nie jesteście jeszcze po ślubie, ale jest już ktoś, kto będzie w przyszłości...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę. Albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!

0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty. Między innymi Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektora farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
20: Na pierwsze, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Życie w swoim ziemi, rozwijajcie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drukach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
19: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze. słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie z SK. Wśród tych nominowanych na Fryderykach w kategorii album roku pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebo na Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii single roku pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Eviva l'Arte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji.
1: Imprezka.
14: Imprezka.
1: Imprezka.
14: Imprezka.
19: Dwie minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę Was i Waszą ekipę na Kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Paweł Bogaj, witam i zapraszam.

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugel, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współpracy.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. Ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw.

0: gonna be.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki, powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach. Ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: Tak? To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, dobra. A daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, no i to jest najważniejsze.
1: Odliczymy się później.
0: Okej, dobra. No to żeby Monika teściowa i Monika... czekaj, teściowa i kto? Ty jesteś kto? Czekaj, kto?
1: Synowa.
0: Synowa, dokładnie tego słowa zabrakło. To żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twoje paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak. No,
2: muszę zawieść.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Waligura, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. Radio SK. PS, Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z mur-

0: Tractorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Trwa wiosenny powiew ofert w salonie Alfa Romeo Ganinex. Tylko do końca maja modele Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia i Stelvio z dodatkowym rokiem ochrony gratis oraz pakietem ubezpieczeń za 1%. Odwiedź Alfa Romeo Ganinex w Katowicach i skorzystaj z wyjątkowej oferty tej wiosny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Śląsk na czasie.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z wami ponownie. 31 maja w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się charytatywny festiwal biegowy. Druga uliczna mila oraz trzecia parkowa piątka. Do pokonania będzie 5 km czy jedna mila z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
10: Biegniemy od kapelusza w stronę Elki. Tam jest nawrotka przez fale aż do harcerskiej. Tam robimy nawrotkę i wracamy do kapelusza, gdzie jest meta.
9: Mówił Bartłomiej Czaja z biura organizatora. Zapisy jeszcze trwają, a my mamy dla was pakiety startowe. Piszcie na adres biletymałpa.sk.pl z hasłem bieg, ale przekonajcie nas, że to wam powinniśmy je podarować. biletymałpa.sk.pl. Czekamy na maile.
11: Muzyką się żyje.
12: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. No a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na was na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity. No i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski. Alicja Szemplińska, bo o niej mowa, artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
13: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
14: Jesteś szczęśliwa.
13: Jestem szczęśliwa.
12: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
12: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. No tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki.
17: Ja się

spróbuję jego głosem. Sean Paul, Sean Paul, czyli ikona, wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

0: Jurka.
1: Mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o orę Ladę oczywiście.

0: musimy zagrać Superstars w Radiu SK 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
2: Radio SK.
0: Aha.
3: Reklama. Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: I po reklamie.
5: Esko.

0: 15 minut zostało do 21:00. To oczywiście PZ Hour, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teścia Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie, w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi. Pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Radio SK. Zawsze potrafimy ogarnąć.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie

0: zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.
4: Śląsk na czasie.
5: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. A jeżeli nie macie planów na jutro, no to ja wam przypomnę, że w niedzielę 24 maja w Czeladzi odbędzie się Dzień Weterana. Tego dnia rynek Starego Miasta zamieni się w przestrzeń pełną wojskowej historii i współczesności.
6: Zapowiedziały swoją obecność jednostka wojskowa AGAT i jednostki wojskowe żandarmerii wojskowej. Spodziewamy się, że będzie troszeczkę tego sprzętu ciężkiego, nie zabraknie wojskowej grochówki, będzie również strzelnica mobilna.
5: Mówił rzecznik Urzędu Miejskiego w Czeladzi Jakub Kubaś. Więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą w najbliższym czasie w naszym regionie, znajdziecie też na sk.pl. Zaglądajcie śmiało.
7: Muzyką się żyje.
8: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDOS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama. Tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacper, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy.
9: Imprezka.
8: Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Taco śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK, my zawsze gramy wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Swedish House Mafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, Sia już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość, nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21. Dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.
3: Nie, że

0: Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Radio SK. Reklama.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
3: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: I po reklamie.

Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 milionów 200 tysięcy. Pomyłeczka, już jest ponad 10 milionów 200 tysięcy. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę, no tak mi się trafiło. Więc jakby ktoś chciał ze mną poimprezować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy. Hej! SK.

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Jeśli festiwalowe lato, to tylko w Libero. Zrób zakupy w Libero między 15 maja a 3 czerwca i zgarnij bilety na 4 największe wydarzenia muzyczne sezonu. Tauron Nowa Muzyka, ING Silesia Beats, Carbon Festival i Electronic Pool Session. Tłumy pod sceną, soczyste basy i niezapomniane emocje. Wpadaj na zakupy do Libero i przeżyj lato pełne festiwali. Szczegóły na Facebooku i stronie Libero. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
1: I po reklamie.
5: Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Jaworzno Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 26 maja i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja. Like a

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20.
2: SK Live Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00
4: i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

Radio SK.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0 2 8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?